usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta,

0: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy moment powołania Mateusza. Niegodny celnik, wyklęty, przeklęty przez ówczesnych sobie ludzi, znienawidzony przez wszystkich, przecież był w końcu reprezentantem okupanta, a jednak słyszy wezwanie Pana: pójdź za mną. Każdy z nas może zobaczyć się w tym celniku, każdy z nas może nie poczuć się godnym, żeby pójść dla Pana. Każdy z nas jest świadom swoich grzechów i upadków, a jednak takich, jak i jacy jesteśmy, Pan Bóg nas powołuje, abyśmy szli za Nim, abyśmy najpierw przemieniali swoje życie, a potem innych. Tego jeśli widzisz siebie w Mateuszu i słyszysz głos Pana, nie bój się za Nim iść, idź, Pan Cię zmieni, żebyś był bliżej Niego. Ale nie bój się iść. Każdy z nas jest godny słuchać i iść za Panem.

0: wieki wieków.
1: 7 czerwca 1492 roku w Grodnie po 45 latach panowania w koronie i 52 na Litwie zmarł król Kazimierz IV Jagiellończyk. Tego dnia w roku 1794 podczas insurekcji kościuszkowskiej Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki znoszący poddaństwo osobiste chłopów. Dziś w Kalwarii Pacławskiej zostanie otwarte pierwsze muzeum poświęcone misjonarzom męczennikom franciszkańskim z Peru, 35 lat po ich śmierci z rąk zamachowców. Ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek służyli około 10 tysiącom potomków Finków w rejonie Pariacoto w andyńskim paśmie Cordillera Negra, około 600 km na północ od stolicy Peru Limy. W sumie ich miejscem pracy było 5 parafii z kilkudziesięcioma wioskami położonymi na wysokości od 600 do 4000 metrów nad poziomem morza. Ojcowie nie tylko głosili dobrą nowinę, ale także pomagali miejscowym w edukacji, budownictwie, melioracji i profilaktyce medycznej. Niestety w tym samym czasie aktywnie działali tam wywrotowcy spod znaku świetlistego szlaku. Jego członkowie próbowali wywołać powstanie antyrządowe i zaprowadzić własne porządki w duchu skrajnego marksizmu i maoizmu. Za swego głównego przeciwnika obrali Kościół katolicki, który według nich odciągał lud od rewolucji. 9 sierpnia 1991 roku bandyci z tego lewackiego ugrupowania zastrzelili misjonarzy strzałami w tył głowy. Błogosławiony Michał jest patronem dzieci i młodzieży, a ojciec Zbigniew to patron cierpiących i chorych na duszy i ciele oraz orędownik osób zniewolonych i opętanych.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Oto dzień, który dał nam Pan, już 10. niedziela w ciągu roku. Gromadzimy się jako wspólnota uczniów Chrystusa. Wszystkich Was, bracia i siostry, z radością witam. I tu obecny w kaplicy Matki Bożej, jak i łączących się przez transmisję. Wszystkie sprawy, intencje odczytane przed Eucharystią, szczególnie tę wspólną modlitwę włączamy, ale też i te wszystkie, które są w naszych sercach. A świadomi naszej grzeszności, stajmy najpierw w prawdzie przed Bogiem i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Panie Jezu,

Modlimy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Poznajemy, dążymy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wobec nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże. Chwała Tobie,

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na koborze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus wstał,

i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Jak to możliwe, że ten, który, jak sam mówi, jest Synem Bożym i obiecanym Mesjaszem, jest tak blisko z tymi, którzy raczej w swoim życiu od Boga trzymają się daleko? Jak to możliwe, że sakrum może dotknąć profanum? Jak to możliwe być tak blisko Syna Bożego i Mesjasza? Tak daleko, tak dawno temu może będąc w świątyni? Czy nawet może nie składając żadnych ofiar, czy nie spełniając innych religijnych obowiązków? Dwie rzeczywistości dla faryzeuszów nie do pogodzenia. Ale perspektywa, którą przynosi Jezus, i miłość, którą objawia w swoim życiu, działalności, a najbardziej objawi w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, jest zupełnie inna i wszystko wyjaśnia. Bo priorytetem i motywem jego działania jest miłość szukająca człowieka, tym bardziej grzesznego, tym bardziej tego, który jeszcze bardziej potrzebuje zbawczego działania Boga, bo sam się nie zbawi. Miłość, która przychodzi dotykać i przemieniać serce człowieka przez grzech na miłość zamknięte. A to przecież miłość jest sensem i zamysłem istnienia człowieka i daru życia otrzymanego ostatecznie od Boga. Bo to Chrystus objawia i pokazuje, że miłość Boga to nie coś, co trzeba sobie kupić, zasłużyć takimi czy innymi formami, ale jedynie coś, co mogę przyjąć, czemu mogę pozwolić moje serce, życie przemienić i za czym mogę pójść, odpowiadając swoją miłością na tą miłość. Bo to w końcu w Jezusie na zawsze połączone jest bóstwo i człowieczeństwo. Ten, który jest najświętszy i ten, który jest słaby, grzeszny i potrzebuje zbawienia, natura ludzka, która w dziele zbawienia, odkupienia zostaje uzdrowiona. I choć sam jest wolny od grzechu, to jednak jest tym, który przychodzi być Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem z człowiekiem. Właśnie tam, gdzie być może sam już nie daje rady, gdzie sam nie powstaje, gdzie własne siły nie wystarczą i nie na własne siły ma liczyć. Ale z otwartością, jak Mateusz w dzisiejszej Ewangelii, przyjąć pełne miłości spojrzenie i zaproszenie ze strony Boga. Pójdź za mną, przyjdź do mnie. Nie bój się wyruszyć tą drogą, którą wyznacza prawda mojej Ewangelii. Święty Paweł, pisząc do Rzymian, nie zostawia wątpliwości, że Bóg jest mocen wypełnić swoje obietnice, uczynić wszystko. Ale ostatecznie jest zawsze też przestrzeni

spowiedzi człowieka. Pomimo jego spojrzenia i zaproszenia, nic się tu nie wydarzy, jeżeli, jak Mateusz, nie zostawię tego, co mnie od Boga oddziela, co utrudnia działanie we mnie łaski, i odważnie pójdę za Jezusem. I choć miłość nasza jest słaba i niestała, jak przypominał Ozeasz, to miłość Boża jest pewna i zawsze czekająca i przychodząca z pomocą. Miłość czekająca na mnie i moje serce. Nie tylko pustą religijność, zaliczony duchowy obowiązek, ale mnie, moje serce i moją miłość. Na ile jestem gotów, jak Mateusz, powiedzieć tak Jezusowi tej miłości, a ile może ciągle jeszcze próbuję coś Bogu czy sobie udowadniać, czy żyję w pułapce myślenia, że mam sama się zbawić, a w nagrodę wtedy mogę być blisko Boga. Na ile to ciągle każda bliskość z Jezusem wydaje się być jakąś gratyfikacją, a nie przestrzenią uzdrawiającej, spotkania z uzdrawiającą miłością tego, który zawsze mnie jako człowieka wyprzedza swoim pełnym miłości działaniem. No ile bardziej może ciągle koncentruję się na sobie, zamiast ku niebu się zwracając, pozwalać, by to On mógł swoje zbawcze dzieło we mnie i przeze mnie realizować. Czy może ciągle jestem w pułapce szukania swoich zasług i wywyższania się, żyjąc w iluzji, że nawet jeśli uda się taka czy inne zwycięstwo, to jakaś moja własna zasługa i własna siła. A w efekcie, jaka jest moja postawa wobec innych, którzy tak samo jak ja są grzesznikami i uzdrawiającej mocy Bożej miłości, Bożego miłosierdzia potrzebują. Maryjo, nasza najlepsza matko, ale i pierwsza uczennica swojego Syna, ucz nas, jak Ty, całą odwagą przyjąć zaproszenie Boga i Jego wolę, Jego zamysł w naszym życiu i za tym zamysłem pójść. Jemu dając pierwszeństwo, tak jak Ty to zrobiłaś, Jego ponad wszystko wybierając. Byśmy nie bali się na tej drodze życia i powołania, jaką Bóg chce nas prowadzić, wszystko zostawić jak Mateusz i pójść za Nim. Doświadczając przemieniającej mocy Jego miłości. I sami coraz bardziej na tą miłość, odpowiadając miłością, wzrastając w niej, w Jego szkole. Bo w Nim i z Nim możliwe wszystko. Dlatego wyproś nam Twoją pokorę, Twoje Jemu zaufanie i zawierzenie, Twoją otwartość na ogrom Jego miłości i łaski.

0: Wierzę w jednego Boga.
1: Rzeczy widzialnych i niewidzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Stworzony swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany. Został trzeciego dnia na imię Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i po drugiej sądzić żywych i umarłych. Resztu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Dziękując za dar stworzenia i odkupienia, przez Nic Maryi przedstawmy Bogu nasze prośby.
2: Boże Ojcze, dziękujemy za Twoją dobroć i opatrzność i prosimy, prowadź wspólnotę swojego ludu drogą jedności i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za dar naszego rodaka, świętego Jana Pawła II i prosimy, uczyń jego nauczanie i całe duchowe dziedzictwo, które pozostawił busolą dla przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za naszą ojczyznę i za całą międzynarodową społeczność i prosimy, pozwól, aby zakrólowały w nich wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszystkie polskie rodziny i prosimy, umacniaj je w zgodzie, miłości oraz szacunku dla życia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za braci i siostry, którzy nas poprzedzili w doczesnej pielgrzymce i prosimy, okaż im swoje miłosierdzie i dopuść ich do udziału w Twojej chwale. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszelkie dobra, których nam udzielasz i prosimy, bądź naszym przewodnikiem i wspomożycielem w pielgrzymce wiodącej do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Ciebie prosimy.
0: Boże, dziękujemy Ci za wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz. Spójrz na nas, stojących przed Tobą i udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie

zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego. Z ogłoszeń przypomnienie, że możliwość spowiedzi w Wieczerniku bez przerwy do 19:30, kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu otwarta na osobistą modlitwę do godziny 20:45. Dzisiaj o 16:15 w Bazylice Nieszpory z procesją litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Podobnie w całej oktawie od jutra do czwartku o 19:00 w Bazylice Nieszpory, po nich procesja połączona też z nabożeństwem czerwcowym. Dziękujemy za ofiary na renowację sanktuarium Jasnogórskiego. Ofiarodawców co dzień polecamy w czasie mszy świętej sprawowanej w ich intencji i co dzień też modlimy się za nich w czasie apelu Jasnogórskiego. Ojcowie i bracia też polni posługujący między innymi na Jasnej Górze zapraszają osoby rozeznające swoją drogę powołania, by skorzystać z posługi Jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Wszelkie informacje można zyskać na furcie klasztornej i na stronie powolania.paulini.pl. Zabierzmy Stronnictwu Maryi nowy tydzień naszego życia, wszystkie nasze sprawy, intencje, prosząc, byśmy potrafili jak ona z wiarą, pokorą, całkowitą dyspozycyjnością pójść za Bożą łaską, Bożą miłością, Bożym zaproszeniem pod Twoją obronę. Pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne przedpołudnie, w niedzielny poranek. To jest 8 godzina czytań w Radiu Plus. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Dzisiaj znowu, bo w ostatni czwartek mieliśmy program specjalny z okazji Bożego Ciała. Jesteśmy w Kafarnaum, czyli mieście, które do dzisiaj reklamuje się jako dom Jezusa, i tam tym razem Jezus spotyka człowieka imieniem Mateusz. Czy to jest ten sam Mateusz, którego Ewangelię czytamy?
2: Więc odpowiadając tak, to jest ta sama osoba, tak? Czyli Lewi z Kafarnaum to jest autor Ewangelii. No nie... jest Mateusz apostoł.
3: Tak, ja się nie zgadzam, bo...
2: Ale na szczęście zgadza się Klemens, aleksandryjski papiasz i ojcowie Kościoła.
3: No tak, ale my mamy...
2: To z tobą się jakoś poradzimy. O. Najważniejsze, że tradycja nam podpowiada.
3: Dobra, ja mówię, dobrze, bo ty twierdzisz, że kata...
2: Ja twierdzę, że to, kata co, ja według, tylko powtarzam, co mówią ojcowie Kościoła.
3: Czyli, że znał świetnie Platona, dialogi.
2: Tak. Znaczy, no, tego nie twierdzą ojcowie Kościoła,
3: ale... Nie twierdzą, ale nauka twierdzi. Dzisiejsza i my to już wiemy, że autor Ewangelii...
2: Ale to nie jest pytanie o Platona, bo ja wiem, że ciebie ciała zawsze ciągnie w tę stronę, tylko pytanie jest o to, czy to jest ta sama osoba.
3: Tak, ale nie autor bezpośrednio.
2: No to ja pytanie jest o osobę. To jest ta sama osoba?
3: To
2: odpowiadajmy na
3: tak.
2: pytania, które są wam zadawane.
3: Tak, ale przed chwilą powiedziałeś, że to autor właściwy.
2: Tak, w Ewangelii, co twierdzi papież i Klemens Aleksandryjski.
3: No to ja mówię, że
2: jako
3: nie.
2: teolog Kościoła Rzymskokatolickiego, tak, no ja jestem mówię, wierny nie. nauczaniu Kościoła Katolickiego.
3: Że nie jest autorem, natomiast jest źródłem przekazu, bo to, że interpretujesz, że kata Lukan, kata Joannen, kata Markon, że to on usiadł i napisał dosłownie, czy coś takiego, a według... Nie może znaczyć,
2: to
3: że...
2: Są to, jest, różne rzeczy.
3: To są dwie różne
2: to
3: rzeczy.
2: To są dwie różne rzeczy.
3: Moim zdaniem nie jest w sensie dosłownym i ostatecznym tej wersji, którą my mamy, autorem Ewangelii Mateusza. To żebyśmy to wiedzieli. Natomiast to jest ten sam. I on stoi niewątpliwie, znaczy niewątpliwie, i to jestem w stanie przyjąć, u początku przekazu. Przekaz to jest tradicjo, więc u początku tradycji tak, to jest ten sam. Więc nie jest nam nadużyciem, że... Znaczy najlepiej powiedzieć tak, jak jest tytuł. Jest to według... Mateusza i proszę zobaczyć, według Mateusza może znaczyć z perspektywy Mateusza, to jest według Mateusza, może znaczyć według, czy on jest u początku, u tym impulsie, natomiast ostateczna forma literacka, którą my mamy, jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że to nie jest właśnie ten celnik z Kafarnaum.
2: A ja wierzę głęboko w to, że to jest ten sam celnik, a oczywiście szkoła, czy kto później, dalsza redakcja, to nam podpowiada biblistyka, tak? Ale Kościół modli się do ewangelisty Mateusza, apostoła.
3: No to chyba się zgadza.
2: Więc to jest najważniejsze i to jest ważne. Ale chcę Państwu pokazać przede wszystkim trochę teraz inną jego perspektywę, no bo Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej. Ja chcę Państwu pokazać, ponieważ on mi bardzo jest bliski, ten obraz, ponieważ ja łączę teologię z naukami o zarządzaniu, a dla mnie Mateusz jest takim patronem ekonomistów, celników, zajmujących się pieniędzmi, zarządzaniem. I to jest ważna postać. Więc, szanowni Państwo, kim był celnik? Bo my mamy taką perspektywę, że trochę mylimy pewne rzeczywistości i oczywiście nakładamy czasy teraźniejsze na rzeczywistość, która była wtedy, prawda? To jest naturalne, bo jak mamy mieć inną wizję, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić. Wstaje wczesny świt. Kafarnaum już żyje. Rybacy już wracają z jeziora, czyli być może apostołowie już łowią i już wracają, bo przecież wczesny świt to już jest koniec łowienia. Handlarze rozkładają towary, czyli to, co zostało złowione, są rozkładane, ludzie to kupują, jest po prostu wrzask, unosi się kurz, jest zapach ryb, takiego gorącego chleba. Jak ktoś z Państwa był, nie wiem, na Sycylii, Sardynii, w takich wyspiarskich, ciepłych klimatach i był rano na targu, to właśnie to jest taki obraz, tak? Tam jest, i tam jest Mateusz, bo on siada codziennie przy swojej komorze celnej, tak? Czyli ma taką zbitą budkę, tak, gdzie ma tabliczkę, w której mamy zapisane pewne należności. Mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie patrzą na niego z niechęcią. Jedni nazywają go zdrajcą, ponieważ pracuje dla Rzymian, pobiera podatki od ryb, od towarów, od transportu. Czasem słyszymy szepty tych ludzi: o, proszę bardzo, kolaborant, grześnik, taki Mateusz, prawda, sprzedany, sprzedawczy.
3: To Volksdeutsch, zmienia, taki, prawda, nic dobrego.
2: Zmienia zdanie, a on codziennie siada w tej komorze celnej i pobiera podatki. Podatki i ludzie go omijają, osądzają. Faryzeusze pewnie nie chcą nawet na niego patrzeć. A co się dzieje? No to właśnie dzisiaj mamy ten obraz Ewangelii. Jezus wychodzi z Kafarnaum i ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w tej komorze celnej, w tej zbitej budce, gdzie mamy tabliczki, mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie muszą płacić za bardzo różne rzeczy, podatki. I Jezus nie zachowuje się jak inni, czyli nie osądza go, nie nazywa go, przechodzi i mówi do niego: pójdź za mną. I teraz uwaga, to jest tylko obraz, który w Ewangelii Mateusza, czyli według Mateusza, w tej tradycji mateuszowej, opisujemy powołanie źródła autorstwa tej Ewangelii. Oczywiście my wiemy, że to musiało też się wydarzyć dużo wcześniej. To znaczy Jezus musiał przechodzić wielokrotnie obok tej komory celnej. Tak jak ostatnią niedzielę mówiliśmy, bo tam także padła nam nazwa Kafarnaum, no to przecież Jezus tam mieszka. Tam mieszka Piotr, tam mieszkają inni apostołowie. Mieszka właśnie Mateusz, więc on tam chodzi. Być może codziennie kupuje rybę. Może mija Mateusza wielokrotnie, a może z nim rozmawiał, a może już wielokrotnie z nim rozmawiał i mieli bardzo ważne, trudne rozmowy. Może widział łzy Mateusza, a może widział to, że ktoś obraził go, zaczął go obrzucać błotem, bić go pałką, może był świadkiem różnych sytuacji, bo przecież to jest kolaborant, to jest człowiek, który część tych podatków oddaje Rzymowi, który no nie przyszedł tylko po to, żeby wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, tylko jednak mamy okupację, mamy wojsko, no i mamy...
3: Nie, gorzej.
2: No mamy gorzej, tysiąc prawda? Razy I gorzej. Mamy krzyże, prawda?
3: Gorzej. I gorzej. Z butami do świętego świętych wchodzą, bo mamy nawet opis u Tacyta, jak to Pompejusz Wielki, jak zdobywał Jerozolimę, jak wszedł po prostu i mamy opis. Tam nie ma nic. Pustka. Prawda? Spodziewalibyśmy się jakiś posąg czy coś, ale wszedł, uwaga, z butami do świętego świętych. To sobie wyobraźmy, to Rzymianie po prostu krzyżują, palą ludzi żywcem, tak? Stawiają orła na świątyni jerozolimskiej, którego potem młodzi Żydzi próbują, to Józef Flawiusz pisze, oni zostali żywcem spaleni przez to. Przecież tam o Piłacie słyszymy, że on utopił, prawda, w krwią, zmieszał z krwią tych ich ofiar, Galilejczyków. Ta historia, raz niszczą świątynię. Drugi raz za Bar Kochby, prawda, w czasie wojny żydowskiej. To ja bym powiedział, że to nie jest taka okupacja, że są wojska rzymskie. Znaczy, my nie mamy skali w ogóle, jaką ohydą, jaką straszną rzeczą dla Żydów jest okupacja rzymska, która z butami, mówię, wchodzi do świętego świętych, a potem je niszczy. Oni wolą na Masadzie sobie żyły otworzyć. Rozumiemy, pamiętamy ten przekop Masada i tak dalej. To znaczy, my nie mamy skali do tego, jak straszną rzeczą jest obecność Rzymian dla Żydów wtedy, jaką rzeczą jest kwestia podatków, że mamy tu wizerunek Cezara. My sobie tak myślimy. Tak, że...
2: Moneta, z którą Żydzi mają ogromny problem.
3: My nie mamy skali po prostu.
2: No i szanowni państwo, i jak już my tylko rąbka próbujemy pokazać państwu, że to jest apostoł, tak? Bo my też bardzo często gloryfikujemy tych apostołów, potem mówimy, jak to jest możliwe, że w kościele tyle grzechów, mówi grzesznik, który codziennie popełnia tyle grzechów, że co się w głowie nie mieści, prawda? Ale my tylko widzimy grzech u kogoś, prawda? Bo on ma być święty, prawda? Nie ja, prawda? To zakonnica ma być święta, ksiądz ma być święty, prezydent ma być święty, premier ma być święty, ale nie ja, prawda? Wszystko tak. Ma się tyczyć tylko nie ja.
3: Ale nawet jak to wiesz, to się cały czas przyłapujesz na tym, że nie wiesz i tak naprawdę tak właśnie osądzamy.
2: I takiego człowieka Jezus powołuje, przychodzi do tej komory kolaboranta, który te pieniądze oddaje z Kafarnaum do Rzymu, za to Rzym się bawi i niszczy Izrael za te pieniądze i szanowni państwo...
3: Tylko nie możesz mu nic zrobić, bo on ma za sobą, że tak

0: Toś Jezus, uwaga, więcej, powołuje Mateusza. Mateusz zaraz stanie się jednym z 12, bo my o tym zapominamy, że Mateusz jest jednym z 12, tak? Jest apostołem, tak? Jest księciem tym apostolskim, prawda? Może nie jest w tej trójce wybitnych apostołów, prawda?
1: Czyli oni byli wybitni, po prostu Jezus ich wziął.
0: Ale Jezus ich wziął, tak? I znowu, my też ich gloryfikujemy, no bo no, tam wiemy doskonale, kim oni byli.
1: Ale Szymon Zelota.
0: Szymon Zelota.
1: Ale patrz, jaki miks.
0: Zelota, mamy... który powinien zabić tego Mateusza, no, jak psa.
1: Natychmiast.
0: Prawda? Natychmiast, tak. Oni się powinni nienawidzić, prawda?
1: Znaczy, to nie jest żaden prawak z lewakiem, to w ogóle my nie mamy skali, tak?
0: I ja bardzo dziękuję proboszczowi z Katedry Ełskiej, który powiedział przepiękne kazanie właśnie o tym zesłaniu Ducha Świętego, że oni byli na jednym miejscu i w jednym czasie, że to jest cud Ducha Świętego. Bo właśnie to był cud jedności. Bo oni się normalnie nie powinni z sobą nawet sekundy zgadzać, tak? Rybak, który ciężko pracuje, ma ręce spracowane i musi jeszcze pójść oddać pieniądze Rzymowi, Zelotek, który jest, byśmy powiedzieli, takim bojówkarzem, szukającym zwady i narodowcem, i na dodatek no, kolaboranta z Rzymu, prawda? Celnika.
1: Znaczy właśnie nie narodowcem, obrońcą świętego Izraela, co jest w stanie natychmiast śmierć ponieść za tę swoją wiarę.
0: Tak jest. I Piotr jest bardzo blisko tego też środowiska, bo jest
1: to nie
0: bronią.
1: Żaden narodowiec.
2: Tak,
1: to jest
2: powstaniec.
1: Ale to nie jest to, to znaczy...
2: Szukamy.
1: Nie mamy skali, no.
0: Tak. Nie mamy skali, prawda?
2: Odpowiedników.
0: I Jezus siada, szanowni Państwo, jest więcej. On nie tylko go powołuje, ale on idzie do domu ich.
1: Poczekaj. Zaprasza do siebie. Tak. Moim zdaniem, poczekajcie i teraz powiem, bo to jest właśnie ten artykuł, co mówiłem, zdaje się, ostatnim razem, J. Andrew Doll, Revisiting Jesus' House, że on miał dom w Kafarnaum, zbiera te wszystkie materiały tutaj. Ja mówię, to jest ta jego teza, w kilku artykułach się pojawiła, to jest topowy, Journal for the Study of the New Testament, angielski naukowy periodyk, temu poświęcony. I przeczytamy też, uwaga, że przyszedł do swojego miasta. U Mateusz Kafarnaum, Kfar to jest wioska, to jest jego miasto. Co czytamy? On miał jeszcze, zaprasza ludzi, przecież Andrzeja i Piotra, zaprasza do siebie do domu. W pierwszym rozdziale Łukasza, gdzie mieszkasz? Do siebie zaprasza. I wydaje mi się, że tutaj jest, w tym obrazie, jak się w niego wczytamy, jest dla mnie bardziej prawdopodobne. Ja mówię, nie streszczam tego artykułu Doula tutaj. Natomiast on zaprosił do siebie i zapraszał wszystkich innych tutaj, bo to jest styl Jezusa. Znaczy nie to tam przychodzi tak na zewnątrz i tak dalej przychodzi. Nie, właśnie problem jest, że on do siebie tutaj zaprasza. Mówię, tę perspektywę jako żywo nie jest treścią naszej wiary, że czy Jezus miał dom, czy nie miał, więc możemy w pełni ortodoksji podejrzewać czy testować hipotezę, która wydaje się teraz dobrze uzasadniona naukowo, że to jest jednak był dom Jezusa w Kafarnaum i on zaprosił do siebie nie tylko Mateusza, ale całe to towarzystwo straszne.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: W tym fragmencie Ewangelii Mateusza słyszymy o powołaniu właśnie celnika Mateusza, a potem jest ta scena w domu za stołem, gdzie jest Jezus, są celnicy, grzesznicy, są jego uczniowie i taka atmosfera podejrzeń się pojawia, ponieważ faryzeusze nie pytają wprost Jezusa, dlaczego jadasz z celnikami, grzesznikami, tylko gdzieś po kątach, ja to tak widzę oczyma wyobraźni, pytają uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami.
2: No pytanie gdzie, bo to znowu krążymy, tak, wokół tej myśli i tej hipotezy, że to jest jednak dom Jezusa, jego mieszkanie. Bo czytamy, no, Mateusz na początku tego rozdziału, Eltchen, Eisten i Dian, Polin, przyszedł do swojego miasta. Tak? Swoje, jest to moje miasto. Moje miasto, to też ciekawa sprawa, to trochę coś musi być więcej niż tylko tymczasowy pobyt, żeby tak zostało nazwane. Wreszcie, dalej, Jezus mówi do niego, akulut hejmoj, idź za mną, a ten poszedł za nim. A kiedy Jezus leżał w domu, no bo dosłownie przy za stołem, tak, leżał w domu, oto wielu, no ale dobra, w domu, no to ja logicznie czytam, jeżeli on poszedł za Jezusem w mieście Jezusa, a Jezus kiedy był w domu, no to ja ostatnia, nie przyjdzie mi pierwsza rzecz do głowy, że to jest w czyimś domu, tylko no był w domu, tak? I razem z nim leżeli, znaczy przy stole siedzieli, ale mówimy w pozycji, to jest czasownik anakeimai, syn anekeinto, z Jezusem i z jego uczniami. Dobrze, kolejna sprawa, więc ja na tej podstawie raczej bym powiedział, gdybym miał tylko ten tekst przed sobą, że według Mateusza, że oczywiście, że to jest dom Jezusa. Ja już mówię, powiedziałem o tym artykule Dowla, prawda, Jesus Revisiting Jesus' House. Nie wchodzę w te rozważania, to chyba jest w Open Accessie, w ogóle można, jakoś ktoś opłacił to i można to sobie, nie jest za paywallem, można sobie to znaleźć. Dol, przez 2L, ten artykuł. Natomiast dalej jeszcze się gorszą tym faryzeusze, a on powiedział, nie potrzebują lekarza ci mocni, ale ci, którzy się źle mają. Zastanawiam się nad jedną też tutaj rzeczą, bo my myślimy, że znaczy do lekarza się chodzi na ogół. Też chciałbym to zwrócić uwagę. Wyobrażam sobie, znaczy ja to może być przesada, ale słowo ambulans, wiecie skąd się wzięło. Medicus ambulans, ambulare to jest chodzić. Bo normalnie do lekarza, no to musisz pójść do lekarza, tak? Ale tutaj jest w mieście średniowiecznym, a lekarz przyjdzie do ciebie. On będzie ambulans, będzie chodzący. A potem się przeniosło na to, czy on przyjedzie, no i się ta karetka się stała z czasem, prawda? Ale karetka od karocy, prawda? Czyli tego karocaki, wózek, którym jedzie. Więc ambulans to się na to przeniosło. Ale pierwotnie to jest medicus ambulans, chodzący lekarz, prawda? Więc nie wiem, czy może ta metafora jednak też jest że silna, że jednak do lekarza się przychodzi, no więc oni się przyszli, ci wszyscy u Jezusa się spotykają w jego domu w Kafarnaum. To jest hipoteza, którą właśnie sobie tutaj testujemy.
3: Czy to jest dom Jezusa, czy to jest dom kogokolwiek innego, to i tak chodzi o ten znak, który się wydarzył. Jezus jest albo do swojego domu zaprasza, szanowni państwo, towarzystwo, które, o tym przed chwilą mówiliśmy, no jest towarzystwem, który włos się na ciele, prawda, wzdryga, no po prostu, no to są kolaboranci, to są grzesznicy, to jest świat religijny, świat polityczny, to jest tak, no jakbyśmy, no nie wiem, przepraszam, ale przychodzi mi taka rzeczywistość, no dwóch zwaśnionych polityków, nie chcę mówić o nazwiskach, państwo wiedzą, o jakich chcę powiedzieć, nagle, prawda, dowiadujemy się, że oni razem siedzą, prawda, z Jezusem za stołem, prawda?
2: To jest raczej bym powiedział w czasie najgorszym, prawda? Czasach okupacji niemieckiej, bo to wiesz, tam polityków, to oni się mogą gdzieś spotkać na raucie i tak, i wtedy jesteśmy zdziwieni, natomiast halo, no jesteśmy tutaj jednak, Mateusz, prawda, a jego imię jest też ciekawe, Matityahu, czyli, prawda, Matana, to jest dar, czyli Boży dar. Po prostu dar Pana, Boży dar, Teodor, to jest właśnie to imię.
1: Zresztą jeszcze Mateusz. Wróćmy na chwilę do tego, czyj to był dom. Jezus przecież często przyjmował też zaproszenia do tak zwanych grzeszników, prawda?
3: No choćby
1: Zacheusz.
3: Zacheusz,
1: tak? Zacheusz zaprasza Jezusa, tak. Jezus przychodzi i mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.
2: No ale też zapraszał do siebie, tak. W Betanii nad Jordanem, prawda? Czytamy w pierwszym rozdziale Jana, gdzie mieszkasz, chodźcie i zobaczycie. No i wtedy zostali u niego.
1: I z punktu widzenia faryzeuszów to i to było bardzo gorszące.
3: No właśnie, i dlatego dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami, no? To jest po prostu, no, totalne oburzenie, tak? Proszę zauważyć, że oni nawet nie chcą rozmawiać z Jezusem, tylko zadają pytania do jego uczniów.
2: Łamie, tak? Chlebem, zobacz.
3: To jest, szanowni państwo, no, słuchajcie, jaki to wasz nauczyciel? Do czego wy w ogóle należycie, prawda?
2: Piotrze, czy myślałeś kiedyś, że Pan Jezus cię zaprasza, że to jest w perspektywie, no, Eucharystii? Że on cię zaprasza do tego, żebyś zjadł. Nie bój się mnie. Nie bój się mnie przyjąć, bo ten opłatek to jestem ja. Też dla mnie jest ciekawa sprawa, że, prawda, niedawno mieliśmy Boże Ciało, jak my to nazywamy, bo komunia, co to jest po łacinie komunia? Wspólnota. Co to znaczy spożyć wspólnotę? Raczej się wchodzi we wspólnotę. To jest sam Jezus. I to jest też ważne, kiedy ja sobie zadaję pytanie, czy ja jestem godny, a muszę sobie je zadać, bo mówię, Panie, nie jestem godzien. Więc zadaję sobie to pytanie, przyjąć Jezusa, co będzie lepsze? Jeżeli mam nawrócone serce, w tym sensie, jak nawrócone, pragnę Go, chcę z Nim być. Czy lepiej jest spotkać Jezusa, czy lepiej jest zrezygnować ze spotkania z samym Jezusem? Uwaga, to nie jest żadna komunia, to jest Jezus, a ja z Nim wchodzę w komunię.
3: No i szanowni państwo, odpowiedź Jezusa, który to słyszy, tak? Czyli ja specjalnie dzisiaj chciałem państwa zaprosić do tej komory celnej mniej więcej z czasów Mateusza, żeby państwo usłyszeli te szemranie, prawda? Zresztą myślę, że słyszymy je na co dzień, nawet sami tak szemrząc o innych, prawda? Jak tylko wychodzimy, prawda? Ja lubię ten taki, prawda, taki ale Janek, prawda, ten gościu, to wiesz jaki jest, prawda? No oczywiście, że wiem.
2: A przystępuje do komunii.
3: Tak jest.
2: Czyli przyjmuje Jezusa w swoim domu. No bo de facto chyba o to chodzi. To jak, zgorszenie
3: jak
2: wielkie.
3: Jak w ogóle śmiał być w kościele, prawda? Przecież on w ogóle nie chodzi, on nawet nie umie uklęknąć, prawda? To jest to, szanowni państwo.
2: Może umie właśnie całkiem nieźle, tylko my wiemy, jaki on jest naprawdę.
3: My wiemy, jaki on jest naprawdę. On sam o sobie nie wie, ale my wiemy, jaki on jest naprawdę.
2: Myślę, że on też dobrze wie.
3: Tylko tak udaje, że tu przychodzi.
1: Niewierzący, prawda? A praktykujący.
3: Tak. A Jezus to wszystko słyszy i mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi. Więc jeśli ty dzisiaj stawiasz się w takiej sytuacji, że ty wiesz, kto ma chodzić do kościoła, a kto ma nie chodzić do kościoła,
2: albo kto przystępować do komunii, a kto nie,
3: to szanowni państwo, to kościół nie jest dla ciebie. Kościół nie jest dla ciebie. Ty jesteś już zbawiony i powinieneś po prostu siedzieć w domu, ołtarz sobie uczynić i raczej się modlić do tego X-a swojego, prawda, na imienia i nazwiska. Bo Kościół jest wspólnotą grzeszników. Jest dla chorych, jest dla niewidomych, jest dla cierpiących, jest dla tych, którzy chcą z Jezusem rozmawiać, chcą wejść w życie, chcą chociaż przynajmniej część na razie, bo to jest wszystko proces, szanowni państwo. Jeśli my naprawdę siebie znamy, to wiemy doskonale, że nasze życie z Jezusem, nasze nawrócenie, to jest nieustanna jakaś parabola. Raz jesteśmy bliżej, raz jesteśmy dalej, że nie umiemy kochać, nie umiemy wybaczać, że to jest wszystko po prostu trudne, że ta spowiedź jest naprawdę nam potrzebna i czasami
2: pewnie Pan Jezus
3: częściej...
2: spotkać Jezusa, bo wiesz, bo to jest wielkie zagadnienie. Kościół mówi jasno, jeżeli są ciężkie grzechy, to nie, pilnuje tej świętości. Natomiast dla mnie jest bardzo ważna sprawa. Czy mogę sobie z drugiej strony sumieniem i mówić, czy mogę sobie wyobrazić, że dobrym rozwiązaniem jest to, kiedy pragnę Jezusa przyjąć i kiedy nie mam przywiązania w tym sensie do jakiejś fundamentalnej wobec Niego niewierności. To czy rękę przykładając do pługa mam się cały czas oglądać wstecz, czy siąść z Jezusem, bo to jest obraz Eucharystii, 9:10, Mateusz, 9:10, z tym jako grzesznik. Rozumiemy, o co chodzi, bo nie pozbawiajmy się też tak łatwo spotkania z Jezusem. To jest sam Jezus. Czy naprawdę jako grzesznik lepiej zrobię, kiedy nie przyjmę Jezusa do siebie, ani do Niego nie pójdę?
3: No i poza tym pięknym, tym pięknym obrazem lekarza, bo my wiemy, prawda, że jeśli jesteśmy zdrowi, to do lekarza nie chodzimy. Chociaż czasami patrzymy na te kolejki, to czasami się zastanawiamy, czy wszyscy w tych kolejkach są bardzo chorzy. Ale to też pokazuje, jak bardzo mało jest tych lekarzy w dolnej części, tak, właśnie tego łańcucha, tak, którzy by po prostu mogli nam pomóc w tych najprostszych rzeczach, prawda. Lecz ci, którzy się źle mają, no wtedy wiemy doskonale, czym jest. Jak ktoś sobie porządnie złamie nogę albo jest operowany, to wie doskonale, dlaczego płaci ZUS, prawda? Ci, którzy nigdy nie widzieli swojego rachunku za operację, to tego nie rozumieją, tak? I będą zawsze coś mówili. Ale Jezus dopełnia tego obrazu, bo chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I to jest, szanowni państwo, coś, co jest naprawdę istotą chrześcijaństwa, że my potrzebujemy Jezusa, bo jesteśmy grzesznikami. Jeśli się czujesz sprawiedliwy, to Jezus nie jest ci potrzebny.
2: Patrz, i to jest paradoks wielki, i to chyba nie jest szantaż, ja myślę. Bo jeżeli naprawdę nie czujesz, to nie jest, o, ty się nie czujesz i już od razu jakieś ironizowanie, to się poczujesz i tak dalej. Nie, tu trzeba stanąć w prawdzie. I ja myślę, że naprawdę trzeba stanąć w prawdzie i trzeba uszanować. I wydaje mi się, że, to znaczy, kim my jesteśmy w ogóle, że my mamy uszanować? No Pan Bóg, naprawdę, są ludzie, którzy może nie potrzebują lekarza i nie czują się chorzy.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Czy Jezus, mówiąc nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, nie mówi raczej, że nikt nie jest do końca sprawiedliwy i każdy z nas powinien raczej uważać się za grzesznika?
2: Ależ oczywiście, że tak. I teraz jeśli ktoś naprawdę spotka Jezusa, to po prostu widzi swoją miernotę. Ale tą miernotę w takiej perspektywie dziecka i ojca. Dziecka i rodzica. To nie jest na zasadzie, że ja teraz będę taki fałszywie pokorny, powiem tak, ja jestem grzesznikiem.
3: Widzisz,
2: takim
3: ostatnim. Ale to jest wielka rzecz, bo możesz zakłócić to swoje poznanie przez to, że ty w punkcie wyjścia uznasz się za grzesznika. Zobacz, kiedy Piotr mówi do Jezusa, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Kiedy on mówi? Kiedy widzi
2: swój grzech.
3: A właśnie nie. Widzi, że Jezus łowi ryby, że Jezus, bo zło jest brakiem dobra, jak mówi od Platona przez Augustyna. On widzi swoje zło dopiero, kiedy Jezus objawia mu moc i życie w sensie tego wielkiego połowu. Zobaczmy. Znaczy, on widzi, że to, czym się całe życie zajmuje,
2: Piotr później dojrzewa i zdradza.
3: Nie, nie.
2: Przemiana, słuchaj, Piotra następuje nie w tym momencie.
3: Tak, tylko chodzi mi o to, że jest bardzo ważna sprawa.
2: Bo to, że Piotr mówił bardzo wiele rzeczy, tak? Piotr mówił, że pójdzie na śmierć, że Piotr będzie walczył, że nigdy
3: tak,
2: to na ciebie nie przyjdzie.
3: Tak, ale jest szczery, jest drożny, jest prawdziwy, dlatego przyjmuje łaskę, jest prawdziwy. Jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz Boga, dasz sobie radę, stosując procedury, instrukcje, jesteś zdrowy i śmierci możesz spojrzeć śmiało w oczy i się nie zachwiejesz, to być może Pan Jezus nie jest dla ciebie.
2: No więc to jest właśnie ten moment, tak? Czyli wrócę do Piotra. Piotr gorzko zapłakał wtedy, kiedy zrozumiał swój grzech, prawda? Później ten piękny dialog o miłości, Piotr go rozumie.
3: A czyli nie okazał się taki mocny?
2: Wcale się nie okazał taki mocny, prawda? I wcale nie poszedł aż na śmierć.
3: No, deklaracje były mocne.
2: Ale deklaracje były mocne. No, I święci też mają to
1: ostatecznie
2: samo.
1: Na śmierć poszedł, ale właśnie to był efekt tych dwóch dialogów. Najpierw, kiedy mówił, że pójdzie i da się zabić, potem zrozumiał, że swoimi ludzkimi siłami nie jest w stanie to zrobić, a następnie Jezus mówi, i tak tą drogą pójdziesz, tylko tak jak ja chcę.
2: Mm-hmm. No i to też, szanowni państwo, Kościół nam podpowiada w życiu świętych, tak, jeśli patrzymy na rzeczywistość, no choćby świętych XX wieku, no to widzimy ludzi, którzy są absolutnie przekonani o swojej grzeszności. Proszę zauważyć, jakim był Maksymilian Kolbe, tak? Ta jego ofiara nie wynikała tylko i wyłącznie z tego, że on był tak heroiczny i tak święty, że prawda, postanowił umrzeć za ojca rodziny i powiedzieć, to ja umrę, tylko to byli ludzie głęboko przekonani także o swojej grzeszności, o swojej słabości. Proszę zauważyć, ojciec Pio, tak, święta siostra Faustyna, bardzo bliska nam.
3: Nie lubię słowa przekonani. Może mieli głębokie, autentyczne doświadczenie, bo przekonany to się nagle, ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z przyjacielem, który mówił, ale dlaczego ja mam to zakładać na starcie, wiesz, od razu to mnie jakby męczy. Być może, przepraszam cię, powiedzieliśmy, Piotr powiedział, ja tego nie zrobię, choćby inni cię się zaparli. I doświadczył na własnej skórze prawdy o sobie. To jest ważne. Nie przekonania o tym. On nie miał tego przekonania. Dlatego mógł doświadczyć. W prawdzie stanąć. Osobistej prawdzie, najgłębszej.
2: No właśnie, tutaj przed Jezusem nie musimy niczego udawać. Mam taką, przepraszam za bardzo taką pospolitą metaforę, ale ona mi przychodzi do głowy ostatnio, bo mam możliwość spotykania się z ludźmi, będąc dyrektorem Instytutu Witosa, no spotykam się także z przedstawicielami nauki zagranicznej i także wywodzę się z nauki polskiej i mam takie przekonanie, że my w naszym świadku to tak lubimy się, prawda, tutaj poprofesorować, prawda, tutaj powiedzieć, gdzie my żeśmy nie publikowali i to jest takie...
3: Jestem dumny, oczywiście.
2: To jest takie arcypolskie nasze bardzo, bo
3: nie, w Ameryce też.
2: Ale zdecydowanie mniej. Tak, ostatnio miałem możliwość spotkania się z kilkoma profesorami, jeden z Yale'u i jeden ze Stanfordu. I jak oni popatrzyli, bo rozmawialiśmy o katedrze, którą też uruchamiamy na Uniwersytecie Warszawskim, i oni tak popatrzyli na dossier wielu naszych naukowców, bo rozmawialiśmy o konkretnej współpracy. I mówią tak, jak to jest możliwe tak dużo publikować? Wiecie, jaki jest świat was nauki, że wy tyle produkujecie, tak, tych rzeczy? No i tak sobie pomyślałem, że my, prawda, jak piszemy o sobie, to to wszystko musi być takie, z takiego wielkiego C, tak? Z takiej rzeczywistości, którą nie chcemy pokazać. A na przykład widziałem obrazy moich kolegów z porządnych uniwersytetów na świecie i on ma zdjęcie w czapce baseballowej z synem.
3: A widzisz, ale oni są, widzisz, bo jak grasz w Realu Madryt, to ty nie musisz, że tak powiem, zapinać się w krawat pod ten...
2: A jak grasz w czwartej lidze, to za każdym razem...
3: No rozumiesz, on był z Harvardu, to znaczy już masz pewną odpowiedź, że jak wy możecie i takie dobre rady, prawda? Wujek przyjechał z Barcelony czy z Bayern Monachium i on się tak dziwi, że ty tak jakoś się tak tu prężycie, prawda? No wiesz, no samo życie.
2: No tak, samo życie, no ale mam wrażenie takie, że dużo jeszcze potrzebujemy takiej normalności, takiej pokory, która też jest, bo to wnika, szanowni państwo, także w duchowość, tak? Czyli jeśli ta duchowość jest na tym zbudowana, to my też tak traktujemy Jezusa, prawda? No. My tak traktujemy Kościół, tak traktujemy sakramenty.
3: Trochę.
2: I tego się nie da oderwać, tak? Dlatego myślę, że warto jest spotkać Jezusa miłosiernego, zrozumieć, że ten dom jest także dla mnie, że ten celnik naprawdę się dużo nie różni ode mnie, że ja jestem na tym samym wózku jedziemy, że ten faryzeusz to też jestem ja, że ja bardzo często też jestem taki oburzony. Problem jest z tym, że my nie traktujemy, szanowni państwo, często Ewangelii w ogóle jako tekstu, na którym się powinniśmy trochę pozastanawiać. Także my przychodzimy do kościoła i przyjmujemy to na zasadzie takiego, prawda, spotkania, bo jesteśmy przyzwyczajeni do spotkań biznesowych, do spotkań takich politycznych, samorządowych. To teraz odczytamy listy, prawda? Zostały odczytane listy. Listów się nie słucha, bo zawsze tam, prawda, są...
1: oświadczenia.
2: Oświadczenia, prawda? I potem, dobra, to możemy iść do domu, prawda? Ale to nie są żadne listy, to nie są żadne oświadczenia, tylko Ewangelia to jest dobra nowina. To jest Jezus, który stał się Słowem, ciałem, które stało się ciałem. I to jest Ewangelia. Wszystko nas może nie zmienić, ale to Słowo może nas zmienić, bo ma moc, bo Jezus stał się tym Logosem.
3: Patrz, jest na to sposób. Ja uważam, ale to co ja mam robić? Zostań dłużej w kościele, poświęć czas. Jeżeli ludzie są w stanie pół roku biegać po sklepach, po różnych rzeczach, naprawdę niewiarygodne rzeczy, a tutaj... Minuta, może nie, to już zdrowaś Maryjo. Nie będzie czasu. W kościele szybko ogłoszenia po błogosławieństwie. Rozumiesz? Po prostu sprawa...
1: Albo przyjdź wcześniej.
3: Tak, więcej czasu, tylko chodzi o to, że my wyjmujemy z tego no to, co wkładamy. A czas jest tą najważniejszą rzeczą i my jesteśmy w stanie poświęcić po prostu jakieś lata na jakieś rzeczy, na realizację swoich pasji, ważnych rzeczy. Natomiast, a potem mamy pewne rozgoryczenie. Słowo Boże do mnie nie mówi. Bo tak, bo przychodzisz szybko i w ogóle się tym nie zajmujesz, a jesteś w stanie 5 godzin siedzieć, scrollować jakieś debilne treści, no to masz to po prostu, no łaska buduje na naturze, jak mówi Tomasz Zakwinu.
2: No właśnie, szanowni państwo, poza tym to są jeszcze rzeczy takie, które są z domem, bo dzisiaj mamy także dom, prawda? Czy to Jezusa, czy to faryzeuszów, ale jest dom, gdzie Jezus siedzi i jest. I to jest też przykład dla nas, że my się bardzo często później dziwimy, prawda, że o, moje dziecko odeszło do kościoła. No bo jeśli kościół jest na zasadzie raz w tygodniu albo raz na miesiąc, prawda, z obowiązku, to proszę się nie dziwić, że kiedyś to dziecko odejdzie z kościoła. Ale jeśli my nie żyjemy codziennością, znaczy, że Jezus nie jest interpretacją naszego życia, że kiedy my się na przykład pokłócimy, to jesteśmy w stanie usiąść do stołu i powiedzieć, słuchajcie, widzicie, to jest prawda o nas. Pogadajmy, przeczytajmy Ewangelię, czyli interpretujmy nasze życie rodzinne w świetle Jezusa.
3: Ale to się musi zacząć od modlitwy osobistej, poświęcać czas i przestrzeń i mówisz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Dabera donaiki szome avdecha, zapamiętałem po hebrajsku. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Bo nie możesz tak po prostu zacząć żyć według tego, jeżeli po prostu się nie nawrócisz, nie zwrócisz swojego wzroku ku temu. To nie jest jakiś wielki wysiłek. To znaczy naprawdę możesz poświęcić na zakupy 2 godziny i to jest, bo trzeba. A tutaj jakoś nie. Nie no, musi być ta osobista, ten akt poświęcenia czasu, przestrzeni, może trzeba uklęknąć i po prostu poświęcić czas. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. I Bóg mówi.
1: Dlatego na koniec jeszcze przytoczę zdanie z pierwszego czytania z księgi proroka Ozeasza, przez którego tak mówi Bóg. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Mam nadzieję, że to nie tylko słowa do nas, ale także trochę o nas. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus w programie 8 godzina czytań byli profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus.
1: Drugie miejsce Maji Chwalińskiej w turnieju French Open. Za chwilę relacja naszego reportera. Salezjanie beatyfikowani w Krakowie zginęli w obozach koncentracyjnych. IMGW ostrzega przed burzami. Niebezpieczna pogoda w centrum i na północy. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rywalka okazała się zbyt mocna. Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6 i 2-6. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dużo zabrakło?
2: Niestety tak, mecz był wyrównany tylko na początku, kiedy po obu stronach czuć było jeszcze nerwowość. Maja nie była już tak precyzyjna jak w poprzednich pojedynkach, popełniała błędy, a Rosjanka się rozkręcała i po nieco ponad 80 minutach zakończyła to spotkanie. Polka po wszystkim wprost przyznała:
3: po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
2: Pod wrażeniem występu Maj w Paryżu są kibice, ale też eksperci, m.in. redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
4: Ta historia, którą Maja napisała przez ostatnie tygodnie, jest naprawdę przepiękna.
2: A dla Maji taki występ oznacza awans w rankingu o 93 pozycje i premię w wysokości około 1,5 miliona euro.
1: Maja Chwalińska dotarła do finału wielkoszlemowego French Open z poziomu kwalifikacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół katolicki ma nowych błogosławionych. To salezjanie zamordowani podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Uroczystości odbyły się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Mszy przewodniczył prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Męczennicy, których beatyfikację dziś celebrujemy, do samego końca, aż do przelania krwi, wyrazili niezwykłą wartość charyzmatu salezjańskiego, mówił Semeraro.
5: Dziękując Panu Bogu za świadectwo miłości i wierności błogosławionych Jana Świerca i towarzyszy, zanośmy do Niego za ich wstawiennictwem modlitwę o dar pokoju dla naszego świata, ponownie naznaczonego smutkiem i okrucieństwami wojny.
1: Proces beatyfikacyjny salezjańskich męczenników trwał przez wiele lat. Papież Leon XIV zatwierdził dekret o ich męczeństwie w październiku ubiegłego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na niebezpieczną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północnej i centralnej Polsce. W województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz częściowo w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim również silny deszcz i porywisty wiatr nawet do 70 km na godzinę, miejscami grad. Dodatkowo na północy kraju IMGW ostrzega też przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Wszystkie alerty będą obowiązywały aż do wieczora. Średniowiecze w Piotrkowie Trybunalskim, dziś 13. edycja historycznego pikniku rodzinnego Wioska Wikinga.
6: Co będzie można zobaczyć na pikniku? Bardzo dużo grup odtwórstwa historycznego, pokaz walk, rzemiosł, dzika kuchnia, strefa zabaw dla dzieci, kramy sprzedażowe oraz średniowieczne smakołyki. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła Izabela Daniels z Akademii Piotrkowskiej. Piknik rozpocznie się już za godzinę na boisku przy uczelni w Piotrkowie i potrwa do 17:00.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten jakże piękny, słoneczny poranek. Może nie będę się bawiła w pogodynkę, bo od środy nie pokazuje słońca, moja prognoza pogody. Ale to zobaczymy, jak się za tydzień powitamy. Przecież jeszcze klamka nie zapadła. Poza tym te różne fronty lubią się tam zmieniać i wcale nie jest powiedziane, że cały czas tak będzie padać. Ale dzisiaj się cieszymy z tej pięknej pogody. Cieszą się ci, którzy wyjechali na długi weekend, bo takich na pewno nie brakowało. To widać po opustoszałym mieście stołecznym Warszawa. Ale są też tacy, którzy po prostu odpoczywają albo nadganiają to, co zostało w domu do zrobienia. No, ale dzisiaj niedziela. Dzisiaj odpoczywamy, proszę Państwa. Dzisiaj kończymy też ten długi weekend, zaglądając w różne miejsca będziemy zaglądać. Oj tak, na początek zajrzymy do Lednicy, bo tam... Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że Lednica się już budzi, bo oni jakieś 6-8 godzin temu dopiero chyba poszli spać, jeśli w ogóle poszli. To też pytanie, czy poszli. 8 godzin temu przeszli przez Rybę, a do której pola lednickie nie spały, a może oni w ogóle ciągłość doby zachowują i jeszcze się nie położyli? O to wszystko zapytamy Andrzeja Dubiela, dyrektora Muza Dei, który brał udział w takim panelu o ojcach. W tym panelu ojców było dwóch. Był Andrzej Dubiel, który córki trzyma, i był biskup Artur Ważny, biskup sosnowiecki, który no z samej funkcji ma tę funkcję ojcowską, ale to mało powiedzieć o biskupie Ważnym, powiedzieć, że z samej funkcji ma funkcję ojcowską. O tym panelu, ale o tym też właśnie, jak to na tej Lednicy było i dlaczego ta Lednica jest takim ważnym punktem i tak wiele osób wspomina tamte czasy, kiedy było na Lednicy, to dzisiaj to obserwuje w mediach społecznościowych czy w telewizji, i dlaczego tak zachęca swoje wnuki i dzieci, by na Lednicy też były. O tym sobie porozmawiamy przed godziną 10. Po godzinie 10, proszę Państwa, połączymy się z Michałem Kłosowskim. Trochę o tym, żeby porozmawiać, co dzieje się w Watykanie, chociaż Michał Kłosowski jest w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jest Leon XIV. Hiszpania wita papieża, rozpoczyna się tygodniowa, wczoraj właściwie rozpoczęła się tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego do Hiszpanii. Piękne kadry, po prostu piękne. I my Państwu je tak opowiemy, żeby w radiu było widać. Całą pielgrzymkę, rzecz jasna, podsumujemy sobie za tydzień w niedzielę, no bo ona dopiero się naprawdę rozpoczyna i jeszcze wiele przed papieżem. Wczoraj na pokładzie samolotu papież, pytany o to, czy Barcelona, czy Real Madryt, powiedział, że Ojciec Święty kibicuje każdej drużynie, a prewost kibicuje Realowi. Także znamy poglądy futbolowe papieża Leona XIV, a właściwie kardynała Roberta Prewosta. Więc o tej pielgrzymce, ale bardziej nawet o nominacji, która przyszła, taki news przyszedł z Watykanu, że oto kobieta będzie stała na czele dykasterii do spraw komunikacji. Dykasterii bardzo ważnej, bo właściwie zarządzającej całą komunikacją, wizerunkiem, przekazem Watykanu w mediach. I teraz, czy warto się skupiać na tym, że to po raz pierwszy kobieta na czele dykasterii. Czy może jeszcze ciekawiej byłoby się skupić w ogóle na tym, jakie doświadczenie zawodowe? Dlaczego taka kobieta i co nam całość mówi o pomyśle papieża Leona na komunikację Watykanu? To o tym będziemy rozmawiać, a po godzinie 10:20 zastanowimy się, jak historię zbawienia opowiadać można w bardzo atrakcyjny sposób i czy godzi się, żeby Ewangelię opowiadać w komiksie, i czy godzi się, żeby ten komiks rysował człowiek, który odpowiada za największe komiksy, najbardziej popularne Marvela, za Spidermany i wszystkie te inne rzeczy, które, proszę Państwa, które kojarzą nam się z Marvelem, no bo produkcje Marvela nie bardzo kojarzą nam się z Ewangelią, i czy to jest dobry pomysł, żeby komuś takiemu dawać do ręki narzędzia, żeby narysował nam Ewangelię, i jak taka publikacja może uzyskać imprimatur, bo my rozmawiamy tylko o takich, proszę Państwa, z imprimatur. Nie, oczywiście żartuję, ale tak jest. Ta akurat będzie miała imprimatur, a naszym gościem będzie dr Aneta Rajza-Hermajewska, wykładowca katechetyki, więc człowiek, który o tym, jak przekazywać wiarę najmłodszym i trochę starszym, ale też jak to robić zgodnie z zasadami, wie sporo. No to co, proszę Państwa, razem jesteśmy do godziny 11. Ja już się cieszę na to spotkanie. Ustawiam się bokiem do okna, bo strasznie słońce razi, ale to dobrze, naprawdę to dobrze. Mam nadzieję, że jak za tydzień się spotkamy, to słoneczko też będzie nam świeciło po oczach, a nie zapadywało okna. Nie wiem, ja jakoś mam tak, proszę Państwa, że chciałabym, żeby niedziele były słoneczne. Lepiej się tak program wtedy zaczyna. Razem do 11 jesteśmy, krótka muzyczna przerwa i wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Obiecałam, proszę Państwa, geograficzne przemieszczanie się i się przemieszczamy do Lednicy. Andrzej Dubiel, dyrektor Muzadei. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No właśnie dla Was dzień dobry. Jak to jest w niedzielę po Lednicy? To jest ciągłość doby, to jest podrzemce, czy jeszcze w ogóle się w sen nie zapadło?
2: Myślę, że to jest taka pora świeżo podrzemce.
1: Świeżo podrzemce.
2: Świeżo po drzemce, krótka drzemka, która miała zregenerować siły, a to zobaczymy za kilka godzin.
1: No, przypuszczam, że będzie druga drzemka potrzebna, albo przynajmniej zaśnięcie w Duchu Świętym, ale to porozmawiajmy, bo to taka jubileuszowa Lednica 30, to już jest spory kawał historii Polski, że tak powiem, poza samym faktem, że to, prawda, chociaż tutaj jakby spory trwają, gdzie kto został ochrzczony w 966 roku, ale że to taka miejsce z historią dużą, to też już z taką historią najnowszą, pokaźną, można powiedzieć.
2: Tak, to 30 lat wydawałoby się z perspektywy chrztu to nic, ale z perspektywy naszego życia to myślę, że to jest kawał dobrego czasu. I wczoraj, kiedy stanąłem na Rybie z biskupem Arturem Ważnym, bo wspólnie odpowiadaliśmy na pytania młodych, no to miałem takie duże wzruszenie, widząc mimo różnych kryzysów w naszym kościele, różnych doświadczeń i tych wszystkich komunikatów, że tak mało młodych, to widząc te prawie 20 tysięcy młodych ludzi na placu, no to miałem wzruszenie. No, to jest niesamowite.
1: O tym, jak wczoraj odpowiadaliście na pytania, to może sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę. Natomiast ja takie komentarze sobie spisałam. Byłem wiele razy, piękne wspomnienia, które zostają na całe życie. Pozdrawiam pielgrzymów. Byłem kilka razy z córką, wówczas nastolatką, jakieś 20 lat temu. Było niebiańsko, po prostu cud. Chyba możemy już mówić o pokoleniu Lednicy, w sensie takim kolejnym pokoleniu może nawet, które wchodzi potem w dorosłość, potem wysyła swoje dzieci, swoje wnuki. Jakoś tak już ta Lednica jest takim elementem polskiego krajobrazu, bez którego trudno sobie chyba kościół w Polsce wyobrazić.
2: Zdecydowanie tak jak pani powiedziała, no to kolejne pokolenia i to widać, że to z pokolenia na pokolenie to doświadczenie jest przekazywane i widzimy, nie wiem, czy to perspektywa tego, że my się starzejemy, ale mam poczucie, że coraz młodsza młodzież przyjeżdża.
1: Obawiam się, że to punkt odniesienia jest tutaj ważny, bo też mam takie wrażenie, ale obawiam się, że albo może po prostu, no w dobie social mediów rodzice nie boją się puścić dzieci wcześniej gdzieś, prawda? Bo mimo wszystko jest kontakt. Nie wiem, czy powinniśmy się okłamywać tak do końca. Nie mam pewności.
2: Nie wiem, ale na pewno jest to miejsce warto, żeby tu być, warto doświadczać Lednicy, warto poczuć wspólnotę. Lednica jest dla mnie takim małym corocznym światowym dniem młodzieży. Spotkania młodych ludzi, którzy są na co dzień w różnych wspólnotach, we wspólnotach o różnych charyzmatach, w różnych częściach Polski, a przyjeżdżają tutaj pod Rybę, żeby zobaczyć, że takich bożych wariatów jest więcej niż ta ich wspólnota, nie wiem, 20, 30, 50 osobowa w parafii czy w mieście.
1: No tak, ale myślę, że dla tych, którzy nigdy nie byli i którzy też jakoś nie do końca zaznajomieni są z Lednicą, to może się wydawać, że to jest jakaś wielka impreza na ogromnych polach. Natomiast adoracja, modlitwa, skupienie, wbrew temu, że tam tętnią życiem te pola lednickie, to wszystko jest. Jak to się udaje poukładać?
2: No to jest niesamowity dar tego spotkania, bo faktycznie obszar jest ogromny i tu może pomieścić dużo ludzi, a udaje się skupić młodych ludzi, czy wszystkich obecnych tutaj na placu, bo tu nie tylko są młodzi, to tak jak na początku rozmawialiśmy, przyjeżdżają ludzie, którzy tu są 20 któryś raz, czy 30 od samego początku, ale skupiamy się na tym, co najważniejsze. I to było niesamowite wczoraj doświadczenie też Eucharystii jako taki centralny punkt i mobilizację całego placu i ta cisza w czasie Eucharystii, czy w czasie adoracji. Niesamowite doświadczenie. Wczoraj też mieliśmy adorację krzyża z braćmi z Teze ten wymiar liturgiczny na polach lednickich jest niesamowity. Niesamowity i to jest piękno, doświadczenie piękna Kościoła, szerokiego spojrzenia na Kościół, bo jest i czas na zabawę, na gwar, na tańce, ale jest też czas na ciszę, zadumę i właśnie na to, co biskup Grzegorz wczoraj mówił w kazaniu, że Lednica jest miejscem decyzji, przejście przez rybę, przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że jest na to przestrzeń i ci młodzi ludzie, wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, są tego świadomi.
1: No właśnie, czym jest ten akt przyjęcia? Czym jest to przejście przez rybę? Bo dla kogoś, kto nigdy na Lednicy nie był, to ciągle słyszy, że wszystko się kończy przejściem przez rybę. No i tak wizualnie można sobie to wyobrazić, tylko nie do końca wiemy, po co przez tę rybę przechodzić może.
2: No, każdy z nas w życiu, także w życiu duchowym, potrzebujemy jakichś takich znaków, symboli, gestów. I przejście przez rybę to jest takie przyznanie się do Jezusa, wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Podobnie jak w Ruchu Światło Życie podczas formacji pierwszy stopień, na koniec rekolekcji wszyscy uczestnicy podchodzą do ołtarza i przyjmują, wyznają, przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przejście przez rybę to jest analogiczna symbolika. Przechodząc przez rybę, wybieram Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia. I ogromne, ogromne tłumy wczoraj przechodziły ludzi przez rybę na zakończenie spotkania i to jest niesamowite.
1: Ja muszę o to zapytać.
2: Z jaką radością to robili? No.
1: Przepraszam Państwa, ale to oczywiście jest bardzo podniosłe wybieranie Jezusa jakby i ten świadomy wybór, ale czy Wam się to przechodzenie przez rybę nie dłuży, bo tam jest strasznie dużo ludzi. Ta ryba wcale nie jest taka ogromna, jak się ją porówna z liczbą osób. Czy to jest taki moment dość mistyczny, czy jednak jest tak trochę, że ilu jeszcze ich zostało do tej ryby?
2: Nie, no myślę, że jest to mistyczne, no bo każdy z nas przechodzi raz i idzie w świat, no. Niektórzy na początku, niektórzy na końcu, no tak jak w życiu, nie? Różnie się układa, nie dłuży się. Oczywiście w sensie takim organizacyjnym to trwa długo, to jest długi period czasowy, no bo to jednak trzeba skoordynować z wszystkimi aspektami bezpieczeństwa, koordynować 20 osób, żeby po kolei wychodziły z sektorów i kierowały się na te wąskie ścieżki, żeby przejść przez rybę.
1: Proszę Państwa, kto narzekał na całowanie, adorację krzyża w Wielki Piątek w kościele, ten w kolejce do ryby jeszcze nie stał, chyba tak można powiedzieć.
2: Tak można powiedzieć i zapraszamy, za rok można osobiście doświadczyć tego czasu oczekiwania na przejście przez rybę.
1: Mam taki komentarz na profilu Lednicy. Najpiękniejsze w Lednicy jest to, że nie kończy się ona nad Jeziorem Lednickim. Prawdziwa Lednica zaczyna się wtedy, gdy wracamy do domu i każdego dnia wybieramy Chrystusa w zwyczajności życia. To naprawdę ma takie przełożenie na tych młodych ludzi, o których my tak trochę mówimy, jakby byli, nie wiem, jakąś inną częścią społeczeństwa często. Młodzi w kościele, to jakby, nie wiem, no to są ludzie, którzy, nie wiem, ubierają się inaczej, jakby mieli jakieś oznaczenia, wręcz o nich mówimy. Natomiast no rzeczywiście jest tak, że no to od nich bardzo dużo zależy, jak to dalej będzie, a delikatnie mówiąc, łatwo nie mają, w takim sensie, że są w mniejszości w swoim rocznikach, w swoim pokoleniu tych, którzy wybierają i przechodzą przez rybę. To ta Lednica rzeczywiście daje siłę, jak się z nimi rozmawia w trakcie spotkania?
2: Tak, no młodzi wyjeżdżają z Lednicy pełni nadziei i takich naładowania energii. I myślę, że to jest fundament nie tylko Lednicy, ale Kościoła i wszystkich form spotkań, które w dużych częściach Polski się odbywają, a Lednica jest największym tego wymiarem. No, spotykamy się, żeby wspólnie doświadczyć piękna Kościoła i żeby na kolejny rok mieć siłę podejmować tych wyzwań i działań tam, gdzie na co dzień żyjemy, żeby być świadkiem tam, gdzie na co dzień żyjemy, w naszych szkołach, na studiach, miejscach pracy. I takie spotkania jak w Lednicy, gdzie spotyka się wielu też przyjaciół, którzy co roku tu się widują. No pewnie teraz w dobie internetu mają kontakt cały rok, ale kiedyś to spotykali się raz na Lednicy i to doświadczenie nieść. No to brzmi patetycznie, no ale ja wierzę, że tak faktycznie jest, że doświadczenie piękna liturgii, doświadczenie wspólnoty, żywego kościoła, przejścia przez bramę daje siłę, żeby cały rok spokojnie w parafii, we wspólnocie działać.
1: To jeszcze o biskupów chciałabym zapytać, bo tak prywatnie zacznę, proszę państwa. Mój mąż się ze mnie śmieje, że ja żyję w bańce baniek i jak mówimy kościół, to ludzie biorą mnie za osobę duchowną. Znaczy, w tym sensie, że zazwyczaj kościół, jako ludzie, my ludzie kościoła, to ludzie kościoła pojmowani są jako duchowni, a nie wszyscy katolicy, wszyscy my ochrzczeni. I tak czasami mówi do mnie, ej, nie rozumieją cię. Ale no, my kościół. I teraz na Lednicy bardzo to my kościół widać. Znaczy, próbowałam sobie wczoraj tam zliczyć tych biskupów, szczerze mówiąc, nie do końca
2: mi się udało. No ja też chyba nie byłem w stanie podać ostatecznej liczby, ale było dużo biskupów i było bardzo dużo kapłanów. Około 500 kapłanów było.
1: O matko, no ale kapłanów to jeszcze można tłumaczyć, w sensie liczbę kapłanów, przepraszam, to źle brzmi, ale można tłumaczyć tym, że oni przyjeżdżają z grupami młodzieży. Natomiast biskupi, no poza biskupem miejsca właściwie, to nikt by tam nie musiał być, prawda? Więc tak się zastanawiam, biskupem miejsca i biskupem pomocniczym, bo zdaje się, że obaj byli, w sensie tak. Ksiądz prymas i...
2: Arcybiskup tak. Polak i ksiądz biskup Radosław Odchowicz byli tak, obaj.
1: Tak, no to tych mi się udało tam na zdjęciach wypatrzeć, ale tak się zastanawiam, czy to jest tak, że biskupi czują taką odpowiedzialność za Lednicę, czy może czują, że to jest takie miejsce spotkania? No nie wiem, czy potrzebują też nabrać nadziei w serca, bo my tak często mówimy, że młodzi mogą się policzyć, mogą się zobaczyć, a czasami mam wrażenie, że jeszcze bardziej nam dorosłym, a czasami nam dorosłym też rozumianym jako biskupom, zależy też na tym, żeby tych młodych zobaczyć i policzyć. Jak to jest? Skąd? Dobra, zadam to pytanie tak wprost. Skąd taka frekwencja wśród biskupów na Lednicy? O tak.
2: Trzeba by pytać księży biskupów, ale myślę, że to jest potrzeba serca i potrzeba, i to jest czytanie współczesnego kościoła, że kościół hierarchiczny, czyli biskupi, muszą być z ludźmi. Muszą być wśród ludzi i widać było tą potrzebę serca u biskupów, bo wielu ich tu przyjechało, a nie wszyscy mieli jakieś zadanie do wykonania. Po prostu chcieli być wśród ludzi, chcieli być z młodymi. Byłem świadkiem, jak księża biskupi odbierali telefon od swoich grup i szli do sektorów, żeby się z nimi przywitać. I to jest fajne, to jest świadectwo. Ja się cieszę zawsze, kiedy księża biskupi są na tego rodzaju wydarzeniach i są, żeby po prostu z ludźmi być, porozmawiać. I po prostu by dać świadectwo, że jak pani mąż mówi, że wszyscy jesteśmy kościołem właśnie. No.
1: My kościół. No dobrze.
2: My kościół. Nie mamy my świeccy, oni biskupi czy i księża, tylko my jesteśmy razem kościołem.
1: No dobrze, to przejdźmy teraz do tej konferencji ojców. To z waszym udziałem wczoraj. Biskup Artur Ważny i Andrzej Dubiel. Jeden, proszę państwa, z udziałowców tej konferencji jest z nami. No ale tak, mój gość ma troje dzieci. Biskup Artur Ważny dzieci nie ma. Powiedziałam, że z samej funkcji już jakimś ojcem jest, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ani to nie jest popularne patrzeć na biskupa jak na kogoś, kto pełni funkcję ojcowską, ani to nie jest tak bardzo, przepraszam, popularne wśród biskupów tak te funkcje rozumieć. Jak to wasze spotkanie, jakie pytania były? Znaczy, jak ludzie to odebrali, młodzi? No bo jeden ojciec wiadomo, z samego faktu posiadania córek, a drugi ojciec, no właśnie, jak to wczoraj wyglądało, ta wasza konferencja?
2: No, nie wiem, to trochę zabrzmi nieskromnie, ale feedback był bardzo, bardzo dobry.
1: Szczerość, a nie skromność. Stawiamy na szczerość, naprawdę.
2: No to feedback był bardzo dobry. Zaczynając od pierwszej części pytania, to Wydaje mi się, że tutaj Pola Lednickie to jest bardzo dobra przestrzeń, żeby młodych ludzi właśnie edukować, pokazywać, że kapłani, że biskupi, ale też liderzy świeccy, że powinni mieć takie ojcowskie serce, że powinni z ludźmi, z którymi na co dzień współpracują, działają, że powinni mieć ojcowskie serce w takim wymiarze, tak jak Bóg Ojciec. I właśnie o tym wczoraj biskup Artur mówił, odpowiadając na pytania młodych, ja oczywiście z innej perspektywy, z perspektywy ojca trójki dzieci. A młodzi pytali, jak szukać pokoju we współczesnym świecie, kiedy dookoła jest, ciągle słyszą w mediach o konfliktach czy zbrojnych, czy podziałach politycznych, jak szukać pokoju. Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, czy w pytaniu pojawiła się obawa, że sztuczna inteligencja zabierze nam myślenie i planowanie przyszłości. No, pytania były trzy, bo więcej czasu nie było, ale no, widać, że młodzi bardzo, bardzo świadomie podchodzą do tego etapu życia, na którym obecnie się znajdują.
1: Proszę Państwa, no i takie pytanie kieruje się do ojców. Zresztą biskup Artur Ważny miał takie rekolekcje nawet z ojcowskim sercem i one jeszcze do znalezienia na pewno na YouTubie. To poza tym, że jesteście wszyscy niewyspani i że ciężej być niewyspanym, jak już nie jest się grupą docelową Lednicy, mówiąc wprost, wszyscy wiemy, jak to się zmienia, proszę Państwa, to jest taki trochę poczucie, że no dobrze, że widzimy się za rok, bo inaczej byłoby bardzo smutne. Znaczy, że trochę ciężko odjeżdżać z tych pól lednickich?
2: Na pewno ciężko odjeżdżać. Ja uczestniczę w różnych wydarzeniach w Polsce i za każdym razem jest trudno wyjeżdżać, bo się dobrze człowiek czuje właśnie w takim środowisku, w takim atmosferze, w takiej adrenalinie i w takim wśród innych osób, które no też starają się na co dzień żyć blisko Pana Boga, ale nie jest naszą rolą, żeby tylko i wyłącznie w takich środowiskach być. Tu jesteśmy, żeby, tak jak już wcześniej mówiłem, naładować akumulatory, żeby doświadczyć tego żywego Kościoła, a nasza prawdziwa misja jest na co dzień. Na co dzień w zaciszu, tam trzeba po prostu starać się być świadkiem, odkrywać nowego człowieka, tworzyć nowe wspólnoty i budować nową kulturę.
1: To nas, proszę Państwa, gość nasz rozesłał, nawet tych, którzy pod rybą nie byli. Bardzo serdecznie dziękuję. Czasu na drzemkę przed powrotem do domu życzę. Zdecydowanie.
2: Dziękujemy.
1: Bo to adrenalina i wszystko, co związane też z niesieniem przez Ducha Świętego, potrzebuje także spoczynku, mam wrażenie. I niech ten czas na odpoczynek będzie, zwłaszcza, że dzisiaj niedziela. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Dubiel, Muza Dei, był naszym gościem. Odwiedziliśmy, proszę
2: bardzo,
1: Państwa,
2: bardzo dziękuję.
1: Budzącą się do życia podrzemce Lednicę. Przeniesiemy cię niedługo do Madrytu, a potem jeszcze sprawdzimy, jak to jest z opowiadaniem Ewangelii za pomocą obrazków komiksowych i czy to się w ogóle godzi. To teraz przeboje z nutą nostalgii, jakby na polach lednickich chcieli przysnąć, to tak będzie nawet momentami spokojnie, a momentami nie. A my wracamy do Państwa po wiadomościach.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus.
1: Tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją. 400 tysięcy młodych na spotkaniu z papieżem. W Madrycie nocne spektakle, koncerty i wystawy. W Lublinie to już 20. noc kultury. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zmarły w szpitalu, jedna cały czas walczy o życie. To najnowsze informacje po wieczornym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnie prawego pasa.
2: Doprowadził do zderzenia się z Audi jadące w kierunku do Warszawy. Audi uderzyło w słup drogowy, uszkadzając dodatkowo 3 inne pojazdy.
1: Relacjonował Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca z Turcji został zatrzymany. Był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane uprawnienia. Nie był wcześniej karany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 400 tysięcy osób na spotkaniu z papieżem w Madrycie. Czuwanie modlitewne odbyło się wczoraj na Plaza de Lima obok stadionu piłkarskiego Santiago Bernabeu. Dziś drugi dzień pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Właśnie rozpoczyna się msza święta, której przewodniczy Leon XIV. Po niej odbędzie się procesja z okazji uroczystości Bożego Ciała. To jedna z najtrudniejszych podróży apostolskich papieża, ocenia watykanista Michał Kłosowski.
3: Kwestie tego wszystkiego, co w kulturze Hiszpanii, rekordowo niskie poparcie dla premiera Sancheza, rekordowo duża polaryzacja, radykalizacja, ale też na nowo wprowadzenie religii czy wiary, obrzędów, modlitwy w przestrzeń publiczną. To jest coś, co niewątpliwie będzie jednym z wyzwań tej podróży.
1: W Madrycie papież będzie do wtorku, później pojedzie do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczyna się sezon na opalanie. Lekarze jednak przypominają, że nadmierna ekspozycja na słońce może prowadzić do rozwoju zmian nowotworowych, mówi dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w szpitalu w Sosnowcu.
4: Nie zapominajmy o tym, że bardzo prosto jest to oparzenie. Wszystkie nasze znamiona mogą ulec podrażnieniu i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne, bo oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale może powodować powstanie, przekształcenie się. Coś, co już nas zacznie martwić i może być onkologiczne problemem.
1: Intensywne opalanie przyspiesza też procesy starzenia się. Po raz 20 w Lublinie noc kultury. W mieście odbyło się ponad 200 spektakli, koncertów i warsztatów. Mieszkańcy podziwiali też instalacje artystyczne.
5: Rokrocznie jestem na nocy kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienia różne.
6: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieliśmy, ale wszystko przed nami.
5: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary przede wszystkim fajne.
7: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
8: Coś pięknego w takim tworzeniu. Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jak najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
9: To jest 20 noc kultury, a my wciąż przychodzimy, wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
1: A hasłem tegorocznej odsłony imprezy była dobra noc.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, co jest jeszcze dalej niż Lednica? Hiszpania jest kawałek dalej. Watykanista, autor cyklu Okno na Watykan Telewizji Polskiej, Michał Kłosowski z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Buenos dias, to powinno być raczej nasze powitanie.
2: Buenos dias.
1: Już wiemy,
2: Buenos
1: że,
2: dias.
1: Już wiemy, że Ojciec Święty kibicuje każdej drużynie, ale Prewost kibicuje Realowi.
2: Tak.
1: To z tej pielgrzymki zapamiętamy. No ale też ja tak śledząc to, co się dzieje, w sensie te komentarze, to zastanawiam się, jaki jest twój odbiór, dlatego że mam wrażenie, że hiszpańskie media są tak zdziwione ilością młodych, wierzących ludzi, że cały czas porównują początek pielgrzymki papieża Leona w Hiszpanii do niemalże Światowych Dni Młodzieży. Tak jakby od tamtego czasu Światowych Dni Młodzieży w Madrycie tylu młodych katolików naraz nie widzieli. Czy to jest też twój ogląd?
2: Tak, nie ma się co dziwić, jeżeli Jagoda Sierwa jest szefem komitetu organizacyjnego, czyli człowiek, który zorganizował Madryt, organizuje również tą pielgrzymkę Leona XIV z strony lokalnej. I faktycznie jest tu bardzo wielu młodych ludzi, młodych wolontariuszy, około 600 tysięcy osób na tym czuwaniu nocnym w sobie wieczorem przez Santiago Bernabeu zgromadzonych. Ja tam byłem, widziałem. Też byłem zdumiony, bo przy okazji tego wszystkiego organizacja jest fantastyczna, jest bardzo bezpiecznie i tych młodych ludzi, uśmiechniętych młodych ludzi wierzących z różańcami w rękach, no na ulicach Madrytu jest bardzo, bardzo wielu, a proszę mi wiedzieć, to jest miasto postimperialne, niemalże wielkości, no chyba jedno z największych miast Europy, a faktycznie tych młodych wiernych, młodych pielgrzymów na ulicach jest bardzo, bardzo wielu. I to faktycznie może zaskakiwać.
1: To tym będzie żyła Hiszpania przez następny tydzień, a później jeszcze długo, długo, długo po tym. I oczywiście będziemy tę pielgrzymkę śledzić, ale papież Leon XIV, zanim opuścił Watykan i wsiadł na pokład samolotu, no to jeszcze, jak to powiedzieć, trochę zatrząsł kościołem, ale nie tylko kościołem. Proszę Państwa, no niektórzy mówią kobieta na czele tak zwanego Ministerstwa Komunikacji. Zastanawiam się, czy Maria Montserrat Alvarado, która została prefektem Dicasterii do spraw komunikacji, warto oceniać tylko w kontekście tego, jakiej jest płci, bo mam wrażenie, że niektórzy na tym się zatrzymali, że kobieta świecka, czy raczej na podstawie jej kompetencji i tego, jak ogromne doświadczenie zawodowe ma, ale też, że ma swój styl i ten styl, prawdopodobnie papież Leon, jak ogromne

0: to poruszenie, które głównie w Polsce wywołała, to jest poruszenie, zdaje się, powodowane nieznajomością tematu i realiów watykańskich, bo no cóż, wszystkim tym, którzy malkontentstwo uprawiają, mówiąc, że no właśnie, jest to kobieta i z takim bardzo pełnym sukcesu CV, no bardzo serdecznie polecam nawet wziąć pod uwagę mentalnie objęcie dykasterii, czyli Ministerstwa Komunikacji, gdzie należy połączyć nie tylko kilkanaście języków, nie tylko kilkanaście instytucji, wydawnictwo Vatican Media, Osservatore Romano, CTV i tak dalej, ale też bardzo różne nowoczesne kanały komunikacji. Więc ja z tego wszystkiego przede wszystkim uważam, że Montse jest trochę szalona. Jest trochę szalona, porywając się na takie właśnie stanowisko, bo musiała się na nie zgodzić. Bo no, uznaj też trzeba, że watykańska komunikacja dzisiaj w dobie tych zmian, które mamy, do najprostszych nie należy, a powiedziałbym nawet, że jest jednym z najtrudniejszych wyzwań Stolicy Apostolskiej dzisiaj.
1: Ale czy z twojej perspektywy, bo rzeczywiście w Polsce ziemia się zatrzęsła i każdy napisał, co wiedział. Ja na szczęście, proszę państwa, przed naszą rozmową czytałam artykuł mojego gościa na wszystko, co najważniejsze, i on zdecydowanie studzi emocje. Chociaż ja już chyba się nauczyłam tego, żeby się nie emocjonować. Ale to, do czego zmierzam, to komunikacja za pontyfikatu papieża Franciszka, styl komunikacji Watykanu i różne potknięcia, delikatnie mówiąc, nie należą do moich ulubionych, może tak? Czy to się teraz zmieni? Znaczy, czy Montse gwarantuje to, że, no, że ta komunikacja będzie lepsza, że nie będzie się przypisać Ojcu Świętemu różnych rzeczy, których nigdy nie powiedział, ale też, że nie wiem, na przykład wywiady z nim będą no, lepiej autoryzowane, delikatnie mówiąc, i wspominając różne rzeczy związane z Franciszkiem?
0: Prawda jest taka, że jedna osoba nie może tego zmienić w krótkim czasie. Znaczy reforma monsignora Ruiza i monsignora Rufiniego i doktora Rufiniego, bo to tak naprawdę dwójka osób odpowiadała za to, co się teraz, za ten kształt dykasterii komunikacji. Ona przez bardzo długi czas wchodziła w rytm, jakby w grę, dlatego że no tak jak mówię, to jest zarządzanie kilkunastoma językami, kanałami komunikacji itd., itd. Niestety te potknięcia komunikacji watykańskiej, chociażby w kwestii tłumaczeń, Magnifica Humanitas tłumaczona na język polski ma wielokrotnie inne znaczenia niż w językach angielskim czy włoskim, które ja czytałem, co ojciec Grzegorz Strzelczyk bardzo trafnie wypunktował. Natomiast wydaje mi się, że to, co Montse gwarantuje, to jest przede wszystkim inna kultura komunikacji. Bo tu nie chodzi już tylko o instytucje, czy o procedury, czy o kompetencje, bo profesjonalistów wokół Watykanu i w Rzymie jest bardzo, bardzo wielu, z bardzo różnych szerokości świata. I to też udowodnił Paolo Ruffini, obecny prefekt dykasterii, świetny rzecznik Matteo Bruni. Kwestia jest trochę inna, kwestia jest kultury komunikacji Watykanu, która musi się zmierzyć ze współczesnym światem komunikacji, bardzo bezpośrednim, bardzo zróżnicowanym, zdywersyfikowanym, wielojęzycznym. I to jest coś, co wydaje mi się Montse gwarantuje najbardziej, bo ona jest zapamiętana w swojej poprzedniej firmie, gdzie tworzyła tą część newsową, ale to jest przez nas w Rzymie. Ja sam parę razy w jej szkoleniach uczestniczyłem jako osoba bardzo ciepła, bardzo bezpośrednia, ale też bardzo profesjonalna i bardzo jasno przekazująca wiedzę i zadania. I myślę, że to jest to, co jest bardzo ważne w dzisiejszej komunikacji Watykanu. Tam nie ma ogromnych ambicji, nie ma jakiegoś rywalizacyjnego tonu, ale jest kwestia służenia, służby i innej kultury, kultury dialogu i spotkania, którą właśnie Montse moim zdaniem gwarantuje, dlatego papież Leon XIV to jej postanowił tą dykasterię od jesieni tego roku powierzyć.
1: To ponieważ zegar w radiu jest nieubłagany, to na koniec jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ciebie jako watykanisty, kogoś, kogo komunikacja Watykanu dotyka bezpośrednio, no i autora cyklu Okno na Watykan, który można oglądać w Telewizji Polskiej, czyli naprawdę bezpośrednio to wszystko, co Watykan komunikuje, ogłasza i jak się pracuje, dotyka. Ciebie cieszy ta nominacja?
0: Tak. Uważam, że jest to świetna nominacja, która daje dużą, dużą nadzieję właśnie na zmianę tej kultury komunikacji, no i jej języka.
1: Proszę państwa, jeśli praktyk, że tak powiem, codzienności komunikacji w Watykanu tak mówi, to możemy spać spokojnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pięknego czasu, to jest przerwami na sen.

0: w Hiszpanii życzę w takim razie.
1: Dziękuję i pozdrawiam dokładnie z początku mszy Bożego Ciała na Plaza de Cibeles w Madrycie z papieżem.
0: Dziękujemy bardzo. Michał Kłosowski, watykanista, autor cyklu Okno na Watykan Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Wracamy do Państwa, proszę Państwa. Ależ mi się złożyło pięknie, no ale Państwa nigdy za wiele. Rozmawiać będziemy o tym, jak młodym ludziom, jak dzieciom, czy trochę starszym dzieciom opowiadać historię zbawienia, bo wydawałoby się, a może tak jest, to jest taka historia, że broni się sama. A jednak czasami, proszę Państwa, jest to powiedziane w taki sposób, że nawet dorosły sobie myśli, jejku, ale oni to powiedzieli i się przysypia. Albo niektóre rzeczy są wypaczone, więc nie jest to wcale takie proste. Pismo Święte oczywiście jest jedno, tylko z różnymi tłumaczeniami, no ale ono wystarczy. Natomiast jest też mnóstwo propozycji na rynku dla rodziców, rodziców chrzestnych i tak dalej, i tak dalej. I można, może od tego głowa rozboleć. To może tak, najpierw zacznijmy od tego, jakie zasady i w ogóle jaki styl. Wykładowca katechetyki, katechetka, także UKSW, Aneta Rajza-Hermajewska z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jest ważne, z czego korzystamy, może tak, co czytamy dzieciom, albo co później już same czytają, jak czytać potrafią, jeśli chodzi o Ewangelię, o te tak zwane Biblie dla dzieci, no bo tak chyba można w tym zbiorze to zamknąć.
2: Tak, to jest bardzo ważne, szczególnie, że my, tak jak pani redaktor powiedziała, my czasami mamy takie publikacje, które nawet na stronie tytułowej wołają, że to jest Biblia dla dzieci, dla przedszkolaków, dla jakiejś konkretnej grupy wiekowej, a okazuje się, że treść jest tak przedstawiona, że te dzieci i tak nie wiedzą ciągle, o co chodzi, a jednak kiedy przedstawiamy treść takiej wagi, jak Pismo Święte, no idealnie by było, żeby jednak czytelnik miał pojęcie, o co tam chodzi tak naprawdę, także, żeby uniknąć jak najbardziej słów niezrozumiałych dla niego, żeby też ten bohater był tak ukazany, żeby dziecko potraktowało go jako swojego bohatera, więc czytać należy. Oczywiście myślę, że też każdy z nas z sentymentem sięga do swojego dzieciństwa, kiedy to czytano jemu, kiedy słuchał pięknych historii i z jakiegoś powodu my zapamiętujemy te piękne historie aż do dzisiaj, więc do swojej dorosłości. Dlatego idealnie by było, gdyby tymi historiami z dzieciństwa stały się historie biblijne, które będą po prostu szły z nami przez całe życie, będą też wzbudzały takie bardzo dobre skojarzenia do tych czasów dawnych, ale też i rosły z nami nie.
1: Ciekawe, kto się teraz zarumienił, bo uświadomił sobie, że wiele historii ze Starego Testamentu zna tylko z tych Biblii dla dzieci, ale to może lepiej znać w ogóle, nawet już tylko z tych Biblii dla dzieci, czy nie, czy trzeba koniecznie nadrobić. Mówię o Starym Testamencie, bo Nowy to oczywiście znamy.
2: No, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony oczywiście dobrze by było znać całość, chociaż z drugiej strony też jestem świadoma tego, że niektóre historie bez pewnego też takiego aparatu badawczego, czy bez takiej wiedzy, jak je odczytywać, mogą niejednego wyprowadzić na manowce i wiem, że takie sytuacje się zdarzają, że ktoś czyta Pismo Święte i tak naprawdę te historie, zwłaszcza Starego Testamentu, wykorzystuje troszeczkę na obronę swoich tez, czy przeciwko Panu Bogu, wręcz powiedziałabym, więc to jest bardzo delikatna sprawa.
1: Czyli proszę Państwa, może lepiej historię Dawida znać właśnie. Ja Dawida to jeszcze historię znam, ale na przykład mam wrażenie, że o snach świętego Józefa to najwięcej pamiętam właśnie z takiej Biblii dla dzieci, i bo tak mnie to fascynowało. Później gdzieś to może czytałam, ale tymi oczami dziecięcymi to było tak fascynujące i tak spójne i tak piękne. No i właśnie takich historii też trochę szukamy, ale zastanawiam się, czy w tym wszystkim można przedobrzyć, delikatnie mówiąc, bo mam wrażenie, że zastanawiając się w Kościele nad tym, jak przyciągnąć młodych, jak przyciągnąć dzieci, czasami przerost formy nad treścią nam wychodzi, w sensie takim, że delikatnie mówiąc, za bardzo kombinujemy, żeby coś było atrakcyjne. Czy mój gość ma takie samo poczucie, że to się nam zdarza?
2: Tak, zdecydowanie atrakcyjność nie może być jednym z jakichś, nie wiem, kryteriów chociażby doboru różnych środków, metod, bo oczywiście to ma być zrozumiałe dla odbiorcy, ale no zrozumiałe, więc taki, też z taką świadomością, co my przekazujemy, żeby, jak niektórzy tak czasami bardzo mądrze mówią, że naszym celem nie jest zabawiać, ale prowadzić do zbawienia, prawda? Więc jednak tutaj pilnujmy się tego, żeby to było zbawienie, a nie zabawianie.
1: No i właśnie pokazała się na rynku taka Biblia Komiks, to kolejna Biblia Komiks, tego już mamy bardzo dużo, natomiast ta chwali się tym, że twórcą komiksów do tej Biblii jest człowiek, który tworzy komiksy dla Marvela. No to z jednej strony niektórzy powiedzą, no i to w końcu będzie jakość, no bo Kapitan Ameryka, Thor, Spider-Man, Avengersi, co tu dużo mówić, proszę Państwa. A z drugiej strony niektórzy powiedzą, nie, to już jest lekka przesada. Znaczy, żeby człowiek, który rysuje takie komiksy, rysował też w obrazki, zmieniał Pismo Święte. No i jakie jest podejście wykładowcy katechetyki do takich rzeczy? To trzeba każdą rzecz osobno, że tak powiem, obejrzeć, tak jak w przypadku tej Biblii Comics z obrazkami, że tak powiem, Marvela?
2: No, wykładowca katechetyki ma tę możliwość, że odwołuje się też do dokumentów katechetycznych, ale najnowsze dyrektorium katechetyczne wręcz nam zaleca taką drogę piękną jako jedną z dróg do Pana Boga. I myślę, że właśnie w wypadku tego komiksu tutaj ta droga została zastosowana, dlatego że to jest po prostu piękne, to jest naprawdę, to jest super przygotowane, a poza tym, jeśli popatrzymy od strony takiego odbiorcy, nastolatka, dziecka, ale też tak naprawdę osoby w innym wieku, bo jestem przekonana, że po taką Biblię w komiksie będą sięgać osoby w różnym wieku, to tak naprawdę, jeśli chociażby zestawimy sobie tych bohaterów, którzy byli wspomniani, myślę, że osobom, które zajmują się formacją chrześcijańską, wychowaniem chrześcijańskim kolejnych pokoleń, naprawdę nam by zależało na tym, żeby Pan Jezus przede wszystkim, ale też inne postaci biblijne, żeby stały się super bohaterami w oczach naszych słuchaczy, naszych wychowanków. Dlatego też nie widzę tu absolutnie niczego złego w tym, że zaangażowano do pracy, do ilustrowania taką postać, która ma też pojęcie o innych bohaterach, czy też wykreowała te ich wizerunki. Więc jak najbardziej jest to na plus dla tej formy Biblii w komiksie.
1: No dobrze, proszę Państwa, to jak już zderzymy tego twórcę komiksów Marvela z ostatniej strony, z początkiem, a tam, w tej Biblii komiks, a tam, proszę Państwa, imprimatur. Czy imprimatur to jest coś, na co rodzice powinni zwracać uwagę? Czy rodzice chrzestni? Czy to nam daje pewność, że to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, tak pytając wprost. No bo tych propozycji jest tak dużo, ja mogę się przyznać, ponieważ też dużo rzeczy różnych dostaję, tak po prostu, od wydawnictw. Zdarzało mi się chować niektóre książki przed dziećmi. Nie dlatego, że były obrazoburcze, tylko miałam wrażenie, że były infantylizujące wiarę zbyt mocno. Więc to nie jest tak, że wszystko, co ma Jezusa lub Biblię w tytule, no jest dobrze napisane. A czy imprimatur nam gwarantuje coś?
2: Imprimatur na pewno nam zapewnia to, że treść jest zgodna z nauczaniem Kościoła, czy w tym przypadku rzeczywiście Biblia, zwłaszcza przejrzana przez księdza Wojciecha Węgrzyniaka, taka komiksowa, będzie zgodna z Biblią w ogóle.
1: Cenzor tak się to nazywa, tak, prawda?
2: Tak jest. Nazywa się bardzo groźnie, ale to w tym przypadku tak może dobrze, bo rzeczywiście daje nam taką gwarancję. Imprimatur więc jest pierwszym tym, czego powinniśmy szukać jako wychowawcy katolicy, może tak bym powiedziała. Dlatego, że na półkach jest mnóstwo propozycji, które no niestety, ale takiego imprimatur nie posiadają i po prostu są takimi opowiastkami z różnych źródeł, które bardziej po prostu dla zysku wydawcy pojawiają się na półce, zwłaszcza w okresie komunijnym. Chociaż też warto dodać, że sam imprimatur, chociaż nam gwarantuje zgodność z nauką Kościoła, nie będzie gwarantować może tego dostosowania do odbiorcy, bo z tym bywa naprawdę różnie.
1: No tak, proszę Państwa, chociaż kwitnąca laska świętego Józefa, na podstawie której został wybrany na męża Maryi, to jest mój ulubiony motyw, który schowałam, przepraszam. Na pewno są jakieś apokryfy, do których to nawiązuje, natomiast jeśli traktujemy dzieci poważnie, a myślę, że wiarę dzieci i dzieci warto traktować poważnie, no to właśnie pytanie jeszcze takie, które może się pojawić, już pomijając fakt, że no nie powinniśmy się bać, ale raczej powinniśmy się cieszyć, że Pismo Święte, ta historia zbawienia opowiedziana jest grafikami, które no tak zachwycają jak komiksy Marvela, co tu dużo mówić. Natomiast czy komiks to jest właściwa forma do przedstawiania historii zbawienia? No bo ona jednak upraszcza, co tu dużo mówić.
2: Z drugiej strony katechetycznie my też tak naprawdę upraszczamy, bo każdy, kto pracuje z dziećmi, no ja pracuję z przedszkolkami między innymi, więc ja czasami też upraszczam. Ja się posługuję pewnym fragmentem biblijnym, dodaję do niego pewną ilustrację, nie tak może piękną, jak te w komiksie akurat w Biblii komiksowej, ale staramy się, więc też czasami swoimi słowami opowiadam pewne rzeczy i tu mamy dokładnie to samo, więc komiks też czasami może niepotrzebnie nam się kojarzy tylko z rozrywkową jakąś formą, ale tak naprawdę nie chodzi o rozrywkę typowo, czy to jakieś rozbawianie, zabawianie, ale to jest ogromna moc też tej formy przekazu, dlatego że mamy możliwość tego, żeby przekazać pewną narrację, pewne zarysowanie tła, plus pewne kluczowe dialogi, które tam się pojawiają, no i cała masa emocji towarzyszących tym wszystkim ilustracjom, tym scenom, ta dynamika, jest to jak najbardziej, jest to właściwy sposób przekazu, więc oczywiście to też nie jest tak, że może ta forma ma być zamiast Biblii jako takiej, ale jako taki pierwszy krok, jako coś, co być może nawet zainteresuje, bo tak, ktoś przeczyta sobie fragment, jakiś jeden dział konkretny i chciałby wiedzieć więcej o bohaterze, no to wtedy pod tytułem dokładnie ma wskazane, gdzie znajdzie więcej, w Piśmie Świętym, w księdze takiej i takiej.
1: No tutaj rzeczywiście jest też cały indeks na końcu, wszystko jest, natomiast muszę jeszcze o coś zapytać, bo ja mam w domu 3 komiksy Biblię, w sensie 3 różne komiksy, które są Bibliami dla dzieci. I jednej sama się boję. W sensie takim, że jest straszna. W sensie obrazki są drastyczne. I chciałam o tą Biblię komiks zapytać, czy to jest tak, że ona jest dla nastolatków, bo komiks rządzi się swoimi prawami, no zresztą twórca komiksów Marvela, czy jednak ona jest taka, że możemy ją dać, no nie wiem, 9-latkowi, żeby te obrazy w nim pracowały, żeby wyobraźnia pracowała, żeby działały na wyobraźnię, bo mam wrażenie, że to jest coś niesamowicie cennego, to też w przypadku serialu The Chosen bardzo mocno widać po dzieciach, no bo to jest taki serial, który w 99% właściwie chyba prawie wszystkie odcinki można dzieciom puścić poza może dwoma. I mam wrażenie, że przez to, że dzieci widzą tych apostołów na przykład, że widzą różne rzeczy, które się tam dzieją, to ich wyobraźnia zupełnie inaczej pracuje wtedy, kiedy siadamy już z takim prawdziwym Pismem Świętym, że to już nie są jakieś abstrakcyjne obrazy, tylko one zaczynają sobie to wyobrażać. I tak też działa Biblia w komiksie. Więc czy ta jest... Czy ta Biblia w komiksie jest drastyczna, mówiąc wprost? Biblia komiks.
2: Wśród różnych określeń na pewno bym nie użyła pojęcia drastyczna, jeśli chodzi o tę Biblię w komiksie. Oczywiście każdy, nawet 9-latek jest inny, więc tutaj rodzice też powinni, czy rodzice chrzestni, wychowawcy powinni indywidualnie podchodzić do tego, czy to jest osoba, której warto taką Biblię dać do rąk. Ale myślę, że jak najbardziej nawet ta granica wieku 9 lat, czy ta pierwsza komunia święta jako okazja, żeby sprezentować taką właśnie Biblię, to jest dobry czas, dlatego że tutaj no naprawdę ta kreska to jest piękno, to jest dynamika, to jest akcja też adekwatna do opisów, do treści, które są, ale to nie jest drastyczne, więc myślę, że jednak no, piękno tutaj jest górą w tym sposobie ukazania też historii, nawet tych, które się wiążą z takimi pewnymi, no nie powiem może brutalnymi scenami, ale takimi, które mogą jakieś obawy budzić.
1: Autorze nie wiemy nic, w sensie jeśli chodzi o jego wiarę, jeśli chodzi o jego duchowość. I czy to jest tak, że tutaj profesjonalizm, no bo do narysowania postaci biblijnych potrzeba jednak jakiejś wiedzy biblijnej. A tutaj mam wrażenie, że wszystko zostało zachowane. Ja nawet sobie tam szukałam różnych błędów, ale nie bardzo widzę, jak w pani przypadku. Czy tutaj są jakieś błędy do wychwycenia? W sensie takim, że często reklamujemy, że ten, kto tworzył jakąś książkę dla dzieci, no to jest taki wierzący, taki ma doświadczenie, a tutaj jednak nie. Tutaj mamy kogoś przedstawionego jako Sergio Cariello, w sensie chodzi mi o to, że jest przedstawiony jako osoba, która po prostu jest doskonale wykształcona w rysunku.
2: Chociaż tam gdzieś w jego chyba życiorysie też wspomniane, że tak naprawdę te historie biblijne były pierwszymi, które do niego docierały, więc też może właśnie to jednak jest jakiś etap kształtowania go w tym duchu chrześcijańskim. Ale myślę, że tutaj widać naprawdę znajomość treści, znajomość, ale też zresztą pamiętajmy, że no my postrzegamy każdy talent jako dar od Boga, prawda? Więc też być może to jest właśnie ten piękny sposób działania Pana Boga przez człowieka obdarzonego talentem. Więc tutaj uważam, że jest duży profesjonalizm w tym, że te postaci zostały oddane adekwatnie, więc no śmiałabym stwierdzić, że jednak znawca, czy autor, ilustrator miał duże pojęcie o zarówno o treści, którą przedstawia, ale też jednak, że jakieś dodatkowe źródła też może towarzyszyły mu przy tym, że te postaci są tak dobrze odtworzone.
1: Proszę Państwa, no pytanie, ilu było cenzorów przed polskim cenzorem, no bo to tylko Biblia Komiks na język polski wydana ma cenzora księdza Wojciecha Węgrzyniaka, natomiast prawdopodobnie na inne rynki miała innych cenzorów, że tak powiem. Czytać z dzieckiem taką Biblię, czy zostawić je samo, żeby te obrazy żyły przed oczami? Dać się tak zagłębić, pomedytować, że tak powiem.
2: To będzie pewnie zależało od wieku. Na pewno, jeśli chodzi o dzieci młodsze, to dobrze, żeby tak do ręki dziecko dostało po tym, kiedy rodzic już ma jakiś fragment przeczyta, ale też nawet jak najbardziej dać, niech dziecko sobie czyta, wraca, niech też sobie kształtuje pewne swoje jakieś nastawienie do postaci konkretnych, które tam są, bo też myślę, że to jest taki tekst, który będzie pracował w dziecku, więc niech też dziecko ma okazję. Tak naprawdę sama Biblia w komiksie też jest swoistym przewodnikiem na drodze do Pana Boga, więc też niech dziecko ma okazję właśnie tymi swoimi ścieżkami z tym przewodnikiem podążać.
1: No dobrze, a ma Pani jakieś swoje ulubione obrazy, w sensie takie, które... Bo czasami tak jest, że znamy jakieś fragmenty Pisma Świętego, I jak zobaczymy je w obrazie, to one zupełnie inne... wydźwięk dla nas zaczynają nabierać. Znaczy zupełnie na nie może nie inaczej patrzymy, ale odkrywamy o wiele więcej w tym wydarzeniu opisanym w Piśmie Świętym.
2: To chyba już tak to nie mam, bo jednak ja w ogóle mam takie silne myślenie wizualne, więc sama jakieś mam swoje wyobrażenia o tych wszystkich postaciach i wydarzeniach, więc myślę, że cokolwiek bym nie zobaczyła, to nie sprawi, że odejdę od tych moich wyobrażeń. Raczej to jest takie bardzo pozytywnie wspierające te moje wyobrażenia dotychczasowe.
1: Proszę Państwa, no jak się ma taką wiedzę, to już tak jest i też obrazkował, natomiast myślę, że mój gość jest w mniejszości i dla wielu z nas niektóre te obrazy będą, no właśnie, tymi, które będą stawały przed oczami później, kiedy będzie czytało się Pismo Święte, tylko że oczywiście adekwatnie do wieku, ale też, też rozwijając się, no bo chyba w tym o to chodzi w medytacji Pisma Świętego, że my w te obrazy coraz głębiej wchodzimy, coraz mocniej przeżywamy i one na nas działają, czyli nie boimy się nowych form opowiadania o historii zbawienia.
2: Nie bójmy się, dlatego że nawet też popatrzmy na samego świętego Pawła, który czerpał jednak z kultury ówczesnej. Poza tym też przecież autorzy natchnieni Pisma Świętego, poszczególnych ksiąg, oni również posługiwali się taką wiedzą, takimi umiejętnościami, jakie posiadali, więc tak naprawdę na dzisiejsze czasy wręcz powiedziałabym, że to jest bardzo pożądane, żebyśmy w takiej formie komiksowej otrzymali Biblię. To jest taka, powiedziałabym, Biblia w pigułce, ale w pigułce łatwej do przełknięcia.
1: Proszę Państwa, ryba, która połknęła Jonasza, wygląda trochę inaczej niż w moich wyobrażeniach, ale ona jest taka właśnie marvelowa, bardzo mi się to podoba. Nie będę tu... Powiedziałabym, że to raczej potwór morski, tak bardziej. Ale to jest to chyba, czego dzieci potrzebują. Także Biblia Komiks odpowiada na potrzeby dzieci i tego, jak to można zobaczyć. To co, czytamy, proszę Państwa, razem z dziećmi potem o tym wszystkim też rozmawiamy, ale dajemy też dzieciom przestrzeń na własne odkrywanie. Taki jest najlepszy przepis?
2: Dokładnie tak, więc niech sobie stoi na półce, niech będzie z tej półki sięgana jak najczęściej, ale niech będzie w takim miejscu dostępnym dla dziecka, żeby też ono sobie mogło wolno się sięgnąć i zamiast po jakieś inne komiksy, bajeczki sięgać, no ich po prostu sięgnie właśnie po Biblię w komiksie, bo tam jest i treść, i też ta forma przekazu bardzo, bardzo wartościowa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Aneta Rajza-Hermajewska, wykładowca katechetyki UKSW i człowiek, który na opowiadaniu dzieciom historii zbawienia, no, wyrobił poziom C2, że tak powiem. Ostatnio coś mówiliśmy o tym, że jesteśmy po dwumiesięczniku historii Kościoła już na B1 albo B2, no to więcej niż C2 już nic nie ma wyżej. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawiałyśmy właśnie o tym, jak można przekazywać wiarę i o tym, że Biblia Komiks, która wyszła spod ręki komiksów, twórcy komiksów Marvela i jeszcze ma imprimatur, to wcale nie jest, proszę Państwa, że tak kolokwialnie to ujmę, przegięcie, bo czasami rzeczywiście w Kościele dochodzi do takich rzeczy, dlatego sprawdzamy, rozmawiamy i decydujemy, czy coś jest już jakby przerostem formy nad treścią, czy ciągle treść jest najważniejsza, ta treść dotyczy zbawienia. Serdecznie dziękuję mojemu gościowi i Państwu też dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Co będzie się działo za tydzień? Za tydzień chyba sobie porozmawiamy o Giertrwaldzie, a to dlatego, że Ewa Czaczkowska opisała historię objawień w Giertrwaldzie. No jak Ewa Czaczkowska coś opisze, to co tu dużo mówić, czyta się jak najlepszą powieść, dlatego będziemy rozmawiać o Giertrwaldzie, będziemy się szykować do kolejnej rocznicy objawień. To takie wstępne plany, tak się z Państwem już dzielę, a jak to będzie, to jeszcze zobaczymy, ale tak jesteśmy umówione z Ewą wstępnie na przyszłą niedzielę, więc już teraz na to spotkanie i oczywiście też na podsumowanie pielgrzymki papieża Leona do Hiszpanii, bo ona zakończy się w piątek. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a teraz dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli. Oczywiście może być w towarzystwie z przebojami z nutą nostalgii. Weronika Kostrzewa, dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus.
1: Są zarzuty dla pijanej matki. Jej córka wypadła z 11 piętra. Ponad milion osób uczestniczy w papieskiej mszy świętej w Madrycie. Kibice z Bielska-Białej dziękowali Maji Chwalińskiej po wczorajszym finale Rolanda Garrosa. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla matki 5-letniej dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Wiktoria D. w chwili wypadku spała i była pijana. Po wytrzeźwieniu została doprowadzona do prokuratury.
2: Prokurator przedstawił jej zarzuty narażenia swojej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, kiedy miała obowiązek sprawowania opieki nad tymże dzieckiem i nieumyślnie spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu u córki.
1: Usłyszała też zarzut posiadania marihuany, dodaje Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 21-letnia kobieta przyznała się do przestępstwa, grozi jej do 5 lat więzienia. Tragiczny finał wędkowania na łowisku w Biatkach pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Nie żyje wędkarz, którego poraził prąd.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Wskutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Życie 41-latka nie udało się uratować.
1: Powiedział Piotr Szczepaniak z policji w Krotoszynie. Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad milion osób uczestniczy w papieskiej mszy świętej w Madrycie. Nabożeństwu na placu Plaza de Cibeles przewodniczy Leon XIV. Wcześniej tysiące ludzi pozdrawiały papieża na trasie jego przejazdu w Papamobile, a Ojca Świętego powitała hiszpańska para królewska Filip VI i królowa Letycja. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dzisiaj w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec sport i powoli opadające emocje po wczorajszym finale Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska ostatecznie przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo tego kibice zgromadzeni wczoraj w Beskidzkim Klubie Tenisa w Bielsku-Białej pięknie dziękowali Polce za walkę i ogromne emocje podczas 3 tygodni jej zmagań na kortach w Paryżu.
4: Jednak jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko i liczymy na dalsze sukcesy Maji i zawsze będziemy z nią.
5: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
6: Maja Chwalińska! Maja Chwalińska!
4: Cała Polska tutaj na miejscu, całe Bielsko, jej rodzimy klub. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
1: Maja Chwalińska opuści Paryż jako wielka rewelacja turnieju wielkoszlemowego. Polka awansowała z 2. setki na 21. pozycję w rankingu WTA.

0: Gotowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio Karolina Olejak, dziennikarka, szefowa newsroomu Polsat News Interi, a przede wszystkim, i to jest najważniejsze na okoliczność naszej rozmowy, autorka książki Nienawidzę ich, a pod tytuł To Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Czy faktycznie my jesteśmy już tak podzielonym społeczeństwem, że doszliśmy do ściany i już nie może być gorzej?
2: Mam poczucie, że doszliśmy do ściany, dlatego że ta polityka zaczęła wchodzić w życie nie tylko tych, którzy zajmują się nią na co dzień, pracują z polityką, czyli właśnie zawodowych polityków, dziennikarzy, tych, którzy obserwują naszą scenę polityczną, ale też zwykłych ludzi, którzy nawet chcieliby się odciąć nieraz od tych tematów, ale jest to niemożliwe, bo jest obecna w każdym obszarze naszego życia, ale w sposób niekonstruktywny, w takim sensie, że rozmawiamy o tych sprawach, które są dla nas ważne, bo to jest kluczowa i najbardziej istotna część polityki, tylko w tym destrukcyjnym tego słowa znaczeniu, czyli niechęci, przepychanek, ciągłych afer, które w pewien sposób rozkładają nasze życie, sprawiają, że jesteśmy przebodźcowani, zmęczeni, mamy dość, a bardzo często od swoich rozmówców słyszałam, że są sfrustrowani, chcieliby, żeby ta polityka gdzieś chociaż na chwilę dała im odpocząć. No i dotarłam do tych, którym te emocje wymknęły się spod kontroli, sprawiły, że ich życie prywatne, zawodowe, przyjaźnie, relacje, które trwały wiele lat, czy kontakty z rodzicami rozpadły się właśnie ze względu na te konflikty, na nieumiejętność zdystansowania się od polityki tej bieżącej, też bardzo często personalnej. I myślę, że dlatego twoja teza o tym, że, czy pytanie o to, czy dotarliśmy do ściany, jest w pełni zasadne, bo mam poczucie, że nie może być nic dalej, skoro docieramy do momentu, w którym, czy trudno, żebyśmy wyobrazili sobie, co jest dalej, skoro już dziś rozpadają się małżeństwa przez to, że te emocje są aż tak gorące.
1: No brzmi to trochę jak science fiction i to taki bardzo negatywny. Wydaje się, że to chyba aż niemożliwe, żeby doszło do takiego momentu, że małżeństwo, rodzina, przyjaźń, relacje, które budowane są od wielu, wielu lat, mogą się rozpaść przez politykę. Masz przykłady właśnie rozmówców, osób, które no, postanowiły się w jakimś sposób otworzyć, co pewnie też nie jest proste, łatwe. Czy gdybyśmy tak jeszcze globalnie spojrzały, te wszystkie informacje, które przekazujesz, bardziej zawsze kojarzyły się, że to jest w mediach, to dzieje się między politykami, między różnymi opcjami politycznymi, a teraz przechodzi wręcz do naszych domów.
2: Ja też nie uwierzyłabym w to, że takie historie mają miejsce, gdybym nie usłyszała i gdybym nie zobaczyła konkretnych ludzi, którzy rzeczywiście cierpią, bo tak to trzeba nazwać, przez to, że dali się tak bardzo wciągnąć w ten spór i pytałaś o konkretne historie, na pewno na nie jeszcze będzie miejsce, ale odpowiadając globalnie. Problem polega na tym, że dzisiaj ze względu na media społecznościowe my nie dzielimy tego świata na publiczny i prywatny. Nie ma takiej przestrzeni, w której dyskutowalibyśmy o tej polityce, o rozwiązaniach, które są dla nas ważne, o reformie różnych polityk publicznych, a później zamknęli drzwi i wrócili do domu, bo media społecznościowe bodźcują nas i przekazują te informacje w każdym miejscu, w którym się znajdziemy. Skrolujemy telefon w autobusie.
1: W domu, rozmawiając z najbliższymi.
2: Dokładnie, przy stole, przy rodzinnym stole. Ja bardzo często też widzę ludzi, którzy idąc ulicą, spacerując i tak skrolują media społecznościowe.
1: No niebezpieczne to jest, kiedy przechodzą przez pasy, a to też się niestety zdarza.
2: My jako dziennikarki doskonale wiemy, ile jest takich historii, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, ale ta polityka przeszła właściwie w każdy obszar naszego życia, też ze względu na swoją profesjonalizację. Politycy zdają sobie sprawę z tego, że muszą przenikać w bardzo różne obszary naszego życia, więc patrząc tak globalnie, mam takie poczucie, że rzeczywiście trudno nam jest się od tego odseparować. A dodatkowo nakłada się na to taka współczesna charakterystyka naszej kultury, czyli to, że my w ogóle wszystkie sprawy przejmujemy bardzo osobiście, bardzo indywidualnie. Skupiamy się na sobie, na tym, co każda sprawa mówi o nas, co mówi o drugim rozmówcy. Nie potrafimy dyskutować już w takim sensie bardzo właśnie metaforycznym, dyskutować z dystansem o sprawach, bo wszystko jest o tym, czy osoba, z którą rozmawiam, jest wystarczająco wrażliwa, czy jest taka sama jak ja, czy w ten sam sposób widzi różne sprawy, bo przywykliśmy do baniek, do tego, że dyskutujemy tylko i wyłącznie z tymi, którymi myślimy dokładnie tak samo, że zderzenie się z czymś innym, z tą różnorodnością, jest po prostu dla nas skrajnie trudnym doświadczeniem.
1: W którym momencie według ciebie ten podział się zaczął? Czy możemy to jakoś tak umiejscowić w czasie? Czy to może być chociażby sytuacja, kiedy była katastrofa smoleńska? Czy to już się zadziało wcześniej? Czy to się może zadziało później?
2: Mam takie poczucie, że bardzo często dostając to pytanie o moment, w którym ta polaryzacja się zaczęła, od razu jest to kolejne pytanie, czy to była katastrofa smoleńska, bo wszyscy kojarzymy ten moment jako rzeczywiście taki moment przełomy, gdzie pewne hamulce puściły, gdzie jedna i druga strona przekroczyła w jakiejś mierze swoje wcześniejsze ramki, że te emocje rzeczywiście były już ponad kontrolą, ale ja mam poczucie, że nieco później wydarzyło się to, co jest szczególnie kluczowe. Dzisiaj nie ma wspólnych tematów. Algorytmy działają w ten sposób, że podrzucają nam zupełnie inne treści, treści spersonalizowane. Jesteśmy w stanie nawet w redakcji dzisiaj widzieć jedną ważną sprawę, która wydaje się kluczowa, determinująca to, jak przebiegnie cały tydzień, a osoba obok widzi coś zupełnie innego. I to sprawia, że my nie jesteśmy w stanie nawet spotkać się w tym doświadczeniu. Jeśli chodzi o Smoleńsk, ja myślę, że każdy z nas dokładnie pamięta ten dzień. Pamięta, jak wyglądał, co się wydarzyło, żyło, jakie emocje nam towarzyszyły, z kim wtedy spędzaliśmy czas, bo to dla wielu osób były trudne chwile, trudne momenty, gdzie szukaliśmy tego wsparcia. Pamiętamy, że ten przekaz wtedy jeszcze od mediów tradycyjnych przychodził do nas w pewnych ramach. Pamiętamy, od kogo usłyszeliśmy te informacje, jak one były przekazane. Dzisiaj śmiem twierdzić, że to by się nie mogło wydarzyć, bo każdy z nas odebrałby te informacje zupełnie inaczej, na innym nośniku, w innej formie, więc nie byłoby nawet tego momentu pierwszego, który uważam jednak był takim momentem wspólnoty, takiego ponad politycznymi podziałami spotkania się w tej tragedii, i to sprawiało, że mamy jeszcze jakieś takie momenty, do których możemy się odwołać. Dziś by nie było to możliwe.
1: To na pewno mamy takie momenty, bo ja nie chcę tylko tak rysować tego w czarnych barwach. No, żałoba narodowa, która wtedy trwała 9 dni, jeśli dobrze pamiętam, i to faktycznie był taki moment zjednoczenia na chwilę wszystkich w momencie ogromnego kryzysu, bólu, tragedii. Później zaczęła się ta lawina i ten rozdźwięk, ale ty powiedziałaś o tych mediach społecznościowych, o tym internecie, który jakby wszechobecnie wchodzi w nasze życie, i ja zastanawiam się, czy to nie jest tutaj to główne źródło, patrząc też na coraz młodsze pokolenie, dla których w zasadzie jest to naturalne źródło, patrząc

0: Książkę? Że, no, ty też stałaś się obiektem jakichś ataków, tak? Hejterskich komentarzy?
1: My, dziennikarze, przywykliśmy do tego, że chwilę po rozmowie, zwłaszcza jeżeli temat jest tematem dosyć emocjonalnym, spotykamy się z krytyką i pochwałami. Tylko miałam poczucie, że jeszcze 2-3 lata temu ta krytyka i pochwały były bardziej merytoryczne. Dzisiaj kluczowe jest to, czy powiemy dokładnie to, co myśli sobie odbiorca, albo wyobraża sobie, że powiedzieliśmy to, co chciałby usłyszeć. Jeżeli nie jest dokładnie tak, jak chcieliby myśleć, to jesteśmy oczywiście narażeni na tę krytykę. Ja z tym jestem zupełnie pogodzona i nie, jakby też przyjmuję, że to jest dobra część naszej pracy, że możemy spotykać się z tymi ludźmi, dyskutować, w jakiś sposób wymieniać myśli i to jest ważne, ale w pewnym momencie spotkałam się z człowieka, który rzeczywiście miał wielką potrzebę podzielić się swoimi przemyśleniami na temat mojej pracy i do tego stopnia, że nie robił tego tylko i wyłącznie tymi publicznymi kanałami, czyli wysyłając na otwarte adresy mailowe swoje wiadomości, tylko również gdzieś w mediach społecznościowych, niezależnie od tego, gdzie go zablokowałam, to znalazł inne miejsce, gdzie mógł do mnie napisać w sposób bardzo wulgarny. Zastanawiałam się, co kieruje człowiekiem, który ma tak ogromną potrzebę, żeby obrazić kogoś, żeby dotrzeć do niego z tymi słowami i rzeczywiście, gdy zdecydowałam już napisać książkę, to stwierdziłam, że jest to jakiś element, który zrozumieć muszę. Próbując zrozumieć te emocje, które nam towarzyszą, spotkałam się z tym człowiekiem i okazało się, że jest to osoba, która czuje się bardzo pokrzywdzona przez współczesny świat. Ta historia, którą opowiedział, dotyczy podziałów między kobietami i mężczyznami. Z perspektywy dzisiaj takiej socjologicznej, to, że kobiety i mężczyźni dzielą się, jeśli chodzi o poglądy polityczne, było zawsze obecne, ale dzisiaj to idzie znacznie głębiej, czyli mamy do czynienia z rozjazdem nie tylko poglądów, ale miejsca zamieszkania mężczyźni.
0: Czyli mężczyźni to bardziej ci konserwatywni, tak?
1: Ci konserwatywni.
0: O prawicowych, czasem nawet radykalnych poglądach.
1: Bardzo często radykalnych poglądach, a kobiety lewicowych, bardziej progresywnych, liberalnych, ale to bierze
0: się... Ale to też jest moim zdaniem jednak krzywdzące, gdyby tak szerzej się przyjrzeć, chociaż gdzieś faktycznie tak to można czytać, bo też trochę wrzucamy wszystkich do jednego worka.
1: Wrzucamy, bo nie da się patrzeć socjologicznie w pewnym sensie, nie wrzucając wszystkich do jednego worka, ale to, co chciałabym zauważyć, to nie jest tak, że my tymi poglądami podzieliliśmy się bez powodu. To po prostu jest bardzo często doświadczenie właśnie rozjazdu już na tym fundamentalnym poziomie, że mężczyźni mieszkają w mniejszych miejscowościach, kobiety we większych. Coraz częściej kobiety kończą studia wyższe, mężczyźni nie, bo im łatwiej jest znaleźć pracę w mniejszej miejscowości i to wszystko jest...
0: No, Polki są dużo bardziej wykształcone, lepiej niż Polacy, mówię o mężczyznach, tak? Ale to niekoniecznie później przekłada się na pracę, tak jak mówisz, bo panom łatwiej znaleźć pracę dobrze płatną, nawet z tym niższym wykształceniem.
1: Jest dokładnie tak, jak mówisz. I później brak spotkania sprawia, że czujemy się sfrustrowani, czujemy, że jest... że ten świat, to jak on został urządzony, sprawił, że doświadczamy tego nieszczęścia, niemożliwości spotkania drugiej osoby. I to jest historia tego mężczyzny, którego ja spotkałam. On ze względu na to, że mieszkał w małej miejscowości, jego marzeniem było założyć rodzinę, mieć dzieci, być odpowiedzialnym za swoją rodzinę, a nie miał na to szansy. Czuł, że jest jakaś siła, która do tego doprowadziła. I tutaj obarczał współczesny feminizm, postęp, to, że kobiety nie chcą wiązać się z mężczyznami takimi jak on, sprawił, że szukał sobie wrogów, osoby, które w jakiś sposób łączą z tym światem, więc nas, dziennikarki, bo to były kobiety, osoby, do których pisał, wiązał z tą narracją. Ale nakładając te duże socjologiczne zjawiska, o których tutaj mówimy, na historię właśnie konkretnego człowieka dostajemy to zderzenie, tę mieszankę wybuchową właśnie w postaci nieszczęśliwych osób, które czują, że ta polityka, wielka polityka sprawiła, że ich życie potoczyło się nie tak, jak chcieli.
0: Nie tak, jak chcieli, no a internet jest tą platformą, gdzie mogą wylać swój żal, frustrację, nie czując, nie wiem, czy odpowiedzialności za to, czy jakichś sankcji, które mogą ich spotkać, ale nie jest tylko tak bardzo źle. Ja chciałabym powiedzieć też o momentach, które nas łączą, ale o tym już za chwilę po przerwie, także zostańcie Państwo z nami.
2: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus. Rozmowa na Plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio Karolina Olejak, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju. Mówiłyśmy już bardzo dużo o tych sytuacjach, które nas dzielą. Ja jeszcze chciałabym nawiązać krótko do wybuchu wojny na Ukrainie, bo to jest też ten moment, który z jednej strony pokazał, że my potrafimy się niesamowicie zjednoczyć, pokazać solidarność w obliczu no, strasznej tragedii, która niestety po dziś dzień rozgrywa się na Ukrainie za naszą wschodnią granicą, no ale im dłużej to trwa, im dłużej trwa ta sytuacja wojny, im dłużej też są u nas w Polsce Ukraińcy, którzy, podkreślmy to jeszcze raz, zostali bardzo ciepło, bardzo serdecznie przyjęci, zaopiekowani. Wiele osób wręcz otworzyło drzwi swoich domów, aby ich przyjąć do siebie. Po jakimś czasie tutaj następują antagonizmy. Z czego to wynika?
2: Polska pierwszy raz jest w historii krajem, do którego się przyjeżdża, a nie z którego się wyjeżdża. To jest piękny moment, ale z drugiej strony moment wielkiej próby. Ja tu za każdym razem podkreślam i zaznaczam, że to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie Polski. Te trudności widzą mieszkańcy wszystkich państw, do których przyjeżdża duża grupa migrantów, a jeszcze przypomnijmy, jak szybko u nas wydarzyło się to wszystko. To 2 lata, kiedy w Polsce pojawiło się 2 miliony nowych obywateli i my jesteśmy postawieni teraz w takim momencie prawdziwej próby, prawdziwego sprawdzenia. Ja lubię tutaj przytaczać historię jednej z moich bohaterek. To jest kobieta, która zrobiła właśnie to, o czym mówiłaś, czyli przyjęła do swojego domu ukraińską rodzinę. Przyjęła tak na 100%. Zaprzyjaźnili się, wspólnie wychowywali dzieci, bo tak to trzeba nazwać. Gotowali. Ta rodzina utrzymywała drugą rodzinę, co jest dużym przedsięwzięciem. Aczkolwiek ze względu na ich sytuację materialną to może nie było tak aż takim poświęceniem. I to będzie ważne w kolejnej części historii, bo mimo tego, że ta ich relacja doskonale się układała, to był moment kryzysu, kiedy w szkole mojej bohaterki, w szkole dziecka mojej bohaterki pojawił się chłopiec z Ukrainy, chłopiec z Charkowa, który przeszedł bardzo trudne doświadczenia właśnie wojenne, też tego przyjazdu z Ukrainy do Polski. Tutaj wiele rzeczy sprawiło, że radził sobie w szkole znacznie gorzej niż inni uczniowie. I w tym momencie nauczycielka skupiła się tylko i wyłącznie na tym uczniu. To jemu poświęciła 100% swojej uwagi. I Marta, bo tak ma na imię bohaterka mojej książki, momentalnie z osoby zupełnie otwartej, która była w stanie poświęcić się właśnie przyjmując rodzinę do siebie, stała się osobą bardzo nieprzychylnie nastawioną do Ukraińców. Jak mi mówiła później po fakcie, była przerażona tym, że potrafiła wygłaszać takie bardzo ostre tezy na temat dzieci z Ukrainy, które są nieprzygotowane do tego systemu, rodziców, którzy są niegotowi na to, na jakim poziomie jest dzisiaj nasz system edukacji. Zaczęłyśmy wspólnie docierać do tego, co się właściwie wydarzyło. Ja wspomniałam nie bez powodu o tym, że to jest rodzina, która jest dobrze usytuowana materialnie, bo w pewnym sensie, mimo tego, że przyjęła tę rodzinę do siebie, mimo tego, że dzieliła się wszystkimi zasobami, w żadnym momencie nie musieli sobie i swoim dzieciom odebrać czegoś konkretnego. Mieli na tyle dużo zasobów, że faktycznie mogli się nimi podzielić bez takiego poczucia, że coś jest im zabrane. A w momencie, gdy w szkole dziecka Marty pojawiły się te problemy i musiała podzielić się uwagą swojego dziecka, to była zupełnie inna sytuacja. No i przekładając szerzej tę historię, my bardzo często tak pochopnie oceniamy osoby, które mają wątpliwości dotyczące migracji, a bardzo często na koniec dnia to są po prostu osoby, które ponoszą największy koszt tego, że przyjeżdżają do nas nowe osoby. Znaczy łatwiej być otwartym, tolerancyjnym wtedy, kiedy jesteśmy osobami dobrze sytuowanymi, którym nie zagrażają migranci na rynku pracy, którym nie zagrażają również na tym rynku mieszkaniowym, a w zupełnie innej sytuacji są ci, na których ostatecznie spadnie ten koszt, bo trudniej jest pracować w gastronomii czy na budowie, wtedy kiedy poza ciężką pracą fizyczną spadają na nas jeszcze te potrzeby zrozumienia się w momencie, kiedy są bariery językowe, zrozumienia tych różnic kulturowych. Tutaj kobiety bardzo często zwracają uwagę na to, że mężczyźni inni kulturowo inaczej traktują kobiety, więc one też muszą się z tym wszystkim zderzyć. Więc patrząc na te wszystkie historie, musimy zwrócić uwagę na to, czym faktycznie my dzielimy się w czasie tego spotkania. I jest to w pewnym sensie naturalne, że my musimy się dotrzeć po tych miesiącach sielanki pierwszych dzisiaj,
1: i
2: takim prawdziwym zderzeniem,
1: realiami,
2: spotkaniem,
1: tak?
2: Realiami i prawdziwą próbą.
1: Przytoczę tylko jeden cytat z twojej książki. Nagle mama wybuchła, wszędzie te Ukrainki, pewnie chłopa szukają, byłam w szoku, matka jest dyrektorką szkoły, chodziła na marsze KOD-u, za Tuska dałaby sobie rękę pokroić, a tu nagle taki szowinistyczny komentarz. Więc to też pokazuje, że gdzieś te emocje narastają i one też mają pewnie różne przyczyny, tak? To myślę, że bierze się z różnych wątków, a też ta długotrwałość dziania się pewnych zjawisk też na to wpływa. Natomiast zatrzymajmy się może jeszcze chwilę przy kampanii prezydenckiej, bo to jest też temat, gdzie byłaś chyba w najbardziej kulminacyjnym punkcie pisania książki. Ta ostatnia kampania prezydencka pokazała nam, że chyba gorzej być nie może. To jest z jednej strony przerażające, a z drugiej to, co do tej pory już mówiłyśmy o tym, widzieliśmy w mediach, widzieliśmy wśród polityków, weszło faktycznie do domów, często kończąc się nawet tym, co już wcześniej można zauważyć, że rodziny nawet nie chcą spotkać się na święta, bo trzeba będzie usiąść do wspólnego stołu i spotkać się z tą ciocią, z tym wujkiem, z tamtą osobą z rodziny.
2: I wysłuchać tych wszystkich rzeczy, których słuchać nie chcemy. Ja bardzo często od osób, które już przeczytały książkę, słyszę, ja też tak mam, u mnie w domu też to tak wygląda. U nas ciocia, wujek, brat, siostra czy przyjaciel rodziny jest bardzo racjonalną, mądrą osobą, dobrą, którą znam właśnie z takich działań. Nagle opowiada rzeczy, których trudno nam zrozumieć, których nie jesteśmy w stanie jakoś złączyć z tą osobą. I rzeczywiście mam poczucie, że kampania prezydencka była takim momentem przesilenia, przełomu. I ja sobie lubię to porównać do 2015 roku, wtedy, kiedy trwała dyskusja o programie 500+. I faktycznie wtedy ja wspominam ten moment jako moment takiej gorącej dyskusji. Były osoby, które uważały, że wprowadzenie tego programu sprawi, że Polska załamie się gospodarczo, będzie drugą Grecją.
1: Nie załamała się. Już jest 800+.
2: I my dalej całkiem dobrze radzimy sobie, jeśli chodzi o polską gospodarkę. A z drugiej strony były osoby, które uważały, że ten program właściwie sprawi, że wszystkie nasze problemy demograficzne przestaną mieć miejsce, że już
1: a
2: właściwie...
1: A tak też się nie stało?
2: Tak też, jak wiemy, się nie stało i myślę,
1: demografia,
2: że żaden...
1: leci na łeb, na szyję.
2: Tak, żaden program demograficzny taki punktowy, jednostkowy nie jest w stanie odmienić tej sytuacji. Niemniej jednak dyskutowaliśmy o przyszłości Polski, o tym, co musimy zrobić w momencie tego wielkiego kryzysu demograficznego. To były dyskusje też o tym, czy te transfery powinny być rzeczywiście takimi bezpośrednimi wypłatami, czy może powinniśmy te pieniądze przesunąć na edukację, na ochronę zdrowia. I mam poczucie, że ta debata była o czymś. A w momencie kampanii prezydenckiej, mimo tego, że wrzucane były tam właściwie wszystkie możliwe postulaty, przypomnij sobie kwestię ochrony zdrowia, edukacji, zakazu sprzedaży alkoholu, kwestie obronności, kwestie oczywiście polityki zagranicznej i nawet te tematy, które nie mają nic wspólnego z...
1: prerogatywami prezydenta.
2: Dokładnie, prerogatywami prezydenta i z tymi możliwościami, które później prezydent będzie miał. Te wszystkie tematy były wrzucane do dyskusji, a jednocześnie na żadnym się dłużej nie zatrzymaliśmy i nie zastanowiliśmy, jak właściwie chcielibyśmy, żeby Polska wyglądała, czego byśmy oczekiwali od kandydata, bo mam poczucie, że mamy do czynienia już z taką inflacją obietnic, inflacją słów w polityce, że my właściwie już nawet nie zakładamy, że one rzeczywiście mogą zostać dowiezione, że możemy wymagać od polityków tego, żeby realizowali to, co obiecali, bo za moment, już nawet nie za dzień, za dwa, czasem za kilka godzin pojawi się kolejna i właściwie z tym populizmem, który bardzo często nazywa się prawicowym, mamy do czynienia z jednej i z drugiej strony. Populizm nie jest tylko prawicowy. Dzisiaj populistami są właściwie wszyscy politycy. Jak słucham bardzo często polityków, którzy przychodzą do mnie do studia, z którymi rozmawiamy, mam poczucie, że tych różnic programowych często nie ma wiele. Tutaj...
1: Czyli co, bardziej chodzi o to, które emocje zwyciężą, a nie merytoryczny przekaz?
2: Dokładnie tak jest. Zwróć uwagę, to z ostatniego czasu historia, bardzo ważny temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce, tej rotacyjnej obecności. Tutaj te największe ugrupowania miały bardzo podobny cel. Wszyscy chcieli, żeby Amerykanie w jakiejś formie w Polsce zostali, a jednocześnie udało się stworzyć bardzo poważny konflikt interesów, powiedzieć o tym, jak o sytuacji, w której my rzeczywiście mamy ze sobą o czym dyskutować, kłócić się. Tymczasem powinniśmy akurat w tej jednej kwestii
1: zjednoczyć się. Ponad podziałami.
2: I politycy potrafią na jednym wdechu mówić, że powinniśmy być ponad politycznymi podziałami, a jednocześnie w tym samym zdaniu skrytykować oponentów. I mam poczucie, że my długo tak nie pociągniemy. I to, w czym ja upatruję nadzieję, to to, że naprawdę rozmawiając, tych rozmów przeprowadziłam blisko setkę, miałam takie poczucie, że dochodzimy do ściany, ludzie są już tak zmęczeni, tak przybodźcowani, tak sfrustrowani tym właśnie płynnym przekazem, że w pewnym momencie będziemy musieli powiedzieć stop.
1: No ale jeden taki chociaż pozytywny, żeby tak tylko negatywnie nas nie trzymać, Centralny Port Komunikacyjny, to chyba jest projekt, jak też śledziłam, jak w internecie ludzie komentowali, nawet zjednoczyli się pod hasłem tak dla CPK i gdzieś tam chyba to zdroworozsądkowe podejście zaczęło brać górę na szczęście niż te emocje wokół w ogóle budowania wielkiego portu lotniczego, więc gdzieś są takie momenty, że faktycznie jesteśmy w stanie być ponad. Zdarza się to rzadko.
2: Zdarza się to szalenie rzadko, ale rzeczywiście CPK jest dobrym przykładem tego, jak ponad politycznymi podziałami udało się znaleźć taki temat. I to opowiada o Polakach i o ambicjach, o tym, że uważamy, że potrzebne są nam takie duże infrastrukturalne projekty, takie skoki rozwojowe, że nie wystarczą nam właśnie te niespełnione obietnice, tylko potrzebujemy czegoś dużego. I faktycznie to bardzo dobry przykład tego, że być może jest część naszego społeczeństwa, która chciałaby tego, żeby opowiedzieć o Polsce, o tym, co z Polską ma się wydarzyć po tych latach rozwoju. Doszliśmy do pewnego momentu, niektórzy nazywają to złotym wiekiem, kiedy Polska jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji gospodarczej, gdzie właściwie jesteśmy państwem dobrobytu i trzeba pójść dalej, żeby nie zmarnować tego potencjału, który udało nam się stworzyć, wykorzystać w sposób mądry, w sposób zaplanowany ten cały kapitał, który udało nam się zdobyć, który udało nam się wytworzyć wspólnymi siłami. Ta dyskusja, mam nadzieję, będzie ogniskować jakoś naszą debatę. Tutaj wspominam o książce Jakuba Dymka, bo on właśnie przy stricte nowej książce o polskich ambicjach i wydaje mi się, że uchwycił tutaj coś bardzo ważnego, że jesteśmy w takim momencie właśnie, który musimy podjąć decyzję, co dalej, żeby w sposób aktywny ten kapitał wykorzystać.
1: Ja rozmawiam z Karoliną Olejak o tym, co dalej z nami, z naszym społeczeństwem i już po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Rozmowa na plus.

0: Gotowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ja rozmawiam z Karoliną Olejak, autorką książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Ty, Karolina, w swojej książce, pokazując te podziały w naszym społeczeństwie, bardzo często w rodzinach, czasem nawet niestety dochodzące do tego, czy skutkujące rozpadem małżeństwa, czy wieloletniej przyjaźni, porównujesz, czy starasz się porównać tę sytuację do teorii stworzonej przez Karla Gustawa Junga. Powiedz, co jakoś bardziej, jakbyś to nam rozwinęła, co miałaś na myśli?
2: Myślę, że każdy, kto słyszy, że przez politykę rozpadły się małżeństwa, tak ważne relacje, relacje, które miały trwać przecież do końca życia, to zastanawia się, jak to jest w ogóle możliwe. Ja też to pytanie sobie zadawałam. I Junga czytałam już od jakiegoś czasu i przekładałam go na codzienne życie. I w momencie, kiedy zderzyłam go z polską polityką, zaczęły otwierać mi się pewne klapki. I jeśli chodzi o teorię Junga, to tutaj kluczowy jest cień. Cień to jest taka ciemna strona naszej duszy, którą każdy z nas posiada. Coś, czego się wstydzimy, czego nie chcemy pokazywać na zewnątrz, bo obawiamy się, że nie zostanie przyjęty. I ten cień aktywuje się w momencie dużych emocji. Wtedy właśnie nienawidzimy. A nienawidzimy tych, którym zazdrościmy i nienawidzimy tych, których się boimy. Boimy się w sposób dosłowny, egzystencjonalnie, że zagrożą naszemu bezpieczeństwu, zabiorą nam. To w pierwszej części rozmowy mówiliśmy o tych sytuacjach, w których nasze zasoby są zabierane, ale boimy się też, że zadziałają w pewnym sensie jak lustro, czyli pokażą nam te wszystkie cechy, których widzieć w sobie nie chcemy. Ja szukam w swojej książce tego, czego prawica boi się w liberałach i na odwrót i czego zazdrościmy sobie nawzajem, bo myślę, że te emocje i dotarcie do tego, co właściwie nasza złość mówi o nas samych, jest szalenie ciekawa, bo bardzo często okazuje się, że więcej mówi o nas niż o tej drugiej stronie, bo my w ogóle dzisiaj funkcjonujemy w świecie takich archetypów. Prawica stworzyła sobie taki archetyp złego liberała, osoby, która właściwie najchętniej oddałaby Polskę za bezcen, właściwie zachwyca się tylko tym, co na Zachodzie, nie jest w stanie docenić i odpowiedzialnie potraktować również polskich reform, a z drugiej strony liberałowie stworzyli sobie ten wizerunek prawicowca, czyli osoby wyzbytej empatii, która zawsze kieruje się tylko i wyłącznie tym prymatem siły, osoby, która nie skupia się na kwestiach chociażby humanitarnych, co bardzo mocno wybrzmiewa w tych wszystkich dyskusjach o migracji. My sobie poruszamy się w tych archetypach, bo to jest dla nas łatwiejsze.
1: No łatwe i pewnie też jest to łatwiejsze dla tego podziału politycznego, o którym mówimy, bo na tym też budujemy ciągle tą linię sporu, tak? I przeciągamy na swoją stronę. O tym wiele już mówiłyśmy, ale trochę my wpadamy, tak, w te pułapki i przenosimy to później na nasze codzienne funkcjonowanie.
2: Nie ma nic bardziej przykrego niż to, gdy widzę polityków, którzy przychodzą do nas na rozmowy w studiach telewizyjnych czy radiowych, dyskutują bardzo mocno o sprawach, które tak naprawdę nie zawsze traktują aż tak poważnie i bardzo często słysząc właśnie i starając się zrozumieć te różnice, to ich w gruncie rzeczy nie ma dzisiaj o kwestiach bezpieczeństwa, Zielonego Ładu. W podobny sposób mówią politycy prawicy i liberałowie. Tymczasem ci wszyscy, którzy słuchają tego przekazu, bardzo mocno wchodzą w te wszystkie emocje, przynoszą je do siebie, do domów, do pracy i tam w sposób bardzo intensywny przekazują swoim domownikom, współpracownikom te wszystkie emocje, których w gruncie rzeczy politycy są pozbawieni. Oni często podchodzą do sprawy z dystansem, bo mają świadomość tego, jak łatwą drogą jest podzielenie społeczeństwa i później tylko odcinanie kuponów od tego, że jesteśmy sami na siebie tak bardzo nakręceni. Więc to, co my możemy zrobić, bo nie bardzo mamy wpływ na to, jak świat będzie wyglądał, bo to jest zbyt korzystna sytuacja dla wszystkich, żeby z niej wychodzić, to zastanowić się, co my sami możemy zrobić z tymi emocjami, jak się od nich zdystansować i chociaż
1: no
2: trochę
1: odciąć. No i co możemy zrobić? To jest kluczowe pytanie, no bo kiedy przeczytamy książkę i zapoznamy się z tymi historiami bardzo często, no takimi z jakąś no negatywną jednak puentą, to pytanie, jak z tego wyjść? Czy jest wyjście z tej sytuacji i kto ponosi odpowiedzialność za to, że my w ogóle jesteśmy w tej sytuacji?
2: Ja myślę, że taką najlepszą historią, która tłumaczy teorię cienia, ja ją zawsze opowiadam, jest to, gdy przychodzimy do swojej znajomej, znajomego do domu, wszędzie jest sterylny porządek, wszystko czysto wysprzątane, a jednocześnie ta osoba wita nas takimi słowami, że przepraszam za bałagan. No i przynajmniej ja w takiej sytuacji zawsze bardzo się denerwuję i złoszczę, dlaczego ta osoba mówi w ten sposób. Czy chce się pochwalić, czy chce wykorzystać sytuację, żeby ją tam nagrodzić? Ale później, gdy dotrę do tego, co właściwie sprawia, że tak bardzo się denerwuję, jest to, że ja mam świadomość tego, że ja nie miałam czasu posprzątać u siebie w domu, nie miałam czasu wypolerować wszystkiego tak, jak ta koleżanka czy kolega. Chciałabym wrócić do czystego domu i myśląc o takiej prostej, codziennej sytuacji, przekładając ją na te duże konflikty polityczne, myślę sobie, że znacznie więcej o nas mówi to, w jakich momentach my rzeczywiście mamy te duże emocje, w jakich momentach one przechodzą jakoś granicę, która powinna być zamknięta i wtedy zastanowić się, dlaczego właściwie ta sytuacja tak bardzo z nami rezonuje, tak bardzo nas właśnie frustruje, irytuje, bo powie nam to więcej o nas samych, a nie bardzo mamy wpływ na to, co będą robić inni, jak oni będą się zachowywać, co będą mówić, a mamy wpływ na to, jak ta sytuacja zagra z nami, a chyba dobrze byłoby żyć w takim spokoju i właśnie dystansie od różnych spraw, więc warto tę pracę wykonać.
1: Warto wyłączyć internet?
2: Warto wyłączyć internet, o ile jest...
1: z drogi wyjścia, tak?
2: No o ile to jest możliwe.
1: Jak się nie frustrować, jak się nie emocjonować, kiedy my ciągle widzimy te informacje, które napływają do nas, no w zasadzie wszędzie, tak? Gdzie tylko jesteśmy. To nie jest tylko tak, że możemy wyłączyć telewizor, trzeba by było wyłączyć telefon, a bez telefonu trudno żyć. Już nawet są takie motywy, takie wyjazdy, że ludzie jeżdżą bez telefonu, tak? Albo spotykają się z nami, odkładając telefony. Może to jest jakiś sposób, żeby taki detoks zastosować?
2: Jest to na pewno jakiś sposób. Popularność tych wyjazdów, o których mówiłaś, albo takich rad, czy podcastów, które w ogóle skupiają się na tym, jak my powinniśmy się zdystansować od mediów społecznościowych, świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, że my potrzebujemy tej przestrzeni. I tym, co jest jakoś pocieszające, to, że mam poczucie, że same korporacje będą musiały w pewnym momencie zmienić swoją politykę, bo dzisiaj zwróć uwagę, że w mediach społecznościowych, na tych tablicach, które obserwujemy, coraz więcej jest fake newsów, nieprawdziwych informacji. Widziałam badanie, które pokazują, że na niektórych platformach te treści fejkowe, czy właśnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, to blisko 80% i w pewnym momencie mamy do czynienia z takim miastem duchów. Słyszałam tę metaforę i bardzo mi się spodobała, że sztuczna inteligencja tworzy treści dla sztucznej inteligencji, którą jeszcze komentuje sztuczna inteligencja i w pewnym momencie wszyscy mamy takie poczucie, że trzeba się z tego wycofać, bo to już nie jest prawdziwa
1: to
2: dyskusja.
1: To nie jest autentyczne.
2: Nie jest autentyczne, my nie jesteśmy w stanie tam nawet dowiedzieć się tego, co słychać u naszych znajomych, co jeszcze kiedyś było rolą mediów społecznościowych i w pewnym momencie my sami w jakimś sensie w trosce o swój dobrostan wycofujemy się z tego i ja to coraz częściej widzę, że taka potrzeba właśnie detoksu, potrzeba wyłączenia się, zostawienia tych telefonów.
1: I nie nakręcania tych emocji,
2: i
1: tak? Tylko może czasem
2: emocji.
1: Po prostu porozmawiania z kimś bezpośrednio. Ja trochę upatrując, kto jest winny tej sytuacji, wskazałabym, a ty powiedz, jakie jest twoje zdanie, no na media, na dziennikarzy też, na polityków, no w moim odczuciu jednak jest cały czas jeszcze nakręcana ta spirala tych emocji, bo ten zły news to dobry news, tak naprawdę on się wtedy niesie, tak? Jeżeli coś złego pokazujemy, no niestety, tak to trochę działa. Clickbaitowe tytuły, które też ciągle nakręcają, idziemy dalej. Potem się okazuje, że tam nawet w środku to jest jakaś wydmuszka, tam jest pustka, tam nic nie ma, że ten tytuł nie ma nic wspólnego z treścią, która jest wewnątrz artykułu, ale gdzieś to pociąga, tak? I jest też zalew taki ogromny, takich no jakiegoś szumu informacyjnego i oczywiście też no tych negatywnych emocji. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, bo ja bym trochę, albo nawet dużo i polityką, i też mediom, tak, które z tego żyją, w jakimś sensie, no, przypisała.
2: Dokładnie tak to wygląda i mam poczucie, że ludzie są z natury leniwi, ale nie w tym złym tego słowa znaczeniu, tylko upraszczają sobie wszystko, co można uprościć. I robią to politycy w momencie, kiedy mogą korzystać na tym konflikcie, to trudno mi jest zakładać, że zrezygnują z tej łatwej ścieżki do tego, żeby zdobywać kolejne punkty przy kolejnych kampaniach. To samo robią media. W momencie, kiedy mogą wystawiać swoje artykuły clickbaitami, kiedy mogą w taki właśnie łatwy sposób zarobić, bo media również zarabiają na tych uproszczonych artykułach, to będą to robić. Ale mądrość naszego społeczeństwa, ja to bardzo widzę w mojej pracy, polega na tym, że my dzisiaj już nie chcemy konsumować takich prostackich narracji. Nie chcemy aż tak bardzo łapać się na te proste przykłady,
1: na wszystko, co nam przekazują.
2: Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi odbiorcami mediów społecznościowych i taki plan, żeby działać w nieskończoność właśnie na tych prostych, clickbaitowych tytułach, jest po prostu nierealistyczny. Wiele mediów już z tego zawraca, bo widzi, że po prostu o ile raz, drugi nabierzemy się na taki tytuł, to trzeci czwarty już nie. I czytelnik jest na tyle mądry, że nie będzie chciał wchodzić
1: tego
2: tam po
1: otwierać,
2: raz kolejny.
1: Tak jest, więc tracić cennego czasu.
2: Tracić cennego czasu, którego mamy przecież tak mało. Więc w tym upatruję nadziei na to, że rzeczywiście wszyscy się jakoś ostatecznie ogarniemy, mówiąc prosto.
1: Ogarniemy, ale ja też bym nie ściągała odpowiedzialności z nas, jako ze społeczeństwa, bo to nie jest tylko tak, że to tamci nam tak namieszali w głowach, ale przecież my też mamy swoje spojrzenie, też możemy krytycznie odnieść się do tematu. Ty w swojej książce, no mówiąc o tych rozmowach na kozetce u terapeuty, czy ty byś wszystkich wysłała do terapeuty, czy to trochę przesada? I gdzie ta terapia miałaby się odbywać?
2: Myślę, nie wiem, czy mamy tak duży stadion, może kiedyś te wielkie projekty infrastrukturalne sprawią, że rzeczywiście będziemy mieli takie miejsce, w którym spotkać się możemy wszyscy, a tak mówiąc na poważnie, nie wiem, czy wszyscy powinni udać się na terapię, bo to jest pytanie raczej do specjalistów, ale uważam, że nikomu z nas nie zaszkodzi zatrzymanie się na moment, zdystansowanie od tych emocji, które w świecie mediów społecznościowych, polityki obserwujemy każdego dnia i skupienie się na sobie. To wszystko, co powiedziałaś o odpowiedzialności nas samych, tak. My możemy zrzucać w nieskończoność odpowiedzialność właśnie na polityków, na media, na kulturę, na to, jak ona dzisiaj funkcjonuje i pewnie będziemy mieli rację. A nawet na pewno będziemy mieli rację zrzucając na nich winę, tylko to nie zmieni naszego życia. To, co zmieni nasze życie, to jest wzięcie odpowiedzialności za to, jak funkcjonujemy, co odbieramy, co czytamy, jak dyskutujemy o polityce. Więc jedyne, na co mamy wpływ w swoim życiu, to to, jak my sami do niego podejdziemy. I to jest chyba taki morał, który chciałabym, żeby z tej książki wybrzmiewał, że ostatecznie wchodząc w te wszystkie emocje, marnujemy swoje życie, więc szkoda to robić, bo znacznie milej jest spokojnie usiąść przy stole z całą rodziną, nawet z tymi, którzy myślą trochę inaczej i spróbować porozmawiać bez tych emocji.
1: Ja jeszcze podbiję ten twój morał, mówiąc o tym, co my możemy zrobić. Bardzo często widzę i myślę, że państwo również spotykają się z krytycznymi komentarzami, a często wręcz nawet z hejtem. To też było bardzo widoczne to w kampanii, ale już później, na przykład chociażby pierwszą damę Martę Nawrocką, jeżeli poczytamy komentarze dotyczące wyglądu, tego jak się ubrała, jak skręciła głowę, czy w prawo, czy w lewo, tam w ogóle nie ma dojścia do sedna. To przykład z wysokiego C, ale wystarczy, że spojrzymy na nasze małe podwórko. Myślę, że niestety wielu z państwa też doświadczyło hejtu, nawet od jakichś anonimowych kont, profili, nawet nie wiemy często, czy ktoś się faktycznie za tym kryje, czy niekoniecznie, ale wydaje mi się, że to może być to podwórko, to poletko, to miejsce, gdzie my możemy sami te zmiany wprowadzać.
2: Dokładnie tak. Marta Nawrocka jest tutaj dobrym przykładem tego, że to bardzo często ta krytyka, która spotyka pierwszą damę, pochodzi ze środowisk, które teoretycznie powinny być otwarte, liberalne, też feministyczne, a tutaj bardzo często ta krytyka dotyczy jej właśnie ubioru, tego jak wygląda, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo gdybyśmy opowiedzieli sobie tę historię tak bez konkretnego przykładu, właśnie polityka, z którym może nam nie być po drodze, to czy chcielibyśmy żyć w świecie, w którym kobieta, pełniąca jednak ważną funkcję państwową, jest oceniana tylko i wyłącznie ze względu na dobór koloru marynarki czy innego wzoru na spódnicy? Myślę, że nie, więc odrzucenie tych takich kalek, które mamy w głowie, no jest pierwszym krokiem. No i ta świadomość tego, że żyjemy w czasie czy w dobie wojny hybrydowej i bardzo często, tak jak wspomniałaś, te komentarze to są fałszywe konta, to są konta, za które ktoś płaci, to bardzo często są osoby albo właśnie boty, które są powołane do tego, żeby nas ze sobą skłócać, więc taka odporność i troska o nasze społeczeństwo wymaga tego, żeby zdawać sobie sprawę, że im bardziej jesteśmy skłóceni, tym mniej jesteśmy odporni na zagrożenia zewnętrzne, a to, co nas łączy wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych, to jest taki strach przed tym, że spotkać mogłoby coś złego nas, naszą rodzinę, naszych najbliższych, naszych współobywateli, bo to też wybrzmiewa niezależnie od tego, z której strony. I właśnie dzisiaj w momencie, kiedy stajemy przed takimi kryzysami, jak wojna za naszą wschodnią granicą, czy właśnie kryzys migracyjny, co chwilę kolejny kryzys, z którym się spotykamy, powinny nam dać tę świadomość tego, że kwestie bezpieczeństwa są naprawdę kwestiami ponad politycznymi podziałami i nasza rola w tym, żeby się tak nie dać skłócić.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Karolina Olejak, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju, była moim i państwa gościem.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus.
1: Rosja zaatakowała magazyn paliwa jądrowego w Czarnobylu, twierdzi ukraińskie wojsko. Uwaga na niebezpieczną pogodę. IMGW ostrzega przed burzami. W Zakopanem mogą zniknąć kolejki do starostwa powiatowego. Ma tam stanąć urzędomat. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak Rosjan i pożar w Czarnobylu. Ukraińska armia poinformowała, że rosyjski dron uderzył dzisiaj rano w budynek magazynu zużytego paliwa jądrowego. Atak miał miejsce 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł tam pożar. Na miejsce pojadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Więcej za godzinę od naszego reportera. Możliwe burze, ulewy i silny wiatr. Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy wydali alerty w 7 województwach. Obejmują północno-centralną Polskę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie dzisiaj najgorzej?
2: W alertach całe Pomorze i Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii, Mazur, Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przemówienia, liczne spotkania, trudne tematy i wielkie nadzieje dziś. Drugi dzień zagranicznej podróży papieża Leona XIV do Hiszpanii. Aneta Paszko.
3: Watykanista Michał Kłosowski zwraca uwagę na trzy aspekty, które wybrzmią w czasie pielgrzymki Ojca Świętego. Pierwszy to publiczne wyznanie wiary na ulicach Madrytu w czasie procesji Bożego Ciała w niedzielę.
4: Również kwestia skończenia budowy Sagrady Familii w Barcelonie. To jest coś, co będzie niewątpliwie wielkim symbolem tej pielgrzymki. Zwrócenie uwagi świata i oczu świata na ten trakt migracyjny, który przebiega przez wyspy hiszpańskie i dramat ludzi tam będących.
1: Dziś w mszy świętej w Madrycie, której przewodniczył papież Leon XIV, uczestniczyło ponad milion wiernych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Zakopanem mogą zniknąć kolejki do starostwa powiatowego. Jeden z radnych powiatu tatrzańskiego, Łukasz Dorula, chciałby postawienia urzędomatu, urządzenia podobnego do paczkomatu.
5: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
1: Zarząd Powiatu Tatrzańskiego jest przychylny temu rozwiązaniu.
6: Już wiemy, że jest wiele zalet. Natomiast, żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też odłożyliśmy to na późniejszy okres. Zbierzemy informacje, jak takie rozwiązania sprawdzają się w innych powiatach. Po wakacjach przyglądniemy się sprawie.
1: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Jak na razie żaden inny urząd na Podhalu nie zdecydował się na podobne rozwiązanie.
7: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. Teraz już przeboje z nutą nostalgii, idealne na niedzielne popołudnie. Na początku Forever Yankee, Alphaville, później Krzysztof Krawczyk, Ricky Poveri, Fool's Garden. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

To Fool's Garden i Lemon Tree na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest niedziela, to 7 dzień czerwca. Dzisiaj z życzeniami imieninowymi do Roberta i Wiesława. Popularne imiona, więc myślę, że dzisiaj wielu solenizantów słucha Radia Plus. Skłaniamy się nisko i przesyłam życzenia pomyślności. Niewiele ci mogę dać, Perfect już za chwilę, a później Bad Boys Blue.

To jest zespół Bad Boys Blue na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Trochę szkoda, bo to już ostatni dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ostatni dzień, w którym wieczorem królować będą przeboje jednego z najbardziej znanych i najlepszych polskich zespołów. 45 lat na scenie. Wyobrażacie sobie? Mowa o Lady Punk. Wieczorem o 20:00 koncert, ale wcześniej, bo już po 15:00 muzyczny alfabet i w nim Jan Borysewicz. Będą oczywiście przeboje Lady Punk, będzie mnóstwo ciekawostek, historii. Zapraszam do słuchania po 15:00 muzycznego alfabetu Marka Sierockiego, no i oczywiście do oglądania koncertu dzisiaj po 20:00. Teraz Madonna i La Isla Bonita.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie Bryan Adams i Please Forgive Me, piosenka doskonale znana, ale czy pamiętacie teledysk do niej? Tam wystąpiła wtedy jeszcze mało znana Courtney Cox. Parę miesięcy później zaczęła zdobywać popularność dzięki roli Moniki w serialu Friends. No, pewnie nie kojarzyliście tego faktu, więc może warto gdzieś tam w internecie poszukać sobie tego teledysku. Ciekawe, czy rozpoznacie popularną Monikę z jednego z moich ulubionych seriali. Za chwilę Bryan Adams i Please Forgive Me w Radiu Plus.

0: choć tej wędrów.
1: Za 3 minuty godzina 13. O pierwszej punktualnie serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Wybrałem na początku przepiękną balladę. Zaśpiewa Lionel Richie piosenkę Hello. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Rosjanie uderzyli w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko Czarnobyla. Za chwilę szczegóły. Hiszpania przez 15 lat czekała na Ojca Świętego. Dziś drugi dzień pielgrzymki. Dzieci mają obowiązek jeżdżenia w kasku. O nowe przepisy pytaliśmy w Kielcach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia na torach między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Pociąg śmiertelnie potrącił tam kobietę. Wstrzymano ruch pociągów dalekobieżnych w obu kierunkach. Część składów skierowano na tory SKM. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Takie informacje przekazała ukraińska armia. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
2: Informacja o ataku w strefie wykluczenia pojawiła się około 2 godziny w nocy. Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 kilometrów od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie także wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Na miejsce ataku drona koło Czarnobyla jadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 5 nastolatków zostało poszkodowanych w nocnym wypadku koło Tomaszowa Mazowieckiego. Jedną z osób strażacy musieli wydobywać z rozbitego auta, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Około 40 minut po północy doszło do zdarzenia, w którym samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. W działaniach ratowniczych wziął udział 5 zastępów straży pożarnych.
1: Dokładne okoliczności tego zdarzenia w miejscowości Mysiakowiec wyjaśnia teraz policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Plakaty na ulicach, kwiaty i stoiska z ulubionymi słodyczami papieża Leona XIV, bananami w czekoladzie. Hiszpania przez 15 lat czekała na wizytę Ojca Świętego. Dziś drugi dzień pielgrzymki papieża. Szczególnie oczekiwała go młodzież, która ma konkretne pytania, mówi redemptorysta z Madrytu, ojciec Marek Raczkiewicz.
4: Przede wszystkim jak żyć właśnie Ewangelią, jak być w Kościele dzisiaj, w tym takim szybko zmieniającym się świecie. Więc ja myślę, że też jakoś zachęci tych młodych, żeby nie przespali momentu, ale zadbali też i o swoje miejsce też i w społeczeństwie, co nie jest łatwe. Czyli innymi słowy, danie młodzieży nadziei na przyszłość.
1: Młodzież tłumnie odpowiedziała na wizytę papieża we mszy świętej w Madrycie, której przewodniczył Leon XIV, uczestniczyło ponad 1 milion osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od środy dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku na hulajnogach elektrycznych. Zdania na temat nowych przepisów są jednak podzielone.
5: Poruszasz się hulajnogą elektryczną bez kasku. Dlaczego?
6: No bo lubię jeździć na hulajnodze, ale mam tylko taki kask, który no, jest już dla mnie za mały.
7: Wie pan, jak z tymi nakazami jest, tak? To bezpieczeństwo jest ważne, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj powinien być indywidualny już taki zakres odpowiedzialności brany pod uwagę przez każdego użytkownika z osobą. No.
5: Boisz się mandatu 100 zł, czy bardziej boisz się może o swoje bezpieczeństwo?
6: Boję się bardziej mandatu, bo już do upadków jestem przyzwyczajona.
7: Jest to wystarczająca kara, nawet i upomnienie byłoby dobrą karą. Przede wszystkim świadomość i pouczanie, żeby o to zadbać.
8: Ta kwota na razie jest wystarczająca.
5: A twoi koledzy i twoje koleżanki poruszają się w kaskach?
6: Poruszają się w kaskach, ale no tak, no niebezpiecznie jeżdżą. Jeżdżą mega szybko.
5: Pan jako dorosły jeździ w kasku?
7: Zdarza mi się, choć nie zawsze o tym pamiętam, a wiem, że powinienem.
1: A o nowe przepisy mieszkańców Kielc pytał Marcin Łataś.
9: Bardzo dziękuję. To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Kolejny usłyszymy o 14. A do drugiej przeboje z nutą nostalgii, które dla was wybrałem, będzie m.in. Modern Talking. Pojawi się Shaki Stevens. Po polsku Manami, kocham cię, kochanie moje, to za parę minut. A zaczynamy od piosenki Lionel Richie. Hello, Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest zespół Modern Talking. No cóż, zdecydowanie bliżej niż dalej do końca długiego czerwcowego weekendu. Jeszcze parę godzin zostało, więc wykorzystajmy, żeby nabrać sił przed jutrem. Poniedziałek, panie i panowie, trzeba będzie rano wstać i ruszyć do codziennych obowiązków. Zachęcam do tego oczywiście, żeby dzień rozpoczynać z Radiem Plus. A za moment zespół ABBA.

To Lady Punk na antenie Radia Plus, utwór zatytułowany Zostawcie Titanica. Z pewnością ta piosenka dzisiaj wieczorem zabrzmi w Opolu, bo wielki koncert prawie na finał Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 45 lat to będzie jubileusz Lady Punk. Nie tylko ten, ale także wiele innych utworów, które znacie i lubicie, dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć w telewizji, a sam festiwal pod patronatem Radia Plus. Byliśmy tam, był Marek, był Janek, mogliście na żywo słuchać naszych relacji, no a dzisiaj bawimy się na koncercie Lady Punk. Teraz Tanita Tikaram, a później Bee Gees.

Filmowy przebój z filmu Never Ending Story, niekończąca się historia, to jest Limal. Na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, bardzo różne piosenki w różnych językach, oczywiście po angielsku, ale też zdarzają się po francusku albo po włosku, no i rzecz jasna największe polskie przeboje. Za moment jeden z nich to będzie Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń, a na finał godziny zaśpiewa Rod Stewart.

I już tylko 3 minuty zostały do 14:00. O 14:00 na początku godziny. Serwis informacyjny, dowiecie się o tym, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do piosenek. Every Breath You Take, jeden z największych przebojów zespołu Police, ze Stingiem oczywiście na czele. Od tej piosenki rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Wypadek proboszcza podczas pielgrzymki trafił do szpitala pod Poznaniem. Polki coraz później decydują się na macierzyństwo, średnio po 30. Powiemy też o 25. Paradzie Smoków w Krakowie. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Parafianie modlą się o zdrowie proboszcza z powiatu gostyńskiego. Kierował bryczką, która uczestniczyła w dramatycznym wypadku w Bodzewie. 53-letni ksiądz był uczestnikiem 5. pielgrzymki konnej i zaprzęgów konnych do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Świętej Górze, koło Gostynia. Pojazd przewrócił się podczas wymijania ciągnika. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał poszkodowanego księdza do szpitala w Puszczykowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jedna osoba zginęła, a 4 są ranne. To bilans podwójnego ataku terrorystycznego w środkowej części Izraela. Według policji sprawca ataku został zabity. Izraelskie media informują, że napastnik otworzył ogień w 2 miejscach. Najpierw postrzelił 3 osoby, a później 2. Jeden z rannych, 31-letni mężczyzna, zmarł. 2 inne osoby są w stanie krytycznym. Według izraelskich sił zbrojnych zabójca był izraelskim Arabem. Atak pochwaliła rządząca w Strefie Gazy palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas, ale nie przyznała się do odpowiedzialności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polki coraz później decydują się na macierzyństwo. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że kobieta, która urodziła dziecko w 2025 roku, miała średnio ponad 31 lat. Zdaniem Anny Bosak z Fundacji Priorytety potrzeba dziś afirmacji roli kobiety, matki w społeczeństwie.
2: To, co nam daje macierzyństwo, to jest ogromne poczucie sensu. Najbliższe relacje, jakie są budowane, są właśnie w rodzinie, ale też niesamowicie nas rozwija jako matki, bo uczy nas nowych kompetencji miękkich, które tak naprawdę w firmach są często najbardziej pożądane. To, czego potrzebujemy, budowania nie tylko pozytywnego, ale prawdziwego obrazu macierzyństwa.
1: Anna Bosak dodaje, że wpływ na postrzeganie macierzyństwa ma też to, w jaki sposób same matki o nim opowiadają.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Smoki opanowały Kraków. Ulicami miasta przeszedł korowód w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków. Pochód przyciągnął tłumy krakowian i turystów.
3: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
4: Ten różany, bo lubię przyrodę.
5: To ma róże zamiast ognia?
6: Różanka!
3: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
4: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
7: Płynie, płynie, przez plus 7!
1: Uczestnicy z całej Polski przygotowali ponad 30 smoków.
8: Bardzo dziękuję, to był serwis informacyjny. Teraz już przeboje Whitney Houston w piosence One Moment in Time. Za parę minut wcześniej będzie jeszcze Enrique Iglesias, pojawi się Halina Frąckowiak, a zaczynamy od Police. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Podobno fani Whitney Houston dzielą się na dwie grupy. Dla jednych największym jej przebojem, taką balladą jest I Will Always Love You, a dla innych One Moment in Time, czyli ta piosenka. Nie pytajcie, ja nie byłbym w stanie wybrać, oba utwory są przepiękne. Na antenie Radia Plus już za chwilę kolejne muzyczne propozycje. W te niedzielne popołudnie zaśpiewa dla Was Bonnie Tyler, a później Man at Work.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Man at Work. Tuż po 15 na antenie Radia Plus będzie muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem jest Jan Borysewicz. Nieprzypadkowo dzisiaj, bo wieczorem na festiwalu w Opolu 45 lat Lady Punk, wielki jubileusz. I dzisiaj Marek z Jankiem Borysewiczem będzie rozmawiać o tych wielu, wielu latach. Pewnie mogliby opowiadać i cały dzień, no ale myślę, że wybiorą te najciekawsze historie, anegdoty, no i oczywiście pojawią się przeboje Lady Punk na naszej antenie po 15, a wieczorem po 20 w Opolu można oczywiście ten koncert zobaczyć w telewizji. Na antenie Radia Plus teraz Albano i Romina Power, a później Natalia Kukulska.

Wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Albert Hammond. O godzinie 15 najważniejsze informacje, sprawdzimy, co się dzieje ważnego. Zbieramy dla Was te wiadomości po to, żebyście byli dobrze poinformowani, ale do 15 dajcie nam jeszcze chwilę, a ja zagram Wam przeboje, które wybrałem. Będzie za chwilę Tina Turner i The Best, a później Various Monks i piosenka księżycowa.

za 3 minuty 15. Już za moment serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem jest Jan Borysewicz, a tematem jest 45-lecie zespołu Lady Punk. Zapowiada się bardzo ciekawy program. Ja już kończę, ale Radio Plus u mnie grać będzie i z przyjemnością posłucham, do czego was też zachęcam. Dobrego popołudnia. Andrzeja Szczyszyna.

0: Radio Plus.
1: Jutro sekcja zwłok po zabójstwie w powiecie bialskim. Nie można klękać przed panem, gardząc swoim bratem, mówi papież w Madrycie. Skutki ataku niedaleko Czarnobyla sprawdzą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok młodej kobiety, której ciało policja odnalazła w piątek. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Podejrzany o zabójstwo jest 20-letni mężczyzna.
2: Z naszych ustaleń wynika, że do zabójstwa doszło kilkadziesiąt godzin wcześniej.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lubinie. Najpóźniej jutro ma zapaść decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Religijność nie może być jedynie wspomnieniem przeszłości, powiedział papież w Madrycie. Leon XIV przewodniczył mszy świętej na placu Plaza de Cibeles, w której uczestniczyło ponad milion osób. Historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu, staje się zaproszeniem dla teraźniejszości i dla budowania przyszłości, powiedział w homilii papież.
3: Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim. Ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem.
1: Po papieskiej mszy świętej ulicami Madrytu przeszła procesja Bożego Ciała. Uroczystość jest obchodzona w Hiszpanii właśnie dzisiaj. To drugi dzień pielgrzymki Leona XIV. Później pojedzie też do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Trwają obchody Święta Dziękczynienia. Centralne uroczystości w Warszawie rozpoczęła pielgrzymka do Świątyni Opatrzności na Wilanowie. Zapytaliśmy, z jakimi intencjami pielgrzymują jej uczestnicy.
4: W intencji pokutnej za moją rodzinę.
5: Każdy ma swoje tutaj przemyślenia i po prostu chciałem być w tym miejscu, tak, i w tym uczestniczyć.
6: By w końcu Polacy byli jedną wielką Bożą rodziną, a nie byli podzieleni.
7: Za beatyfikację Matki Bolesławy i za naszą wspólnotę zakonną, całą, która jest nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.
1: W czasie tegorocznych obchodów do Sanktuarium Bożej Opatrzności w Warszawie wprowadzono relikwie błogosławionych księdza Józefa Stanka i Matki Bolesławy Lament.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Skutki ataku niedaleko Czarnobyla sprawdzą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rosyjski dron uderzył w centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół elektrowni. Łączymy się z naszym ukraińskim korespondentem Ołechem Biłeckim. Co na to wszystko władze w Kijowie?
8: Rosyjski szantaż nuklearny i zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego mają charakter systemowy, są celowe i niedopuszczalne, mówi szef MSZ w Kijowie Andrii Sybicha. Komentując uderzenie drona w magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla, ukraiński minister spraw zagranicznych wskazał, że to nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają obiekty jądrowe na niebezpieczeństwo. Z kolei prezydent Ukrainy stwierdził, że Rosja celowo zniszczyła magazyn paliwa jądrowego. Wołodymyr Zełenski także dodaje, że w ciągu nocy doszło do uderzeń w 13 regionach kraju. Na celowniku znowu okazała się infrastruktura cywilna. Kijów, Ołech Biłecki.
9: Radio Plus, niedzielne popołudnie, nasze specjalne studio na tyłach Amfiteatru Opolskiego, a naszym gościem jest...
10: Jan Borysewicz, witam Ciebie Marko, witam Państwa.
9: Za kilka godzin wielki jubileuszowy koncert i o tym będziemy rozmawiać.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Naszym gościem Jan Borysewicz. Widzimy się w naszym miniaturowym studiu na tyłach Amfiteatru Polskiego, gdzie za kilka godzin rozpocznie się wielki jubileuszowy koncert. Nasze spotkanie zaczęliśmy utworem Mała Lady Punk, bo od tego wszystko się zaczęło, panie Janie.
1: Dokładnie. To był pierwszy utwór, który pamiętam dokładnie, jak to było, ponieważ ja, odchodząc od Budki Suflera, pojechałem do Wrocławia z Lublina. Andrzej Mogienicki, bo to było tak. Ja mówię: Andrzej, chcę założyć zespół. Mówi: no to na co czekasz? Jedź do Wrocławia, zbieraj zespół, ja cię będę wspierał i zakładaj zespół. I wiesz, i to był taki dla mnie bodziec, że wiedziałem, że mam kogoś obok siebie, wiesz. I dlatego bardzo mocno traktuję Andrzeja Mogienickiego jako ojca zespołu Lady Punk i wiele mu zawdzięczam. Ja myślę, że ja bym zrobił też zespół, ale na pewno to by nie było tak szybko jak z Andrzejem Mogienickim. Bardzo wiele mu zawdzięczam i pamiętam dokładnie, jak skomponowałem ten utwór. To było w Teatrze Stu. Nagrywałem
0: drugą płytę Izabeli Trojanowskiej.
1: Tak. Zebrałem skład muzyków, pojechaliśmy do Teatru Stu i tam to była płyta robiona dla firmy Tone Press i tam przemyciłem utwór, jak skończywszy te wszystkie utwory dla Izy Trojanowskiej, przemyciłem sobie utwór Małą Lady Punk.
0: Który ukazał się na singlu,
1: również tam presu, bo potem się dogadaliśmy z szefostwem tej firmy i no, utwór wszedł do jakby do stacji radiowej, czy do kilku, już nie pamiętam ile wtedy było, ale nie było tak dużo jak teraz. Były cztery. No to do czterech. No i utwór stał się od razu przebojem i wtedy dopiero zaczęła się gonitwa. I to nam też bardzo pomogło, dlatego że wiesz, ten skład szukał. Mogło to trwać wtedy, nie wiem, rok, dwa albo trzy nawet. Tak. Natomiast to, że ten utwór znalazł się w stacjach radiowych, to dostaliśmy takiego kopa, żeby szukać po prostu muzyków jak najszybciej. No i to się udało i dlatego taki szybki zryw był zespołu, że myśmy nawet nie jeździli na żadne festiwale, na żadne przeglądy, tylko od razu wskoczyliśmy, wiesz, jakby na wielką wodę.
0: I wiesz, co mi się przypomniało? Taki sierpniowy wieczór w klubie Akcent przy SGGW w Warszawie, gdzie tam DJ-owałem w hybrydach i w Akcencie i przyszedł kierownik klubu i mówi: wiesz co, dzisiaj będzie taki niezapowiedziany występ, Lady Punk się pojawią. Ja mówię: wow, to ci od Małej Lady Punk? Tak. No i pamiętam, że zapowiadałem was wtedy.
1: Tak, tak, ja też to pamiętam.
0: Wtedy ty w roli wokalisty byłeś.
1: Tak, bo jeszcze nie było Janusza. Tak, no w ogóle to był taki, że była nazwa, pierwszy utwór, a w ogóle

0: Po norwesku w sensie, muszę to wytłumaczyć, po norwesku to znaczy u nas zmyślonym językiem. Tak. Zmyślonym językiem, także na zasadzie na przykład tak jak się robi demo, to komponuję utwór i robię demo dla autora tekstu i na przykład śpiewam i tam sobie improwizuję wokalnie, linię melodyczną, żeby po prostu żeby autor tekstów mógł do tego napisać słowa. I pamiętam, że 80% tego koncertu to było właśnie tak śpiewane.
1: Ale to nikomu nie przeszkadzało. O kolejnych wielkich przebojach naszego bohatera już za chwilę.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Jan Borysewicz.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, nasze studio opolskie, a w nim Jan Borysewicz, bohater dzisiejszego koncertu, twórca przebojów z 45-letniej kariery zespołu Lady Punk. Za nami kryzysowa narzeczona, no i ten utwór oczywiście pojawi się podczas dzisiejszego koncertu.
1: No bezwzględnie, że tak, no bez tego utworu nie gramy koncertów. Bez wielu utworów nie gramy koncertów.
0: Wiesz, to jest coś takiego, obserwuję wasze koncerty od lat, wychodzicie na scenę, ty zaczynasz grać, Janusz zaczyna śpiewać i za chwilę pałeczkę przejmuje widownia. Oni zdają piosenki na pamięć i śpiewają. Pewno w Opolu też tak będzie.
1: Myślę, że na pewno tak. Ja muszę ci opowiedzieć taką historię, że kiedyś przez te 45 lat nie zagraliśmy dwóch koncertów. Znaczy, nie było na dwóch koncertach Janusza Panasewicza. Raz tam z jakiegoś powodu, a drugi raz menadżer go nie zawiadomił. I pamiętam, że graliśmy w Częstochowie. Czekamy na Janusza, jego nie ma, pytamy menadżera, o, zapomniałem. Dzwonimy do Janusza, nikt mi nic nie powiedział, tak, on w Olecku. No ja wychodząc na scenę przeprosiłem publiczność i powiedziałem, słuchajcie, albo możemy odwołać, albo ja będę zaczynał wszystkie utwory, a wy będziecie dalej śpiewali. No i publiczność się zgodziła i to był jeden z fajniejszych takich koncertów, gdzie wiesz, wszyscy mieli takie wielkie banery Lady Punk. To gdzieś to jest nagrane na kasetach w ogóle, bo wiesz, bo ci ludzie wszyscy na kasesiakach się wtedy nagrywało koncerty. Ja taki koncert słyszałem kiedyś, jakiś fan mi to puszczał. I słuchaj, to niesamowicie, bo ja zaczynam na przykład... Myślisz może, że więcej, już publiczność przejmowała stery, wiesz, i śpiewali do samego końca. Cały koncert się tak odbył.
0: Nie żałujesz tego, że nie zrobiliście kariery na Zachodzie?
1: Absolutnie.
0: Był taki moment, że mogliście.
1: Był, ale powiem ci, że... To nie nasz świat, no, to nie nasz świat. Ja się najlepiej czułem i czuję tutaj, będąc wtedy w Ameryce. Na początku była taka, wiesz, no, Jezu, to była taka euforia, że, wiesz, no, to jest nie do opisania. Jak wysiedliśmy z samolotu i wsiadamy, wiesz, w podziemiach takich do trzech limuzyn i jedziemy po prostu do hotelu i wręczają nam po płycie i po kasecie, wiesz, naszej tej amerykańskiej płyty. Słuchaj, to było niesamowite przeżycie, ale wiesz, z dnia na dzień okazywało się, że myśmy mieli tam w ciągu dwóch tygodni około, nie wiem, 200 wywiadów. Wracaliśmy o godzinie 1 w nocy do hotelu, o godzinie 5.30 pobudka i od rana znowu, wiesz, jazda. To nie było dla nas. My byliśmy młodymi rock'n'rollowymi chłopakami. My chcieliśmy żyć, a nie ciężko pracować. To był jeden z powodów, a z drugiej strony, wiesz, no... Kariera, no ja na przykład nigdy nie chciałem, w moich myślach nie było coś takiego, o Boże, ja chcę być, nie wiem, gwiazdą, wiesz, są tacy artyści, którzy po prostu potrzebują tego, tak? Oni, wiesz, wymagają specjalnej troski, tak? Mają specjalne garderoby, natomiast my byliśmy bardzo tacy...
0: Rock'n'rollowi
1: w ogóle, wiesz, na luzie totalnym, wiesz, wszystko traktowaliśmy po prostu dla muzyki, owszem, też, tak? Bo to było dla mnie bardzo ważne, natomiast to życie pozamuzyczne, no ono było dla nas... No po prostu bardzo ważne.
0: No tak, w Polsce to życie pozamuzyczne zespołu Lady Punk obrosło legendą.
1: Tak, no ale wiesz co zrobić, no na całe szczęście stało się tak, że po wielu latach jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. I mimo wszystko ja najbardziej chyba doceniam to w Lady Punk, że jesteśmy z Januszem razem, wiesz, że przeszliśmy tyle...
0: No ale ci muzycy, którzy są, to już też...
1: Ale ja mówię od samego początku, tak, prawie od samego początku, dlatego że mówię tu o wokaliście, tak, o frontmanie, który stoi z przodu, wiesz, i mówi się jak na 45 lat dwa koncerty, na których Janusz nie był, to jest... ja nie znam drugiego takiego zespołu, żeby...
0: Może Rolling Stones.
1: Wiesz co? Myślę, że Rolling Stones się nie zagraliby ani jednego koncertu bez Panasa.
0: Bez Jaggera.
1: Bez Jaggera. Natomiast chodzi mi o to, że naprawdę uważam to za wielki sukces, bo różne były sytuacje w zespole. Nie mówię, że jakieś cięcia między nami i tak dalej, tylko chodzi o to, że każdy z nas gdzieś tam swoimi drogami się kręcił w pewnym momencie.
0: A przebywanie ze sobą zbyt często też rodzi pewne jakieś napięcia.
1: Wiesz co, myśmy kiedyś się spotykali prawie codziennie, myśmy w ogóle się nie rozstawali wszyscy, ale potem nadszedł taki czas, że czas tego uspokojenia u nas jak nadszedł, to każdy jakby się zajął własnymi sprawami, własnymi rodzinami, tak. I to jest fajne, ja to bardzo doceniam, że teraz jedziemy na koncert na przykład i jak mamy możliwość wjechania do hotelu na przykład, czy powrót 200 kilometrów, to wracamy do domu, wiesz, żeby jak najczęściej w domu być z bliskimi. I to też jest fajne, tak. Kiedyś myśmy zostawali, po prostu to się, w ogóle byliśmy przyklejeni do tych hoteli.
0: No wiem, bo parę razy byłem z wami w tych sytuacjach. Miło to wspominam.
1: Wiem, Marku.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, nasze opolskie studio. Za kilka godzin wielki jubileuszowy koncert Lady Punk, Jan Borysewicz naszym gościem. Za nami piosenka Zawsze tam, gdzie ty. To też efekt pewnej wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Przywiozłeś kasetę demo i poprosiłeś o napisanie słów Jacka
1: Skubikowskiego. Nie, nie, nie. To było tak, że ja mu dałem na kasecie całą płytę Tacy Sami, aha, jeszcze do pisania. I na tej kasecie był utwór,
0: który był przeznaczony dla kogoś innego.
1: Nie, który był nagrany już w Ameryce z Paulem Bolgerem, z wokalistą amerykańskim. I ten utwór w ogóle nie miał być na płytę Lady Punk, tylko ja miałem z tym Paulem Bolgerem w Stanach założyć zespół. Już byliśmy bardzo blisko, naprawdę, podpisania kontraktu. Ale to też jest właśnie druga sprawa związana z Ameryką, że ja nie podpisałem tego kontraktu i wolałem wrócić po prostu do Polski. To jakby pokazuje, że ja się tutaj najlepiej czuję. I chodzi o to, że Jacek Skubikowski do mnie zadzwonił, mówi: możesz, Jan, przyjechać, mam już teksty. No i przyjechałem i on mówi: słuchaj, na tej kasecie znalazłem znakomity numer w ogóle, słuchaj, jakiegoś amerykańskiego wokalisty, ja sobie sam tekst do tego napisałem i będę śpiewał to na koncertach. A ja mówię: okej, a pokaż, co to za numer. I on mi puszcza, mówi: ty, to jest mój kawałek, no, z Polem. No i mówi, w szok, także wiesz, no to zupełnie przypadkowo. I ten tekst napisał piękny, tak, no ten piękny tekst w tej chwili jest, ten utwór, który gramy, jest znakomicie przyjmowany i powiem ci, że najprzyjemniejszą rzeczą, jaką słyszę od fanów czy ludzi, którzy znają tą piosenkę, to mówią, że każdy ma jakieś inne przeżycie związane z tym utworem. Albo gdzieś na ślubie był grany, albo się ktoś zakochał, albo się ktoś rozstał. W ogóle, wiesz, to jest niewiarygodne, ile jest historii ludzkich związanych z jedną piosenką.
0: To też ci muszę powiedzieć, że wciąż zdarza mi się DJ-ować i zawsze na koniec imprezy puszczam tę piosenkę. Od kilkunastu lat gram ten utwór, bo kiedyś ktoś mnie przyszedł i poprosił, czy mógłbyś zagrać na koniec imprezy Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, i zauważyłem, jak ludzie świetnie to przyjmują. Śpiewają, przytulają się.
1: Widziałeś, przepraszam, w Krakowie teraz to się działo, 50 tak, tysięcy ludzi tak, jak śpiewa.
0: Tak, ale wiesz co, niesamowite, tak jak powiedziałeś, różne emocje. Ktoś się w kimś zakochał, ktoś się z kimś rozstał.
1: Tu ślub, tu wesele.
0: I to też widać nawet na tej sali, kiedy ludzie się przy tym bawią.
1: Tak.
0: O kolejnych wielkich przebojach w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus.
1: Czy prezydent Ukrainy straci order Orła Białego? Jutro zbierze się kapituła. Dokąd pielgrzymują Polacy? Pytamy o najpopularniejsze kierunki. Powiemy też o pikniku historycznym w Piotrkowie Trybunalskim. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Czy Zełenski straci order?
2: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: UPA to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się uroczystości święta Dziękczynienia. Mszy świętej przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Poznanie Boga, wiara i zaufanie Bogu pozostają obficie wynagrodzone Bożą miłością. Właśnie dlatego Bóg stawia na naszej drodze błogosławieństwo i świętych, którzy tę drogę przeszli i pokazali, że jest ona możliwa dla każdego. Błogosławieni i święci to przyjaciele Boga.
1: W czasie dzisiejszych uroczystości do świątyni wprowadzono relikwie błogosławionych księdza Józefa Stanka, męczennika II wojny światowej, oraz Bronisławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Cała Polska pielgrzymuje, Polacy są fenomenem na skalę światową. Każdego roku w różne zakątki świata podróżuje ponad 200 tysięcy naszych rodaków. O tym, jakie kierunki najczęściej wybieramy w tym roku, mówi Agnieszka Czysz-Mańkowska z Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego Nomada.
4: To będą szlaki śladami świętego Pawła, apostoła narodów, czyli będzie to Grecja, będzie to Turcja, ale również Malta. Tam te szlaki świętego Pawła są bardzo popularne. Ponadto Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Może to być związane również z takim bardzo aktualnym przesłaniem orędzia Matki Bożej o pokój. Bardzo tego pokoju potrzebujemy.
1: W tym roku powodzeniem cieszą się także miejsca związane ze świętym Augustynem, świętą Ritą i świętym Franciszkiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wikingowie i gladiatorzy w Piotrkowie Trybunalskim w mieście trwa 13. edycja pikniku historycznego. Mieszkańcy mogą z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
5: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
6: Właśnie teraz odbywa się walka gladiatorów, będzie również targ niewolników. Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
7: Mega fajna rozrywka.
1: Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki. Piknik potrwa jeszcze do 17.
8: Radio Plus, Marek Sierocki, niedzielne popołudnie. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego wyjątkowego muzycznego alfabetu ze studia w Opolu, a naszym gościem jest...
9: Jan Borysewicz, witam Państwa, witam się, Marku.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, nasze specjalne wydanie z opolskiego studia na tyłach amfiteatru. Za kilka godzin wielki koncert, no i też tej piosenki Mniej niż zero nie może zabraknąć.
1: Tak, to była piosenka w pewnym momencie, że kiedyś pamiętam, że Zbyszek Hołdys powiedział, wiesz, ile można grać Niepłaczewka, tak? Mhm. Ja się tak zastanawiam, mówię, kurczę, no ja to mogę grać Mniej niż zero do końca życia, no skoro widzę ludzi, którzy się świetnie bawią, tak? Mhm. Ale był taki moment, że miałem lekki dysonans z fanami, bo wychodziliśmy na scenę i pierwsze, co ludzie krzyczeli, to Mniej niż zero. I wiesz, i...
0: Nie uciekniesz od najpopularniejszej
1: piosenki. Na początku naszej kariery to grałem ten utwór na początku gdzieś tam jako trzeci, czwarty utwór, tak? Natomiast później doszedłem do wniosku, że nie ma mowy w ogóle. Ten utwór będzie zawsze na końcu, na samym końcu setlisty. Ja bardzo lubię ten kawałek. On ma bardzo nośny przekaz. Myślę, że gdyby... Wiesz, co tam jeszcze się wydarzyło właśnie w tej Ameryce? Gdyby ten utwór był przetłumaczony na język angielski, dosłownie to, co napisał Andrzej Mogielnicki, wydaje mi się, że ten utwór miałby szansę zrobić tam niezłą zadymę na tym rynku. Natomiast, wiesz, pisanie tekstu o jakiejś tam dziewczynie, która jeździ, wiesz, różową limuzyną, kogo to obchodzi, no. Więc tak uważam, że to też się przyczyniło jakby z pewnych powodów gdzieś tam, że może to nie wypaliło. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, i może i dobrze. Ja się tutaj najlepiej czuję, cieszę się, że
0: w Opolu
1: niebawem...
0: też się czujesz dobrze.
1: Proszę?
0: W Opolu też czujesz
1: W Opolu się
0: dobrze.
1: Czuję znakomicie, już się nie mogę doczekać tego koncertu. Zawsze jesteśmy tutaj dobrze przyjmowani, wiem, że bilety bardzo szybko się rozeszły.
0: W 10 koncert... minut.
1: No to
0: w internecie dzisiaj wiesz, jak to jest. 10 minut i dyrektor firmy, która dysponowała tymi biletami, powiedział,

0: który oczywiście wam się należał.
1: Tak, bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy z tego przyznania Fryderyka. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja się potrafię jeszcze cieszyć z nagród, wiesz, mnie cieszy najbardziej scena, studio, jak biorę instrument do ręki, gram. Oczywiście te nagrody są ważne, to jest takie docenienie w ogóle tego, co tworzysz, ale powiem ci, że dla mnie najważniejsze jest to, że od tylu lat możemy grać koncerty i to naprawdę mnóstwo tych koncertów i też niemałych koncertów, więc ja bym nie potrafił na przykład zagrać jednego stadionu i rok czasu siedzieć w domu, tak?
0: No tak, nie wytrzymałbym.
1: Ja bym nie wytrzymał, ja muszę mieć kontakt z muzyką, muszę mieć kontakt, wejść na scenę, muszę słyszeć swój wzmacniacz, jak się odzywa, wiesz, podchodzić czasami do niego, zrobić sprzężenie gitary ze wzmacniaczem. Wiesz, to są takie rzeczy, które mi są jak tlen potrzebne.
0: One cię napędzają.
1: One mnie napędzają, wiesz, i powiem ci, że ten mój wiek, w którym w tej chwili jestem, w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia, wiesz.
0: To... Jak mawia Krzysiek Cugowski, wiek to tylko liczba.
1: Być może tak jest, natomiast mi chodzi tu o to, że ta praca, którą się kocha, jest chyba w ogóle najważniejsza i nic się wtedy nie liczy.
0: Dokładnie tak.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Naszym gościem Jan Borysewicz, lider zespołu Lady Punk. Spotykamy się na tyłach Amfiteatru Opolskiego w naszym specjalnym studiu, bowiem już za kilka godzin wielki koncert. Za nami kolejny kamień milowy zespołu Lady Punk, piosenka Stacja Warszawa. Świetny tekst. Naprawdę, początkowo to miał być tekst o Polakach z Chicago, ale powstał tekst o Polakach, którzy przyjeżdżają wciąż do Warszawy, tak, i tu odnajdują swoje miejsce.
1: No wiesz, Andrzej, ja uwielbiam Andrzeja teksty. On potrafi, wiesz co, najbardziej lubię, jak przyjeżdżam do Andrzeja i przywożę mu nową kompozycję. Andrzej słucha, tak się, wiesz, głaszcze po wąsach.
0: Tak.
1: O wąsach, znam po wąsach gęsk. I mówi, zapali cygaro, słucha jeszcze raz, mówi, dobra, już poczekaj, daj mi 2 tygodnie. I to zawsze u Andrzeja mnie, wiesz, mówię, jak to 2 tygodnie? Ja potrzebuję na jutro.
0: Dzięki temu perełki powstają.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że... Ale wiesz, są też tacy autorzy tekstów, co potrafią napisać szybko, ale Andrzej sobie na to nigdy nie pozwolił, dlatego że on musi mieć ten... On dopiero da tekst do przeczytania, on nigdy mi nie dał rybki żadnej. Mhm. Czyli takiego, wiesz, jakiś strzępek tego tekstu.
0: Tylko daje gotowca
1: i tam już jest nic, nie ma nic do poprawienia. Mhm. To jest też, wiesz, to wyczekiwanie na taki tekst jest dla mnie też... Jak wyczekuję na tekst od Mogilnickiego, to mam taki, wow, ale to będzie coś fajnego, wiesz, takie emocje masz w sobie, wiesz, że zaraz jak on już powie, że jest gotowy, to pojedziesz do niego, i to trzeba do niego pojechać, nie wyśle ci w ogóle SMS-em,
0: no, ale też chyba powstają teksty na odległość, bo on część roku przebywa bardzo, bardzo daleko stąd.
1: Tak, ale ja mówię o wcześniejszych jeszcze, jak tam nie było. I wiesz, daje ci ten tekst, patrzy ci prosto w oczy i on ma jeden tekst, ty masz drugi i najpierw ja muszę z Andrzejem i potem dopiero dostaję Janusz, tak po zaakceptowaniu. Więc super jest ta współpraca z Andrzejem, naprawdę. Dlatego się bardzo cieszę, że Andrzej przyjął znowu po latach, wiesz, jakby propozycję napisania...
0: 8 utworów na tej nowej płycie zatytułowanej 45.
1: Tak, Lady Punk 45, tak. I tam są właśnie utwory jak Motyle, Obok, 500+, no to cały Mogilnicki, tak? I wiesz co, i ze 2-3 lata wcześniej, jak poprosiłem Andrzeja, czy by nie napisał na poprzednią płytę, to on mówi, ja nie wiem w ogóle, jak ja nawet napisałem tam te wszystkie teksty. Tak się trochę jakby, wiesz...
0: Krygował
1: i tak dalej. Ja mówię, Andrzej, ty żartujesz chyba. I takie mam wrażenie, wiesz, że na tej płycie ja go trochę, wiesz, jakby tak potrząsnąłem i go trochę obudziłem, wiesz? I on naprawdę z takim... wielkim entuzjazmem w ogóle podszedł do tych tekstów i bardzo się cieszę, że jest z nami na tej płycie.
0: No i będzie z nami dzisiaj podczas koncertu.
1: I będzie z nami dzisiaj również, tak.
0: I będzie jeszcze Bogdan Olewicz, który wczoraj świętował swoje 80. urodziny, takie bardzo muzyczne, 60-lecie pracy twórczej. Też kilka tekstów dla Lady Punk.
1: Też napisał, ale wiesz, zaraz powiem jakie, natomiast najśmieszniejsze jest to, że oni są kumplami od dziecka, wiesz.
0: Było tak, nas trzech.
1: To było nas trzech, tak.
0: To był Olewicz, Mogilnicki i Hołdys.
1: Tak. To jest właśnie, może państwo nie wiecie o tym, ale właśnie było nas trzech, w każdym z nas inna krew. No to był Mogilnicki, Olewicz i Zbyszek Hołdys. Słuchaj, to jest niesamowite, że dwóch kumpli z podwórka nagle, wiesz, jeden pracuje przy jednej kapeli, a drugi pracuje z drugą kapelą, wiesz. To też jest niesamowita historia, tak, naprawdę. No ale to też trzeba by było z Andrzejem o tym porozmawiać. No Andrzej ma wiele na ten temat do powiedzenia.
0: Już tu kiedyś opowiadał.
1: Wiem, że oni się bardzo kumplują też, czasem często ze sobą rozmawiają. Bogdan Olewicz napisał wspaniały tekst Na co komu dziś. Napisał nie tylko to, bo napisał, już nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale
0: też na.
1: Nanę napisał, ale jeszcze napisał jeden tak przepiękny utwór, nie pamiętam tego tytułu, no przepiękny w ogóle, sorry, że nie pamiętam, ale tyle tych utworów zrobiłem, że wiesz.
0: A wszystko zaczęło się od Nie wiesz nigdy kobiecie.

0: Nie wiesz, innej kobiecie, tak to moja pierwsza kompozycja, którą skomponowałem w budce suflera.
1: Jakby zbudowana w zupełnie nietypowy dla piosenek sposób, bo na początku zaczyna się gitara, potem jakby canto, potem znowu gitara i...
0: Tak.
1: Tak trochę inaczej skonstruowana niż większość piosenek wówczas.
0: Wówczas i też w budce suflera, ale to z tego powodu, wiesz, ja na przykład w budce nie grałem w momencie, kiedy był Krzysztof Cugowski, tak? Ja grałem w momencie, kiedy był Romek Czystaw. I wiesz, Romek Czystaw miał zupełnie inny wokal. Ten wokal, który reprezentował i reprezentuje do dzisiaj Krzysiek Cugowski, no to w ogóle były dwa inne światy, tak? On był bardziej delikatniejszy, Czystaw i wydaje mi się, że też trafiłem tutaj na takiego człowieka, który się dopasował, wiesz.
1: My bardzo często gramy ten utwór, nie wiesz nigdy kobiecie.
0: To tak, a wiesz, jeszcze chciałem tylko ważną rzecz powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny w świętej pamięci Romkowi Lipko za to, że dał mi szansę i mogłem skomponować ten utwór w jego zespole. Nie zawsze to się zdarza, że lider z danego zespołu pozwala komuś innemu komponować, wiesz, we własnej kapeli. I wielki szacun za to, bo w zasadzie to pozwoliło mi na upewnienie się, że jestem już gotowy, żeby założyć własny zespół.
1: I ten talent twój kompozytorski niesamowicie rozkwitł.
0: Powiem ci, że to się tak rozwiązało, że ja jestem troszkę przerażony, dlatego że ja już mam w tej chwili taką ilość utworów gdzieś ponagrywanych, że ja nie dam rady tego wszystkiego wydać, naprawdę. Myślę, że kiedyś może, i to nie żartuję, że kiedyś może moi spadkobiercy będą mogli się podzielić tymi utworami w ogóle niewydanymi i one ujrzą światło dzienne, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Nie wyrabiam się po prostu, czasami nie biorę specjalnie instrumentu do ręki, bo jak tylko wezmę instrument, że zamiast poćwiczyć, to ja natychmiast komponuję utwór. Aż mnie to wkurza, za przeproszeniem, od razu odkładam gitarę, wiesz, bo nawet nie mogę sobie pograć. No takie, tak mam, wiesz, taką mam konstrukcję, że te melodie mi tak przychodzą, wiesz, do głowy tak szybko, że czasami sobie z tym nie radzę.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Jan Borysewicz.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, prosto z Opola. Za kilka godzin wielki jubileuszowy koncert, a za nami kolejny wielki hit zespołu, który świętuje 45-lecie. Piosenka Tacy Sami. Wciąż jesteście tacy sami. Ty, Janusz, chłopaki z zespołu.
1: Tak, na pewno jesteśmy dużo spokojniejsi, ale czasami jak sobie żartujemy tak w garderobach, to otwiera się w nas taka w ogóle, wiesz, młodzieńcze szaleństwo, które mieliśmy na początku, wiesz, istnienia zespołu. To już nie jest to samo jakby, no bo żyjemy dużo spokojniej, tak? Bardzo dbamy o siebie, staramy się jakby jak najwięcej czasu zadbać o to, żebyśmy byli w dobrej formie na koncertach, a gramy ich bardzo dużo, naprawdę. Ostatnio na Fryderykach podziękowałem naszemu menadżerowi Maćkowi Durczakowi za to, że od 10 lat stara się nas wykończyć ilością koncertów. Oczywiście w żartach, tak, ale no tak robi, no jest tak prężnym, a poza tym wydaje mi się, że...
0: Ale muszę ci powiedzieć jedno, że Maciek i jego ekipa przygotowują te koncerty w niezwykle profesjonalny i staranny sposób. Tam zawsze wszystko się zgadza, czasami jestem na tych koncertach i widzę, jak jest backline, jak jest cała scena przygotowana, jak to wszystko
1: Maciek
0: jest...
1: Maciek jest bardzo doświadczonym, wiesz, menadżerem i człowiekiem, który jest bardzo obyty, wiesz, w branży i wiesz, i też mu bardzo zależy, on się nie zajmuje tylko tym, że robi koncerty danego zespołu, ma tych koncertów w swojej stajni w Rock House sporo, natomiast on też dba jakby o to, żeby dany zespół miał totalny komfort pod każdym względem, wiesz, czy na scenie, czy...
0: Ale
1: czy
0: też pomaga w promocji.
1: We wszystkim, tak. Także no, Maciek jest bardzo, bardzo doświadczonym menadżerem.
0: Myślę, że to jest najbardziej doświadczony menadżer, pomimo tego, że nie jest jeszcze wcale tak
1: no dajmy mu jeszcze trochę, tak.
0: Tak, ale jest
1: nie
0: naprawdę... Naprawdę, nie, ja go muszę pochwalić, powiem ci, że...
1: Bo mi się popsuje, przez
0: nie popsuje ci się, Maciek, nie, to jest naprawdę
1: ja wiem,
0: zawodowiec i fajny facet. Słuchaj, ściskam kciuki za dzisiejszy koncert, ale też spotkamy się w lipcu na festiwalu Jana Borysewicza w tak pięknych okolicznościach przyrody.
1: Tak, już się nie mogę doczekać. 25 lipca w Ćmielowie pod zamkiem będzie pierwsza edycja festiwalu Jana Borysewicza. Będzie to duży koncert składający się z... Może ja wymienię, kto wystąpi, to będzie łatwiej. Jako pierwszy wystąpi Wojciech Strugowski z zespołem, potem Jan Bo, czyli moje trio, z takimi utworami, których bardzo, bardzo dawno nie grałem na koncertach. Bardzo się mocno do tego przygotowujemy. Potem zapraszam na scenę dwóch wspaniałych gitarzystów, Jacka Królika i Marka Radulego.
0: Wow.
1: Też Wojtek Strugowski będzie wspierał mnie wokalnie, po czym mamy, po tym występie będzie koncert gitarzysty, który grał kiedyś z Ozzy Osbornem, Gus G z wokalistą Ronnie Romero. No i na końcu będzie 45-lecie zespołu Lady Punk, duży koncert Feta. Wow. Także bardzo zapraszamy i będziemy się starali co roku zapraszać naprawdę wielkie gwiazdy. Dodam tylko, że dwa tygodnie przed nami w tym samym miejscu wystąpi zespół Beat, jakby z utworami King Crimson, gdzie będą wspaniali muzycy w ogóle. Perkusista Stula, Steve Vai, naprawdę wow. Znakomici muzycy. Polecam, warto to zobaczyć, ale na mój koncert solowy i na festiwal Jana Borysewicza zapraszamy. A, jeszcze chciałem dodać, że na tym festiwalu będą również warsztaty muzyczne, które będą prowadzone przez gitarzystów, przez Marka Radulego, Jacka Królika i Gasa G. I oprócz tego będzie Riff Challenge, czyli konkurs taki, który wyłoni najlepszych trzech finalistów. Będą również wspaniałe nagrody i też muszę się pochwalić, że jedną z nagród będzie moja pierwsza sygnowana gitara Jana Borysewicza, Bubblegum Janbo. Tą gitarę stworzyłem specjalnie dla młodych ludzi. To będzie instrument, który nie będzie zbyt drogi, natomiast będzie bardzo pod moim okiem przypilnowana i, znaczy jest już przypilnowana i ma być gitara wygodna dla każdego młodego gitarzysty. Będzie ją można niebawem nabyć, to już informacje niedługo. Natomiast będzie również gitara taka, która będzie customowa i wierzcie mi, gitara gra znakomicie.
0: Super, to już nie mogę się doczekać festiwalu 25 lipca, no i też nie mogę się doczekać tego, co będzie działo się za kilka godzin w Amfiteatrze Opolskim, a będzie się działo.
1: Będzie się działo, teraz idę się zrelaksować, Marku, przebrać.
0: Ja też idę zrelaksować się i widzimy się tuż po godzinie, nie, punktualnie o 20.
1: O 20 punktualnie.
0: Punktualnie o 20 zaczynamy. Moim Państwa gościem był Jan Borysewicz, lider zespołu Lady Punk, który dziś w Opolu świętuje 45-lecie kariery. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.